I see the skies.

0: Partnerem urodzin są Polska Organizacja Turystyczna i Cukiernia Consoni.
1: Sobotni Brzask.
2: Dzień dobry.
3: No i udało mi się go zaskoczyć, bo ja dzisiaj rozmawiałam z kozami, zanim tutaj dotarłam.
2: Powiem szczerze, tak, to było dość duże zaskoczenie, nie byłem na to przygotowany.
3: No, chodzi o to, żeby się cały czas zaskakiwać. Już tłumaczę, zaraz koło miejsca, w którym nocowaliśmy, drodzy Państwo, bo dzisiaj jesteśmy w Brzezinach, przywitały nas bardzo rozgadane kozy i była też taka malutka koza i był koziołek. Przekazaliśmy sobie dużo dobrej energii, prawda?
2: Zgadza się. Nawet uważamy, że jedna koza powiedziała do nas Lublin.
3: To chociaż, prawda, tak to brzmiało.
2: Chociaż jesteśmy w Brzezinach.
3: Ale ona się uczy, więc być może już wkrótce Brzeziny też wybrzmią, ale na pewno mogą wybrzmieć nasi słuchacze, którzy już się pojawili o godzinie 8 rano i zobaczymy, jak silne są ich głosy. Dzień dobry! Są, żeby Państwo nie myśleli, że my tylko tak na ósmą. Są i oni i Państwo mogą dołączyć w każdej chwili do nas. Szóste urodziny Radia Nowy Świat. Patryk Rabiega.
2: Weronika Wawrzkowicz.
3: I dzisiaj poszerzony skład. Po mojej lewej ręce Tomek Paziewski. Poproszę o fanfarę i brawa dla Tomka. Janek Sokołowski, do którego się właśnie uśmiechamy, bo robi zdjęcia. Wiola Osiak też już wstała, moja koleżanka z pokoju. Dzień dobry. Małgorzata Radziszewska również pięknie dzisiaj spała z odsłoniętymi stópkami.
2: No, no i nie zapominajmy jeszcze o składzie warszawskim, który nas dopinguje i wspiera.
3: Musicie sobie wyobrazić falę z Brzezin dla Mikołaja Tyczyńskiego.
2: Wielkie brawa.
3: No i oczywiście dla naszego Franka Wójcickiego.
2: Oczywiście. Wielkie, wielkie brawa. Ja tylko chciałem powiedzieć, zanim zagramy pierwszą piosenkę, że widzę tutaj bardzo dużo twarzy, które wczoraj dziko pląsały, dziko tańczyły na naszej potańcówce, więc dzisiaj w zasadzie tak, dziękuję za poprawienie. Tak, to było dzisiaj, bo z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że no tak koło pierwszej, w pół do drugiej wszystko się zakończyło, więc
3: to ja jeszcze
2: impreza była kosmiczna.
3: To ja dodam jeszcze jedną rzecz a propos kosmicznej imprezy, że są obok nas, a konkretnie obok mnie ludzie, którzy jadą do Londynu, żeby zobaczyć na scenie takiego pana, który się nazywa Harry Styles. A my stwierdziliśmy, że mamy tutaj własnego Harego i mam nadzieję, że Państwo potwierdzą, że to jest DJ, który gra po prostu całym sobą. Patryk Rabiega, gdyby Państwo nie widzieli, to zapraszamy na wszystkie imprezy prowadzone przez tego DJ-a.
2: Bardzo dziękuję, polecam się na przyszłość, a teraz Prince.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na wschodzie, około 22 stopni w centrum, do 25 na zachodzie. Niebo nad Brzezinami zachmurzone w prognozie pogody. Także przelotne opady deszczu, ale mogą być, ale nie muszą, a temperatura dobije do 21 stopni Celsjusza, chociaż musimy Państwu powiedzieć, że wczoraj jak z Weroniką dobiliśmy do hotelu, to niebo było rozgwieżdżone, takie naprawdę przepiękne, rozgwieżdżone niebo, a to znak, że będzie pogoda, więc tego się dzisiaj trzymamy zdecydowanie.
2: No i muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj Patryk był też asystentem fotografa, ponieważ spotkaliśmy przepiękną żabę i żaba z Brzezin też wkrótce pojawi się na naszych pocztówkach chyba, no bo tutaj trzeba cały czas rejestrować rzeczywistość. Brzeziny, tak jak powiedział Patryk, 22 stopnie, może padać, ale nie musi, zdecydowanie nie musi, a my teraz jeszcze wyjeżdżamy na krótką wycieczkę do Europy. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie w Lizbonie, znacznie cieplej w Barcelonie, bo 29 stopni.
1: 10 minut po 8 jest sobota, 11 dzień lipca. Sobotni Brzask ma pewne stałe momenty i takim stałym momentem muzycznym od pewnego czasu jest Ewa Bem.

0: I już 15 minut po 8. Przypominamy Państwu, że to jest specjalne wydanie sobotniego Brzasku prosto z Brzezin. Nadajemy z Muzeum Regionalnego w Brzezinach przy ulicy Piłsudskiego 49, więc prosimy przybywać licznie, coraz liczniej. To wszystko w ramach obchodów 6. urodzin Radia Nowy Świat. Już 6. Niesamowicie ten czas leci.
1: Wędrowiec i Pegas wybrzmiał. Muzykę do tego utworu skomponował Aleksander Bem. Tekst to sprawa Marka Skolarskiego. Po raz pierwszy ten utwór zabrzmiał w 1974 roku. Przypomniałam sobie teraz, Patryk, że w repertuarze pani Ewy Bem jest taki utwór zobacz no, czyje imieniny, ale ja zamienię czyje urodziny jeszcze dzisiaj są. I teraz chciałam odśpiewać, chociaż nie potrafię, ale to serce będzie śpiewało i mam nadzieję, że serce dotrze do jubilata. Pomożesz mi?
0: Ja oczywiście pomogę, ale mam nadzieję właśnie, że słuchacze pomogą. Ja tylko zaznaczę, że dzisiaj na Kiribati jest obchodzony Dzień Gospel, więc zróbmy tutaj taki brzeziński chór gospel i zaśpiewajmy wszyscy 100 lat dla Kuby Jędrasa.
1: No to 100 uwaga.

0: nam. Prezes fanklubu Macieja Siembiedy między innymi to jest nasz. Wydawca, na którym można zawsze polegać, człowiek uśmiech. Kiedy człowiek wchodzi do studia, to czuje się przy nim bezpiecznie.
1: Człowiek, który wie wszystko o każdej dyscyplinie sportu. Kuba Jędras.
0: Kuba tutaj pozdrawia teraz całą ludność Brzezin, odbiera gratulacje.
1: Ale patrz.
0: Zobacz.
1: On się naprawdę nieźle ustawił.
0: Kuba, a mógłbyś do nas tutaj podbiec? Zobaczymy, jaką ma kondycję. Czy biegnie zdyszany, czy nie? Bo ma tak kilkanaście metrów do sceny. Coraz bliżej, ostatnia prosta. Drodzy Państwo.
1: To jeszcze nie, ale półmaraton już okej. Okay.
0: A zobacz, ma bluzę z hasłem Tell me your story, więc powiedz nam swoją historię. Jak trafiłeś do radia?
1: Opowiedz nam swoją historię.
2: Och, jak myślałem, że zaczniemy od urodzin.
0: No, a jest, urodziny radia.
1: Są urodziny radia.
2: Mamy tyle czasu? Czy dzisiaj, czy dzisiaj są zwierzenia Adama, Stasiaka, czy nie?
0: Dzisiaj są długie
1: są
0: zwierzenia
1: teraz.
0: Jakuba Jędrasa.
1: To teraz. Adam zawsze zaczyna od pytania, jak się dzisiaj czujesz?
2: Wspaniale się czuję. Bardzo dziękuję za ten przemiły gest. Właściwie to jestem wzruszony. Mogę powiedzieć.
0: A czy ty się często wzruszasz? Tak serio pytam.
2: Czasem tak. No wiecie, teraz są Mistrzostwa Świata, więc...
0: No, to słuchajcie, jesteśmy wysoko podniesiona poprzeczka. Wzruszył się również dzisiaj.
1: A wczoraj się wzruszyłeś, jak Hiszpania wygrała?
2: Wzruszyłem się losem Belgów wczoraj.
0: Dobra,
2: niestety.
0: Ale powiedz...
2: Jak się zaczęło?
0: Mamy szóste urodziny też radia, więc powiedz, czy były takie momenty podczas pracy radiowej, kiedy się wzruszałeś? Rozmowy, spotkania, jakiś nieoczekiwany zwrot akcji? Nie uprzedzaliśmy go, więc musi teraz na bieżąco, co mu wpadnie do głowy.
2: Wielokrotnie się wzruszałem oczywiście. Im bliżej było początku, tym bardziej się wzruszałem, bo to wszystko było nowe i odkrywaliśmy to wszystko razem. Natomiast jest taka audycja, którą bardzo lubię i którą mam przyjemność czasem współprowadzić, która się nazywa Koncert Życzeń. I często to jest też koncert wzruszeń, bo to właśnie wtedy dostajemy od Państwa tak bardzo bezpośrednio te wszystkie wyrazy sympatii. No i to jest bardzo wzruszające. Zwłaszcza, że dzwonią Państwo w wieku od 4 do 104 lat. I za każdym razem każdy taki telefon jest pewnym wzruszeniem, no bo jest takim potwierdzeniem tej więzi, która nas wszystkich łączy tutaj w Radiu Nowy Świat.
1: No też tę więź mogliśmy wczoraj zaobserwować i generalnie na takich spotkaniach jak urodziny czy Dzień Patrona. Ja zawsze mam takie poczucie, że to jest tak niesamowita wymiana, wzajemna wymiana dobrej energii, że to naprawdę to aż trudno opisać słowami. I naprawdę wczoraj mi bolała aż szczęka od uśmiechania się, ale to był taki dobry ból naprawdę.
2: Tak, tyle rozmów, które wczoraj tutaj... Udało mi się w ciągu tych paru godzin też przeprowadzić, brzydkie słowo, ale doświadczyć może bardziej. To było rzeczywiście bardzo, bardzo wzruszające, zwłaszcza, że było mnóstwo miłych słów, za które jestem bardzo wdzięczny, bo to jest też takie dla nas, dla naszego ego takie potwierdzenie, że to, co robimy, to rzeczywiście ma sens i że się komuś podoba.
0: Kuba powiedział, że koncert życzeń to zawsze czas wzruszeń, więc dzisiaj będzie podniesiony do entej potęgi ten koncert życzeń.
2: Do trzeciej.
0: Tak jest, do trzeciej potęgi, dokładnie tak, a będą razem z nami profesor Ryszard Koziołek, nadredaktor Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski, który tutaj wczoraj na scenie razem z Marią i z Zuzą, bo ja cały czas dzisiaj się śmieję, że Zuza i Łęda. Zresztą powiedziałam dziewczynom, bo to, że Zbyszek czuje się jak ryba w wodzie na scenie, to jest jasne, ale byłam pełna podziwu, z jaką swobodą, z jaką siłą głosu dziewczyny śpiewały. Także Zuza, Maria, bardzo, bardzo wam gratuluję. Redaktorowi Zbigniewowi rzecz jasna też. No to załóżmy, Kuba, że możesz złożyć życzenie w koncercie życzeń. Takie życzenie do wszechświata, ale dla siebie. Bądź teraz egoistą. Czego sobie życzysz?
2: Ja sobie życzę, żebyśmy wszyscy byli uważni, zwracali uwagę na innych przede wszystkim. I dotyczy to zarówno wielkiej polityki, jak i życia codziennego, także kierowców.
0: To są piękne życzenia. Ja ci chciałam podziękować za to, że jesteś z nami.
2: Ja wam bardzo dziękuję, że jesteście tutaj ze mną i wszystkim Państwu dziękuję. To jest bardzo miły dzień dla mnie.
1: Kuba Jędras, wielkie, wielkie brawa.
2: Dziękuję bardzo.
1: Co to już chyba wiemy, z kim, jakie będzie położenie na spacerze z Kubą.
0: A bo drodzy Państwo, dzisiaj spacer, jeżeli ktoś przegapił i jeszcze się nie zapisał, to tak na ostatniej prostej, Kuba, jeszcze takich maruderów przyjmiesz?
3: Przyjmę.
0: No proszę, on jest bardzo zgodny, więc
1: o,
0: drodzy Państwo, już się
1: ktoś zgłasza.
0: Już się ktoś zgłasza. Kolejna osoba do naszego spaceru. Czy są długie i krótkie trasy, żeby ocenić swoją kondycję? Proszę tutaj.
2: Trasy będą raczej spacerowe, tak jak słowo spacer i określa. Jedna będzie troszeczkę dłuższa, może troszeczkę bardziej wymagająca, ale też bez przesady. Chyba zrobimy Gosiu, bo tutaj patrzę na Gosię, z którą razem w tym biznesie jesteśmy spacerowym.
1: Mamina jakby pierwszy raz słyszała, że są jakieś spacery.
2: Zrobimy chyba 3 trasy dzisiaj, prawda? No ale niech to zostanie na razie niespodzianką, gdzie dokładnie pójdziemy. Także również będą Państwo, którzy nam opowiedzą o Brzezinach, więc myślę, że wiele ciekawych, smakowitych historii. Zapraszamy wszystkich, mam nadzieję, że pogoda dopisze. Chmury nad Brzezinami na razie nam tutaj zawisły, ale może nie będzie padać.
1: Nie no, tak jak wspomniałem wczoraj z Weroniką, widzieliśmy pięknie rozgwieżdżone niebo, więc to jest znak, że będzie pogoda i tego się dzisiaj trzymamy.
0: No to drodzy Państwo, za chwilę spojrzymy do naszego radiowego rozkładu jazdy. A kto jest w blokach startowych muzycznie, Patryk?
1: Selwyn Birchwood.

0: 27 minut po 8 tutaj w Brzezina w Muzeum Regionalnym coraz liczniej Państwo przybywają. Można być głośno, spokojnie.
1: Bo to niech też nas jest sesja usłyszą,
0: niech nas usłyszą, że my tutaj sami z Weroniką nie siedzimy i nie gadamy, tylko że są też Państwo razem z nami.
1: To jest w ogóle wspaniałe, kiedy my możemy zidentyfikować tak naprawdę tych, którzy wysyłali nam informacje mailowe, czyli w końcu możemy połączyć wiadomości z konkretną twarzą i jest to przemiła sytuacja. Swoją drogą, jeżeli chcą Państwo się z nami przywitać, to adres jest niezmienny. Mamy tutaj dostęp do naszej skrzynki mailowej, więc bardzo proszę. brzask@nowyświat.online.
0: To jeszcze podzielimy się z Państwem szybciutko tym, co dziś u nas w programie. Poza tym, że będzie dużo niespodzianek. Już taką niespodzianką na przykład był Kuba Jędras, który nie był zaplanowany. Tak, Kuba, to była czysta improwizacja.
1: Tutaj się uśmiecha. Przypominamy dla tych, którzy teraz włączyli radio, Kuba Jędras dzisiaj świętuje urodziny, więc on tak wszystko wspólnie z radiem po prostu. Tak, idealnie to się połączyło.
0: On się idealnie ustawił. Podpiął swoje urodziny pod urodziny radia. Po prostu.
1: No to otwieramy teraz nasze urodzinowe menu antenowe, o tak to nazwę. Dzisiaj przybędzie do nas między innymi pani Bogusława Tyralska, która jest przewodniczką i jest też brzezinianką, jak się dowiedzieliśmy, od pokoleń. My dopiero przejeżdżaliśmy przez Brzeziny, widzieliśmy tak naprawdę trochę Brzeziny z okien samochodu, no i oczywiście wczoraj podczas tanecznych pląsów. Trochę rzeczy zauważyliśmy, ale mamy jeszcze bardzo dużo do odkrycia i to jest ta sytuacja, kiedy na przykład takie hasło "nie wiem" otwiera kolejne drzwi. Mamy źródło wiedzy przy sobie i za chwilę poznają Państwo razem z nami panią Bogusławę.
0: Poznają Państwo też dzisiaj pana Dariusza Zalewskiego, który jest wytwórcą i producentem regionalnych produktów i takim słowem kluczem będzie pigwowiec, bo ja wyczytałem, że jesteśmy właśnie w krainie pigwowców i z tych pigwowców można wyczarować no, kulinarne cuda, nie tylko takie, o jakich Państwo myślą, nie tylko to, co pewnie jako pierwsze przyszło do głowy, więc taki mini kącik kulinarny dzisiaj w Brzasku tradycyjnie też się pojawi. No i oczywiście opowiemy też trochę o miejscu, w którym się znajdujemy, czyli o Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Będzie też trochę o tym, dlaczego to miejsce jest nazywane podwórkiem Zbigniewa Zamachowskiego.
1: To prawda, ja też nauczyłam się nowego słowa przy okazji pałacyku neogotyckiego, w którym mieści się Muzeum Regionalne w Brzezinach, bo w informacjach na temat muzeum i pałacyku dowiedziałam się, że są wieżyczki, ale są też specjalne okulusy na wieży. I okulusy to są takie okrągłe, owalne okna. Słuchaj.
0: No widzę właśnie, jak tylko o tym wspomniałaś, to mój wzrok
1: się skierował. To już okulusy zobaczyłeś.
0: Tak, to mój wzrok skierował się w stronę okulusa. Skierował się też w okno, w którym urodził się Zbigniew Zamachowski. O tym wszystkim też Państwu opowiemy, a konkretnie opowie Paweł Zybała, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Także do 10 jesteśmy razem z Państwem i te wszystkie ciekawostki będziemy zdradzać.

0: 3 minuty po w pół do 9, no to szanowni państwo, ruszamy w takim razie w Brzeziny, ruszamy zwiedzać. Razem z nami jest Bogusława Tyralska, przewodniczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Panie Bogusławo, żartowaliśmy sobie tutaj, że podobno do Brzezin łodzianie przyjeżdżają po to, żeby nabrać trochę pokory. Dlaczego?
1: Dlatego, że Brzeziny są znacznie starsze od Łodzi, mimo że Łódź się nam świetnie rozwinęła na przełomie XIX i XX wieku, to w Brzezinach pierwsze osadnictwo to już jest początek XII wieku. Łodzi nadał prawa miejskie Władysław Jagiełło. Władysław Jagiełło. Natomiast nasz dokument lokacji na prawie polskim się nie zachował. Wiemy, że w 1332 jest pierwszy dokument pisany przez Władysława Krzywoustego, który potwierdza nadanie miastu Bożywojowi, wojewodzie łódzkiemu, miasto Brzeziny łącznie z okolicznymi wsiami. I w Brzeziny już wtedy są miastem. Natomiast w 1364 roku Kazimierz Wielki potwierdza nam Magdeburgię, czyli lokowanie miasta na prawie miasta Magdeburga, co powoduje bardzo szybki rozwój tego ośrodka.
2: Pani jest brzezinianką od pokoleń i zastanawiam się, kiedy pani zdecydowała, że chce zostać przewodniczką, bo często niestety tak jest, że mieszkając w jednym miejscu, ludzie nie wiedzą często, co mają za rogiem tak naprawdę. Wyjeżdżają gdzieś więcej, na przykład czytają przewodniki gdzieś jadąc na wakacje, a kiedy zapyta się o rodzinne miasto, to niewiele mają do powiedzenia, więc kiedy pani stwierdziła, że chce poznać tę przestrzeń tak naprawdę w pełni i dzielić się tym ze światem?
1: To długa historia, ja nie wiem, ile my mamy czasu.
0: Trochę mamy.
1: Dobrze.
2: Zróbmy esencję z nim.
1: Ponieważ jako dziecko małe, ja po tych zabytkach chodziłam jeszcze bez świadomości, prawda, w jakich miejscach się znajduję i co tam właściwie jest. Ale kiedy powstało muzeum od lat 80., czyli w tej chwili minęło 40 lat mojej współpracy. Współpracuję z muzeum i rzeczywiście pierwsi dyrektorzy, pani Elżbieta Putyńska, pan Jerzy Kołodziej, obecny tutaj trzeci nasz dyrektor Paweł Zybała. No jakby mnie troszeczkę zarażali, interesowali. Poza tym jest to historia na tyle ciekawa, że jak sądzę, każdy, kto się z nią zaczyna zapoznawać, chce wiedzieć coraz więcej. Także to jest długa historia mojej współpracy z muzeum, mojego zainteresowania tym miastem oraz jego historią i zabytkami.
0: To po jakich zabytkach ta mała Bogusia biegała?
1: Głównie biegałam po korytarzu podziemnym znajdującym się w naszej gotycko-renesansowej farze, ponieważ wtedy kościoły były pootwierane i otwarta była krypta grobowa, która znajduje się w podziemiach kościoła. I my tam w szkole podstawowej się po prostu bawiliśmy w tych podziemiach. One były w pewnym momencie zawalone. Po rekonstrukcji są niestety zamurowane. Nie dało się tego korytarza w całości odtworzyć. Ale my tam biegaliśmy, bawiliśmy się. Tam mieszkały nietoperze. Chłopcy nam do kapturów te nietoperze wrzucali, więc to była naprawdę niezła zabawa.
2: Pani Julia, jedna z naszych słuchaczek, jest chiropterolożką, czyli się zajmuje nietoperzami, teraz jest na pewno zadowolona.
1: Nietoperze się już wyniosły. Mam nadzieję, że i one mają lepiej, tak. I jakby chętniej ludzie wchodzą do tych podziemi.
2: A gdybyśmy mieli stworzyć taką listę 5 najważniejszych miejsc, ja przypomnę, że jesteśmy w Brzezinach około 20 km od Łodzi. Jeżeli państwo się jeszcze zastanawiają, może się okazać, że macie bliżej niż sądzicie. To od czego zaczynamy? 5 miejsc, do których obowiązkowo trzeba zajrzeć.
1: Najważniejszym i najbardziej zacnym i najstarszym zabytkiem w Brzezinach jest gotycko-renesansowa fara, konsekrowana już jako kościół murowany, bo wszystkie kościoły pierwotnie były drewniane, w roku 1321. I ten kościół zawiera w swoim wnętrzu naprawdę doskonałe zabytki sztuki sepulkralnej, ponieważ mamy tutaj nagrobki rzeźbione przez Włocha Bernardino Zanobi de Gianottis, nie byle jakiego rzeźbiarza. On pomagał Bartolomeo Bereciemu obrzeźbiać kaplicę zygmuntowską na Wawelu. Oraz mamy nagrobek, z którego się bardzo cieszymy i szczycimy się tym nagrobkiem, bo rzeźbił go Jan Michałowicz z Urzędowa, najlepszy polski rzeźbiarz epoki renesansu. Mówimy w tej chwili o zabytkach renesansowych. Sam Jan Michałowicz wrzeźbił w Polsce 5 nagrobków, 2 w Krakowie, 1 w Poznaniu, 1 w Łowiczu i jeden w Brzezinach. Nagrobek przedstawia Urszulę z Maciejowskich Leżeńską, która była teściową Lasockich, właścicieli Brzezin i dwórką na dworze królowej Bony. Po co to mówię? Żebyśmy mieli świadomość, że to była ważna kobieta, ponieważ na wszystkich pozostałych nagrobkach rzeźbionych przez Michałowicza są wyżsi dostojnicy kościelni. Natomiast tu jest kobieta, ważna kobieta, kiedy w 1557 roku umiera jej pracodawczyni, czyli królowa Bona, przyjeżdża Urszula do swojej córki Anny, żony Jakuba Lasockiego i tutaj umiera szczęśliwie dla nas, bo gdyby umarła w Krakowie, ten nagrobek znajdowałby się w Krakowie, a tak znajduje się w Brzezinach. Przyjechał jej mąż z Krakowa, Jan Leżeński, po to, żeby zabrać doczesne szczątki swojej żony do Krakowa. Ale kiedy zobaczył ten kościół, a kościół jest naprawdę wart zobaczenia, bo to jest gotycko-renesansowa fala, i stwierdził, że miejsce jest piękne i godne, to postanowił tą żonę tutaj zostawić razem z córką, która zresztą też notabene leży w podziemiach, w krypcie grobowej. Natomiast sprowadził z Krakowa Jana Michałowicza, który tutaj przez 4 lata, 1563 plus 4, rzeźbi ten nagrobek. Oprócz tego mamy jeszcze... Ja oczywiście nie skończyłam, nie opowiedziałam wszystkich informacji, które warto opowiedzieć o kościele Farnym, ale muszę się
2: to
1: przejść.
2: To podczas spaceru będziemy
1: spacer
2: wysłuchiwać.
1: Niestety nie obejmie nam kościoła Farnego.
2: Ale będziemy mogli zapytać i sobie uruchomić
0: słowami. Indywidualnie będą tak
1: słuchacze Tak. Wchodzimy do kościoła Farnego, są to wycieczki organizowane, ponieważ to trzeba ustalić z proboszczem, z kościelnym, cała procedura, prawda? Tam nikt tak samowolnie do tego kościoła nie wejdzie. To była parafia przez długi czas.
2: A gdzie samowolnie można wkroczyć bez ustaleń? To dla tych, którzy dojadą jeszcze.
1: Nigdzie.
2: Oj, nie takiej odpowiedzi oczekiwałam.
1: Proszę Państwa, no nie będę kłamać na antenie. Wszystkie, każde zwiedzanie musi być ustalone z władzami kościelnymi.
2: No dobrze, ale jest mnóstwo też terenów zielonych, przepiękne parki, starodrzewia. To już od razu jak człowiek przyjeżdża, to widzi. Gdzie warto zajrzeć, jeżeli chodzi o takie zakątki przyrodnicze? Gdzie tych pozwoleń nie trzeba?
1: W Brzezinach?
2: Tak.
1: W Brzezinach specjalnie starodrzewia nie ma.
2: A jak przejeżdżaliśmy przez Tworzyjanki, tak?
1: Tworzyjanki. Tworzyjanki i Lisowice.
2: Tak.
1: Tam, gdzie jest pałac Zilbersteinów. Ostatecznie Zilbersteinów, bo pierwotnie to też była własność Lasockich. I przy pałacach zazwyczaj są parki.
2: To jest 10 minut drogi mniej więcej
1: tak,
2: samochodem.
1: Jest to jeden z najpiękniejszych obiektów tutaj w okolicy. I jeżeli... próbowano zniszczyć, prawda, obiekty z okresu międzywojnia, to jakoś nie wpadło do głowy, żeby niszczyć też parki, prawda? Ważniejsze były te obiekty murowane. Więc generalnie te parki zostały. Polecam oczywiście, no nie Borów Arkadia niedaleko, też bardzo piękny park w okolicach, no bo wiadomo, że wtedy się budowało obiekt razem z ogrodem. To były jeszcze te koncepcje poromantyczne, kiedy te ogrody dookoła i parki musiały powstawać razem z elementami starożytnymi, bo taka była moda.
0: No i jest też Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich.
1: Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, nie do przejścia, prawda, w jeden dzień, bo to jest naprawdę ogromny obszar, ale też niesłychanie interesujący. Można go zwiedzać etapami. Można go zwiedzać etapami i tutaj bardzo często są organizowane głównie przez fanatyków z miasta takie właśnie wycieczki po parku krajobrazowym, ale to oczywiście etapami, bo się na jeden dzień nie da takiej wycieczki zaplanować.
0: To sobie zostawimy chyba na 7 urodziny, taki spacer.
1: To na inny raz. Po prostu. A jeszcze może, przepraszam, bo tak. Ja chciałam tylko o jednym kościele, bo dlaczego ja mówię o kościołach? Kościoły są w każdym mieście obiektami zabytkowymi. Więc oprócz tej gotycko-renesansowej fary mamy również barokowy kościół i klasztor ojców franciszkanów, reformatów. Mamy barok klasycyzujący, jedyny kościółek, który jest centrum, kościółek Świętego Ducha i drewniany kościółek Świętej Anny, znajdujący się na wylocie z miasta. Także te obiekty, zresztą Fundacji Lasockich. Fundacji Lasockich, ponieważ Lasoccy od 1462 do 1839 roku byli właścicielami tego miasta i oni rzeczywiście dbali o jego rozwój i wygląd, bo to podkreślało prestiż rodu.
2: Tak, i faktycznie ten kościółek drewniany świętej Anny zwraca uwagę, bo on jest taki bardzo estetyczny i jednocześnie w centrum jest ta postać kobieca. To też nie jest takie częste, więc się odznacza też na tym drewnianym budynku. A proszę powiedzieć, czy podczas wycieczek częściej się pojawiają ludzie zamiejscowi, czy też pojawiają się mieszkańcy Brzezin, którzy odkrywają tak naprawdę to, co mają tuż na wyciągnięcie dłoni, bym powiedziała.
1: Powiem rzecz okrutną. Bardzo często mamy wycieczki spoza Brzezin. Są to wycieczki zorganizowane, grupy dzwonią, umawiają wycieczki. Natomiast brzezinianie dzisiaj się zainteresowali, bo ja troszkę rozpropagowałam tą wycieczkę. Szkoda, żeby nasi ludzie nie znali. Oni oczywiście wiedzą, gdzie co jest. Natomiast każde z tych miejsc ma swoją bardzo interesującą historię i bardzo interesujące zabytki. Liczę w związku z tym, że dziś na te wycieczki zjawi się, prawda, trochę tutaj lokalsów, żeby się zapoznać z historią miasta. Troszkę tą historię rozpropagowujemy podczas tak zwanych lekcji muzealnych, ponieważ mamy kontakt ze szkołami i młodzież przychodzi, więc mam tą satysfakcję, że chociaż młodzież szkolna musi, bo inaczej nie wypuszczę, musi znać historię.
2: Mam nadzieję, że to jest tak smaczne jak mus czekoladowy. Poznawanie.
1: Trzeba spytać dzieci. No, zainteresowanie jest różne, prawda, jak to dzieci. Natomiast ja wymagam, żeby po prostu tą wiedzę sobie chociaż w podstawowych tam zakresie przyswoili.
2: Pani Bogusia, to ja muszę zapytać, czy będzie egzamin po tym spacerze, bo tutaj słuchacze widzę, że już coraz poważniej zaczynają się zastanawiać, czy oni dobrze, że się zapisali, bo jak pani wymagająca.
1: Powiem, że nie widzę przeszkód.
2: Drodzy Państwo, kartkóweczka zaraz po spacerze będzie, będziemy sprawdzać wiedzę.
0: Karteczki.
2: Ale zobacz, jak się w szkole się tak chyba karteczki. Państwo nie cieszyli na informacje o kartkóweczkach, a tutaj tak. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Bogusława Tyralska, przewodniczka, zapraszamy na wycieczki. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze dzisiaj na spacer się nie zdążył zapisać, to warto to zrobić teraz.
1: Bo to było tylko zasygnalizowanie, prawda?
2: Tak jest.
1: Tych wszystkich ciekawych miejsc, które są w Brzezinach. Natomiast dogłębnie zwiedzimy je podczas naszego spaceru.
0: Które ruszają kilka minut po 12 i bardzo, bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i naszych słuchaczy, i przyjezdnych, i lokalsów, wszystkich. Przybywajcie i odkrywajcie razem z nami Brzeziny. A teraz muzycznie Genesis.

0: mam wrażenie, że te wyjazdowe sobotnie brzaski to płyną jeszcze szybciej niż te takie normalne ze studia, bo jest już za 10:09, co oznacza, że zbliżamy się do końca pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Mówiłaś dużo o tym, że spotykając tutaj naszych słuchaczy mamy wreszcie możliwość połączenia twarzy z mailem, z głosem i tak dalej. To teraz spójrz tutaj na naszych słuchaczy. Odnajdź pana w czerwonym polarze pokojowego patrolu.
1: Macham do pana i to nie przez radio, tylko tak naprawdę. I to jest Tadeusz.
0: To jest tak, to jest pan Tadeusz, który wysłał do nas maila, że jest i widzi nas na żywo. Jest w czerwonym polarze.
1: Ale słuchajcie, to też jest informacja dla państwa. Jeżeli się jeszcze państwo nie znają, to możecie już wiedzieć, kto jest kim. I faktycznie tak można się tutaj połączyć. Słuchaj, lećmy szybko z zachwytami, bo to jest jedyny moment, żeby zdążyć przed dziewiątą. Twój zachwyt tygodnia?
0: Mój zachwyt tygodnia, no to oczywiście urodziny Radia Nowy Świat i spotkanie z państwem, ale skoro dzisiaj jesteśmy w takim duchu zwiedzania, to dwie wystawy, jeśli będą państwo w Londynie, one jeszcze przez pewien czas będą trwać, więc jest szansa na zobaczenie, to dwie wystawy w muzeach londyńskich. Wystawa prac Fridy. Bardzo dużo obrazów Fridy udało się Brytyjczykom ściągnąć do Londynu, do Tate Modern i jest ogromna wystawa, naprawdę fantastyczna wystawa Fridy. Także jej stroje. Jest kilka sukienek Fridy, więc naprawdę fantastycznie się to wszystko ogląda. A druga wystawa, jeszcze lepsza, w National Portrait Gallery, to tobie by się spodobało, bo to jest takie muzeum poświęcone fotografii głównie i portretom. Jest wystawa zdjęć Marilyn Monroe. Też ogromnie dużo zdjęć i też takich mało znanych, nie publikowanych. No wiemy, że ona uwielbiała pozować, współpracowała z wieloma fantastycznymi fotografami, więc taki przekrój fotograficzny zdjęć Marilyn jest. Na tej wystawie byli też, no Marilyn Monroe, wiadomo, ikona popkultury, jedna z tych takich legendarnych postaci, na której do tej pory wielu się wzoruje i wśród zwiedzających były też kobiety, które wyglądały jak Marilyn. Specjalnie, wiecie państwo, fryzura, sukienka, odpowiedni makijaż, więc ta wystawa też zrobiła na mnie ogromne wrażenie, także te dwie londyńskie wystawy, jeśli będą mieli państwo kiedyś ochotę, czas i będą państwo akurat w Londynie, to polecam. One jeszcze chyba przez rok będą, także jest szansa na zobaczenie.
1: A dzisiaj jest szansa, żeby zobaczyć przepiękną wystawę w Brzezinach i tutaj myślę o pracach Magdy Biskupskiej, kobiety Radia Nowy Świat, w końcu urodziny, to warto o tym opowiedzieć. Magda ma niezwykłą czułość, jest graficzką, jest też fotografką i wybrała zdjęcia, w ogóle zrobiła nam niespodziankę kobietom Radia Nowy Świat, wybrała sobie kilka zdjęć i potem odwzorowała je, muszę zapytać, jaka to jest technika, ale wspaniałe jest to, że one są generalnie czarno-białe, ale zawsze jest jakiś element koloru. I sportretowana została między innymi jedząca teraz ze smakiem śniadanie Zuza i Wenda. Między innymi mamy Sylwię Hutnik, rzecz jasna, z różową grzywką. Mamy Katarzynę, Kasię, mamy Agnieszkę.
0: Mamy Weronikę Wawrzkowicz z Łatką.
1: I te niezapominajki na łebku są wspaniałe. Tak. Także Magda, która jest też znana słuchaczom Radia Nowy Świat z tak zwanej grupy Tetryków, o czym się dowiedziałam. Bardzo dziękujemy za twoją wrażliwość i z tego, co powiedział mi Marcin, jest taki plan, żeby te prace pojawiły się w naszej nowej siedzibie przy Mińskiej 75, więc zostaną z nami na długo. Bardzo, bardzo dziękujemy. A jeżeli państwo się do nas wybierają, przypomnę, ulica Piłsudskiego 49. Kiedy wchodzicie, jest tutaj otwarta brama, to po lewej stronie na ceglanym murze są wyeksponowane prace Magdy Biskupskiej, więc zapraszamy do oglądania.
0: Także na te wystawy mają państwo zdecydowanie bliżej niż do tych londyńskich. Także prosimy się nie wahać. Tutaj mam tylko jeszcze taki postulat, bo skoro jest seria kobiety Radia Nowy Świat, no to chyba teraz czas na mężczyzn Radia Nowy Świat, prawda? Żeby było tak
1: Lekka presja, Magda, została teraz wywarta.
0: Hashtag bez presji, absolutnie. No ale skoro mają, wiesz, pojawić się w nowej siedzibie, no to panowie też by chcieli tam być.
1: To może teraz jakiś mężczyzna, grafik, ilustrator. Magda się już napracowała porządnie, słuchajcie. Drodzy państwo, spójrzmy na zegarek. Za
0: 9:05, więc zagramy teraz piosenkę, a po 9:00 wracamy.
1: A jaka to będzie piosenka?
0: A to będzie piosenka o pięknej, słodkiej muzyce.

0: to te odgłosy, które wydają, są niezwykłe. Gdybyśmy nie widzieli tych zwierząt, to nie do końca, to właśnie nie do końca było takie me, tylko tam były przedziwne fazy. No ale ja słuchaj, muszę ci powiedzieć, że napisała do nas pani Julia, wywołana trochę, bo pani Bogusia opowiadała o nietoperzach, a skoro nietoperze, to chiropterolożka od razu ma czujne ucho. I pani Julia napisała bardzo ważną rzecz. Brzeziny, skąd prowadzicie audycję, bardzo mocno ta nazwa jest powiązana z drzewami. Brzezina to inaczej las brzozowy albo po prostu brzoza, a brzozy to piękne i dzielne drzewa, tak zwane gatunki pionierskie, które jako pierwsze rosną na nieużytkach. Cień, który dają, pozwala rosnąć innym gatunkom drzew, bardziej cieniolubnych. Pamiętajmy o drzewach, apeluje pani Julia, nie tylko w brzezinach. Bardzo dziękujemy i uwielbiam takie maile, które przypominają nam o współistnieniu, że my tu jesteśmy tak naprawdę po sąsiedzku, ani lepsi, ani gorsi, tylko razem.
1: Ale to a propos roślin bardzo dobrze się składa, bo za chwilę trochę państwu opowiemy o pigwowcach, bo jesteśmy w krainie pigwowców i o tym, co z tych pigwowców można wytworzyć. Za chwilę wszyscy wspólnie się dowiemy. Weronika Wawrzkowicz.
0: Patryk Rabiega.
1: Jesteśmy z państwem razem do 10:00 prosto z Brzezin.

0: pogoda.
1: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na wschodzie, około 22 stopni w centrum do 25 na zachodzie. Niebo nad Brzezinami wciąż zachmurzone, ale na razie nie pada, więc tego się bardzo, bardzo cieszymy i tego się trzymamy. A dziś temperatura w Brzezinach dobije do 21 stopni Celsjusza, więc na spacery idealnie.
2: Ja nawet jestem bardziej optymistyczna.

0: zmarzne nawet do 22, drodzy Państwo. Na pewno nie zmarzniecie, to możemy Wam obiecać. Krótka wycieczka jeszcze po Europie, 36 stopni dzisiaj maksymalnie w Paryżu i zatrzymujemy się jeszcze na moment w Kopenhadze. Tam dziś maksymalnie 26 stopni.
1: No to muzycznie ku słońcu.

0: 9 minut po 9 w Brzezinach, na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Już śniadanie widzę w pełni, to i my trochę się nakarmimy opowieściami kulinarnymi przynajmniej. Razem z nami jest Dariusz Zalewski, wytwórca regionalnych produktów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Mieliśmy zacząć od takiego pytania, które może niektórym się wydać dziwne, ale czym różni się pigwa od pigwowca? Darek, zacząłeś od tego, że tutaj naprawdę ważne jest rozróżnienie.
1: Wszyscy mylą pigwę z pigwowcem, a są to zupełnie dwie różne rośliny. Oczywiście mają podobne zastosowania, natomiast praktycznie wszyscy, mówiąc pigwa, myślą o pigwowcu i odwrotnie. A najprościej jak to odróżnić? Pigwa jest drzewem. Dorasta do kilku metrów wysokości, pokroju gruszki powiedzmy. I podobnie owoce pigwy są podobne do owoców gruszki. Są bardzo duże, pokryte takim meszkiem. Miąższ jest taki żółto-szary. Natomiast pigwowiec jest krzewem dorastającym do maksymalnie 1,5 metra wysokości. Owoce są dużo, dużo, dużo mniejsze, takie żółte jabłuszka. I są raczej śliskie, są pokryte taką woskową wydzieliną, która jednocześnie niesamowicie pachnie, no i też jest niesamowicie zdrowa, więc to są dwie zupełnie różne rośliny.
0: I my będziemy dzisiaj rozmawiać o pigwowcu.
1: O pigwowcu.
0: Bo jesteśmy w krainie pigwowca.
1: Dokładnie tak.
0: Czy to jest trudna i wymagająca roślina do uprawy?
1: Myślę, że tak jak każda. To znaczy, jeżeli się wkłada dużo pracy i miłości w każdą roślinę, no to ona się odwdzięczy. Czy to jest kwiatek w doniczce, czy to jest jabłoń, czy borówka, czy ananas.
2: Darek przyniósł tutaj słoiczki przeróżne. Powiedz, na ile różnych sposobów można wykorzystać pigwowca? Ja miałam okazję skosztować pigwowca kandyzowanego. I to jest obłęd. To jest uzależniające, muszę ci powiedzieć.
1: Tak, to jest uzależniające. Szczególnie właśnie ten w mlecznej czekoladzie, czy ten w gorzkiej czekoladzie. Będę się starał mieć w swojej ofercie 30 wyrobów z pigwowca, bo myślę, że tyle jest miejsca, także myślę, że dużo. Wszyscy znamy pigwowca z wiadomo z czego, czyli z nalewek. Myślę, że dzieci jeszcze śpią, bo są na wakacjach i możemy powiedzieć o nalewce, ale nalewka z pigwowca nie ma sobie równych, absolutnie. Każdy zna syrop z pigwowca, dżem z pigwowca, czy owoce pigwowca w syropie. Ale jeszcze jest dużo miejsca.
2: Jest dużo miejsca, na przykład jest ocet z pigwowca i powiedzmy też trochę o właściwościach tej rośliny. Tym bardziej, że masz konkretne informacje, badania, gdzie rozłożyli te wszystkie zdrowotne właściwości ci, którzy się na tym po prostu znają.
1: Tak, są badania kilku polskich uniwersytetów, nie tylko, bo w pigwowcu bardzo specjalizuje się Łotwa i ona tam jest bardzo ważna na Łotwie i te uniwersytety łotewskie bardzo mocno pracowały z pigwowcem i pracują. Natomiast nasze polskie uczelnie też rozpracowały go do atomu i okazuje się, że właściwości prozdrowotne owoców pigwowca są niesamowite. Przede wszystkim z powodu tego, że tam są olbrzymie ilości antyoksydantów, czyli polifenoli i witaminy C. Może jest to jakaś informacja, która nikt nie zapamięta, ale to jest ilość z około 100 do 200 mg antyoksydantów, czyli polifenoli, w 100 gramach owoców. To jest bardzo dużo.
2: A powiedzmy, bo mamy tutaj na stole tak, mamy ocet, mamy lemoniadę, mamy sok, tam jest nalewka,
1: sok z jabłuszkiem,
2: syrop. A powiedz,
0: lemoniady jeszcze są.
2: Są. A na przykład zrobienie takiego dżemu z pigwowca. Załóżmy, że już mamy produkt i Państwo teraz siedzą z notesami, bo mamy takich słuchaczy, którzy mają specjalny, taki kulinarnik wręcz. To jak taki dżem z pigwowca zrobić?
1: Jest to kuriozalnie proste.
0: Zrywamy owoce.
1: Musimy umyć je, wypestkować, to znaczy usunąć gniazda nasienne. Pokroić, teraz prawie każdy ma termomiksa w domu, więc wrzucamy to, mielimy na drobno, dodajemy tyle cukru, ile lubimy. To znaczy wiadomo, wiemy wszyscy, że cukier jest B. Natomiast pigwowiec jest kosmicznie kwaśnym owocem. Jego kwasowość to jest inaczej. Zawartość cukru w pigwowcu to jest 2-3%. To jest chyba jeden z najkwaśniejszych owoców. Tam w ogóle nie ma cukru.
2: Wow, zaskoczył mnie pan. Tak. Zaskoczyłeś, bo już przecież na ty jesteś.
1: Tam praktycznie nie ma cukru, więc no, żeby to zjeść, trzeba dodać jakąś ilość cukru. To już jest kwestia gustu. Ja robiąc pigwowca już przez kilkanaście lat, 10 lat robię pigwowca, różne rzeczy. W tej chwili praktycznie używam już absolutnie znikomych ilości cukru, po prostu lubię wytrawne.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że gdyby tak zerwać taki owoc prosto i zjeść prosto z krzaka, to tylko dla hardkorowców w takim razie.
1: Zdarzyło mi się poznać dwóch ludzi, którzy przyjechali do mnie na plantację i potrafili to ugryźć, natomiast nie da się.
2: Ale słuchaj, Darek, to jak będą 7 urodziny Radia Nowy Świat, umówmy się, że przyjedziesz z pigwowcem, niezależnie od tego, gdzie będą te urodziny, i będzie order i puchar dla tego ze słuchaczy, który zje takiego pigwowca.
1: Świetny pomysł.
0: I się szeroko uśmiechnie, bo to tam, wiesz, zjeść i się skrzywić to każde umie, nie? Ale to jeszcze się uśmiechnąć, tak szczerze.
1: To jest kwaśniejsze niż cytryna.
2: Darek, ty jesteś wytwórcą tych produktów, ale teraz zastanawiam się, jak często jesteś sam w kuchni i dodajesz ten pigwowiec do rzeczy, po których byśmy się nie spodziewali takiego połączenia, że pigwa na przykład z czym?
1: Posypki, tak? Czyli na przykład kandyzowany pigwowiec, poszatkowany w pył albo w jakieś wiórki, dodany do różnych ciast bez... w cukiernictwie, tak? Mam lodziarnie w Łodzi, które kupują to, żeby posypywać lody na przykład. Już jadłem lody pigwowcowe, czyli o smaku pigwowcowym, bo z syropu można robić lody. Robiliśmy też żelki z pigwowca. Kosmiczna sprawa.
0: Jak smakują żelki z pigwowca?
1: No są kwaśne.
0: Szok.
2: To muszę cię jeszcze zapytać o ten ocet. Do czego go dodajesz? Czy to jest do picia solo, czy...
1: Ja ocet, tak jak każdy ocet, bo ocet pijemy po to, żeby tą florę bakteryjną w żołądku przede wszystkim utrzymywać, czyli mikrobion. Mają olbrzymie ilości prebiotyków w sobie, octy. Ja robię ocet pigwowca, bo jest przede wszystkim przesmaczny i przezdrowy. Rano dodaję łyżkę do szklanki zakwasu z buraka.
2: Dziękuję. I cieszę się zdrowiem. Tak. A kombucha na przykład? Czy dałoby zrobić kombuchę z pigwowca?
1: O, to jest dobre pytanie. O tym nie myślałem jeszcze.
2: No, rozumiem, że pomyślisz po tym programie. To jesteśmy umówieni, że będą eksperymenty?
0: A powiedz jeszcze, kraina, bo mówimy kraina pigwowców. Dlaczego tak mówimy? Czy te tereny tutaj są jakoś, mają jakieś wyjątkowe właściwości, że te krzewy pigwowca, nie wiem, jakoś lepiej tutaj rosną?
1: Po prostu tak nazwałem swoją plantację, bo to fajnie brzmi. Natomiast wokół Brzezin raczej są tereny piaszczyste, ziemie piaszczyste, słabe, czwartej, piątej klasy. A pigwowiec jest taką rośliną, która nie jest wymagająca, jeżeli chodzi o glebę, więc spokojnie tutaj sobie daje radę. Nie potrzebuje mocnej gleby.
0: A zbiory? Kiedy są zbiory?
1: Wrzesień, październik.
0: A, czyli już się powoli się zbliża.
1: No, tak ruszamy za 6 tygodni.
2: To chcę sobie jeszcze wyobrazić skalę tego pola, na którym sobie rośnie pigwowiec. Ile musi być tego po prostu nasadzone, żebyś potem mógł produkować to wszystko, co masz na stole w ilościach hurtowych?
1: Myślę, że żeby myśleć o takiej produkcji, bo my to robimy w ramach rolniczego handlu detalicznego, czyli rodzinnie wszystko sami, wystarczy pół hektara, hektar, żeby już było co robić.
2: Patryk, ja nie wiem, czy ja nie będę chociaż jednego małego pigwowca po tym programie mieć gdzieś u siebie i zobaczymy, może z tą kombuczą poeksperymentujemy z Darkiem.
0: Wymienicie się doświadczeniami. On tu będzie, wiesz, o dżemach i o żelkach z pigwowców, a ty mu opowiesz o kombuczy z pigwowca. No to...
2: Drodzy Państwo, ja za chwilę się przejdę tutaj. Otworzyliśmy już słoiczek z kandyzowanymi, udało się wymówić, pigwowcami, więc nie będzie tylko tak, że my tutaj kosztujemy, tylko Państwo skosztują i ostrzegam, że możecie się uzależnić.
0: Dariusz Zalewski, bardzo dziękujemy, że byłeś razem z nami dzisiaj.
1: Dziękuję również.

0: Albert Cummings o 9.23 w Radiu Nowy Świat. Takie jeszcze małe postscriptum do opowieści o pigwowców. Okazuje się, że jest szansa nawet na perfumy z pigwowca, bo Darek jeszcze mi przed chwilą zdradził, że owoce pigwowca też niesamowicie pachną i że jak są zbiory, to nad plantacją nosi się taka łuna kwaśnego, słodkiego zapachu i to jest podobno niesamowite, więc no, producenci perfum, macie pole do popisu.
1: Drodzy Państwo, jesteśmy po pierwszej degustacji kandyzowanego pigwowca. Czy Państwo smakował w gorzkiej czekoladzie pigwowiec? Proszę dać znać. Tak, no i bardzo proszę, już Państwo się właśnie zastanawiają, gdzie tutaj teraz zakupy, jak magazynować, jak przywieźć to do swoich miejsc, bo na przykład w drugim rzędzie Zgierz i Jelenia Góra, Marzena, pozdrawiamy tutaj. My teraz identyfikujemy Państwa, można do nas wysyłać wiadomości, już będziemy wiedzieć, do kogo mówimy.
0: Kiedyś było tak, że jak się chciało poznać czyjeś imię i je zapamiętać, szczególnie na przykład jak się pierwszoklasiści w szkole, to mają takie plakietki tutaj, prawda, nie wiem, Patryk, Weronika i tak dalej, a teraz Państwo mogą nam wysłać wiadomość. Siedzę w drugim rzędzie, trzecie miejsce od lewej, to ja.
1: Jesteśmy zmaczowani.
0: Jesteśmy bardzo ładnie po polsku.
1: Tak, tak. No, tak, no pomyślałam jednak o pewnej aplikacji jednak i to tak się samo nasunęło, ale tak, jesteśmy połączeni, drodzy Państwo, po prostu.
0: Jesteśmy połączeni dzisiaj w Brzezinach, bo wszystkie drogi od wczoraj prowadzą na 6. urodziny Radia Nowy Świat. Przypominamy, że świętujemy w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Jeszcze dziś do 12, bo na sobotnim Brzasku atrakcje się nie kończą, później wielki, wspaniały koncert życzeń, a jeszcze później wyruszymy w miasto, wyruszymy w teren, ale zanim to jeszcze trwa sobotni Brzask, jeszcze przed nami moc atrakcji.
1: Przypominamy, że dzisiaj będą Państwo mogli składać życzenia swoim bliskim, składać życzenia do wszechświata za pośrednictwem trzech wspaniałych muszkieterów, chyba tak mogę powiedzieć.
0: Trzech tenorów.
1: Tak jest. Będzie nadredaktor Wojciech Mann tutaj obecny, będzie profesor Ryszard Koziołek i będzie redaktor Zbigniew Zamachowski, więc zapraszamy z całego serca. I jeszcze informujemy o jednej rzeczy. Wczoraj były tutaj bardzo intensywne pląsy przed sceną. Ktoś zgubił pierścionek i zostawiamy go, słuchajcie, w kawiarni tutaj w muzeum. Jeżeli ktoś zgubił, to niech się nie martwi, jest i będzie do odebrania.
0: To jest srebrny pierścionek, taka fala, poprawnie jeśli...
1: Bo jesteśmy na bardzo dobrej fali. Radia Nowy Świat.
0: Och.
1: Gramy.

0: wpół do dziesiątej. Okazuje się, szanowni państwo, że Brzeziny i tutaj region to nie tylko kulinarnie Pigwowiec, ale także miody, o czym teraz porozmawiamy ze Sławomirem Podgajnym, członkiem Brzezińskiego Koła Pszczelarzy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No pszczelarze to jedni z najsłodszych ludzi, tak sobie myślę. Panie Sławomirze, czy pigwę też można dodać do miodu? Skoro przed chwilą pigwowca, przepraszam, od razu się musiałam tutaj samo naprawić. O.
1: Doskonały i wspaniały dodatek.
2: Ale co, wrzuca się taki kandyzowany do środka, czy?
1: Tak, tylko w takiej postaci. Ta surowa jednak jest, no nie do
2: przejścia. Nie do przejścia.
0: Ale ta kwasowość chodzi?
1: Tak. A właśnie ta kwasowość w połączeniu z miodem, dodana do potraw różnych, no nawet herbaty codziennej, wspaniale ten smak wzmaga, podkreśla.
2: Patryk powiedział o brzezińskim kole pszczelarzy, to ja od razu muszę zapytać o pszczelarki. Jaki jest podział w takim kole? Ile jest pani, bo jest panów?
1: Pań jest oczywiście niewiele. Ale
2: a dlaczego oczywiście?
1: Bo to jest zawód ciężki fizycznie. Może nie każdy zdaje sobie sprawę, ale nadstawka Ula da Danta potrafi ważyć 30 kilka kilogramów.
2: I jeszcze raz pan powtórzy tę nazwę, bo to jest kolejne nowe słowo, które dzisiaj tak. Słyszę.
1: Są takie ule da Danta, to są spore ule, w których jest 12
2: rawek. Ale to był jakiś dadant i od niego
1: tak,
2: jest...
1: Tak, był taki dadant, Amerykanin, on sobie wymyślił konstrukcję ula. Jest to ul jeden z dwóch najpopularniejszych na świecie. Kolejne to są ule Langstrota, ale paradoksalnie w Polsce one nie są popularne, bo w Polsce się gospodarzy najczęściej w ulach wielkopolskich.
2: I ile potrafi taka nadstawka ważyć?
1: Tak jak powiedziałem, nawet ponad 30 kg.
2: No to
1: czyli
2: faktycznie trzeba mieć krzepę.
1: Normami BHP.
0: Niezła siłownia przy okazji.
1: Tak,
2: zaraz tu Państwowa siłownia. Inspekcja Pracy przyjedzie chyba.
1: Na szczęście pszczelarze prowadzą swoją profesję jako hobbyści, czyli są wyłączeni spod wszelakich nadzorów.
2: Na wszystko są przygotowani, no.
1: Tak.
0: To proszę coś opowiedzieć o tych miodach brzezińskich.
1: Ja wspomnę najpierw o pszczelarzach, bo jesteśmy proszę. Największym kołem w województwie łódzkim. A o miodach w największym skrócie mamy tradycyjny miód ziemi brzezińskiej, wzniesień łódzkich i rawki. Nazwa długa, ale
0: brzmi
1: opisująca...
0: Poważnie.
1: Tak, brzmi poważnie, ale ona opisuje region, w którym nasi pszczelarze funkcjonują. On obejmuje obszar od Łodzi do Rawy Mazowieckiej, takim szerokim pasem.
2: A ten nektar te pszczółki tutaj z regionu z czego najczęściej ściągają, że tak powiem?
1: Właśnie te tradycyjne miody mniej więcej opisują, z czego pszczoły mogą nektar pozyskiwać. Czyli na wiosnę z kwitnącego rzepaku. Potem mamy oczywiście różne rośliny, czyli będziemy mieli miód wielokwiatowy. Potem będziemy mieli miód na przykład lipowy, akacjowy wcześniej. No i możemy jeszcze liczyć na miody późniejsze, ale tu u nas wrzosów nie ma. Nawłoć nie we wszystkich pasiekach jest dostępna, dlatego że ona rośnie no, na nieużytkach, w miejscach, których tu raczej nie ma za wiele.
2: Panie Sławomirze, a pan rozmawia z tymi pszczołami? Bo ja tak zawsze z tymi istotami najmniejszymi lubię sobie pogadać. Nie wiem, ile one z tego rozumieją, ale zastanawiam się, jak to jest z pszczelarzem, no bo on musi znaleźć wspólny język.
1: Ja chyba ten wspólny język znajduję w trochę inny sposób, może zachowywaniem jakiegoś spokoju, niekoniecznie wrzeszcząc na te pszczoły, niekoniecznie też rozmawiając z nimi. One się chyba przyzwyczajają do pszczelarza.
2: Siła spokoju.
1: No, mogę tak powiedzieć. Ja się czuję bardzo zadowolony, jeżeli podczas jakichś czynności wykonywanych w pasiece swojej, chociaż raz zostanę urządzony.
2: A to ciekawe.
1: To jest dla mnie taka norma.
0: Dowód miłości? Urządzenie?
1: No to jest przykry dowód miłości, bo ta pszczoła niestety ginie. No desperatka. Ale taka jedna się zawsze zdarza.
2: Ale rozumiem, że zanim się wstąpi na przykład do brzezińskiego koła pszczelarzy, to trzeba sprawdzić, czy ma się uczulenie. No.
1: To jest ogólna reguła, tak. Nie dotycząca przynależności do jakiegokolwiek koła. Warto nie być uczulonym. Należy do takich osób, którym jest wszystko jedno, czy to będą dwa, czy trzy urządzenia. To znoszę jakoś bez żadnych reperkusji. Ale niestety bywają osoby, które są bardzo wrażliwe na tego typu zdarzenia.
2: To ja jeszcze zapytam o liczby konkretne, bo powiedział pan, tak się tutaj intensywnie tutaj poruszałam, że odskoczyłam od mikrofonu, więc wracam. Powiedział pan, że to największe koło. Ilu członków liczy sobie?
1: Około 170. No to 170 małych pasiek, niedużych. Nie mamy pasiek towarowych. To też jest bardzo istotna cecha, bo pszczelarz, który ma tych rodzin pszczeli 20-30, chyba będzie do nich podchodził z miłością, a niekoniecznie z takim nastawieniem na zysk. Tu pojęcia zysku raczej nie będzie.
0: A skąd u pana w ogóle ta pszczelarska pasja? Jak to się zaczęło?
1: Nie mam w rodzinie pszczelarzy. Ona się wzięła z takiej pragmatycznej myśli, co mnie może zmusić do wysiłku fizycznego bardziej niż pszczoły. No na rower można chcieć, można nie chcieć. Biegać można lubić, nie lubić, ale koło pszczół trzeba chodzić. Czy się chce, czy się nie chce, bo jak się je zaniedba, no to niestety no tego przysłowiowego słoika miodu nie będzie.
2: To powiedzmy o tym takich etapach, ile się trzeba nachodzić, bo ci, którzy kupują już potem gotowy słoiczek, często nawet nie mają pojęcia, ile to się nachodzić trzeba.
1: Ja zrobiłem sobie kiedyś taki eksperyment, bo mamy w telefonach różne takie fajne funkcje.
2: Aplikacje.
1: Ja mam taką tak Map My Run. Włączyłem ją sobie kiedyś, no w czasie, w tym dniu, kiedy robiłem miodobranie. Uzbierało się 20 kilka kilometrów. Na terenie małej pasieki, która liczy 30 rodzin pszczelich, 20 kilka kilometrów łażenia od ula, do pracowni, z powrotem do miodarki, przy miodarce dookoła miodarki i z powrotem, bo ramki trzeba odwirować, odnieść, włożyć znowu do osuszenia. Mnóstwo czynności, do których ja się przecież specjalnie nie przygotowuję, nie robię sobie planu logistycznego. Czasem są rzeczy nieprzewidziane, coś zapomniałem. No i tych kilometrów się rzeczywiście zbiera sporo.
0: To proszę jeszcze na finał powiedzieć, jaki to jest sezon ten obecny dla pszczelarzy.
1: Chyba bardzo obfita wiosna, a teraz trochę gorszy czas. Niepogoda nie sprzyja, susza bardzo dokucza. Są miejsca, gdzie na przykład lipy, które co roku miały kwiaty, ich w ogóle nie mają. To trochę przykry widok. Akacje poprzemarzały. No i my tutaj nie mamy już więcej pożytków istotnych, chyba że pszczelarz zadba w swoim otoczeniu o to, że ktoś posieje, czy on sam posieje, nie wiem, grykę, która na przykład koło mojej pasieki teraz pięknie kwitnie i ten deszcz, który przeszedł i ta pogoda bardzo sprzyja nektarowaniu, ale to jakoś tak się zdarzyło, no bardzo dziwnie, tylko że ta gryka jest uprawą, która powstała po zaoranym rzepaku, który po prostu wysechł.
2: Nektarowanie, kolejne piękne słowo, które po dzisiejszej audycji chowam do kieszeni. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Sławomir Siła z Pokoju Podgajny, członek Brzezińskiego Koła Pszczelarzy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: powoli, powoli dobijamy do brzaskowego brzegu, ale zanim brzeg, to jeszcze Paweł Zybała, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach, w którym właśnie jesteśmy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: To trochę już dzisiaj rozmawialiśmy o nowych słowach.
0: Brawa,
2: Państwo tutaj intensywnie. Powiedzmy trochę o tym miejscu, w którym mieści się muzeum, bo jest to miejsce wyjątkowe z długą historią, panie dyrektorze.
1: Tak, z długą, ponieważ jesteśmy w najstarszej części miasta. To mniej więcej tutaj powstawało miasto. Zresztą do czasów przedwojennych ulica, przy której obecnie znajduje się muzeum, nosiła nazwę Stare Miasto. W parku, który sąsiaduje bezpośrednio z muzeum, była siedziba rodu Lasockich z potężnym dworem, z stajniami, ze stodołami, również z browarem, także całe ich gospodarstwo, że tak powiem. I ci Lasoccy tutaj byli właścicielami Brzezin do połowy XIX wieku. Taka ciekawostka, nie wiem, czy Bogusia mówiła o tym, Izabela Lasocka, ostatnia właścicielka Brzezin, wyszła za mąż za Michała Kleofasa Ogińskiego, była księżną. I tenże Michał Kleofas krótki czas, ale w tym dworze w parku w Brzezinach mieszkał.
2: Ja tak sobie pomyślałam, że macie świetnego ambasadora tego miejsca, bo chyba spokojnie tak mogę powiedzieć o redaktorze Zbigniewie Zamachowskim, który tutaj za chwilę się z kolegami pojawi. Jak wiele imprez właśnie redaktor inicjuje tutaj?
1: Redaktorze, aktorze.
0: Człowieku orkiestrze.
1: No bardzo dużo. Przede wszystkim te nasze sztandarowe już imprezy, czyli spotkania u Zbyszka na podwórku. Zaczęło się niewinnie, a ostatnio mieliśmy już 24. spotkanie. To całkiem dobra liczba. Dwa razy w roku się spotykamy. A wyjątkowe urodzinowe spotkanie z Radiem Nowy Świat to też przecież za sprawą redaktora, aktora Zbyszka.
0: Ale to jeszcze może powiedzmy dla niewtajemniczonych, dlaczego Zbigniew Zamachowski jest związany z tym miejscem. Ja tak kątem oka spoglądam w tamte okna, które są tak w zasadzie vis-a-vis sceny.
1: Tak, bo to naprawdę chyba jedna z niewielu takich okoliczności, że aktor stojąc na scenie, takiej no całkiem scenie całkiem okazałej, w takim mini amfiteatrze, widzi okna pomieszczeń, w którym przyszedł na świat, bo Zbyszek się urodził w budynku, które obecnie jest Muzeum Regionalnym w Brzezinach.
2: To panie dyrektorze, powiedzmy dla tych, którzy są już na miejscu, które to jest okno? Tak dokładnie na wprost nas? Na wprost, wszyscy się teraz odwrócili?
1: Tak, jest takie podwójne okno półkoliste.
2: Czyli okulus tak zwany, to już się
0: okulus, dowiedzieli.
2: Nie, okulus, a nie, to są te na górze.
0: Ta tak. Dziurka na górze, a to jest pod spodem.
1: Tak, łukowate okna, takie bliźniacze.
0: Ta wiata trochę zasłania.
1: Tak, tak,
0: ale jak Państwo przejdą za wiatę, no to już w pełnej okazałości.
1: To tam po raz pierwszy dało się usłyszeć ten piękny głos, którym teraz mówił Szrek. Chyba będzie mówił.
0: Tam po raz pierwszy zabrzmiał Zbigniew Zamachowski.
2: No ja myślę, że w ogóle redaktor powinien z tego okna teraz pozdrawiać, a potem dopiero zejść tutaj na scenę. Panie dyrektorze, a jak pan trafił tutaj do Brzezin? Bo pan jest zamiejscowy jednak.
1: No chyba nie jestem oryginalny. Trafiłem za Brzezinianką, za kobietą. A piękną, to... którą pozdrawiam.
2: No a nie wszyscy, bo ja tutaj pytałam wszystkich Brzezinian. Nie, ja tak coś strzelałam, że za kobietą. Oni nie. To była decyzja na przykład rodziców, więc... Czyli, a ta przeprowadzka od ilu lat pan tutaj już jest? Bo chyba korzenie zapuszczone mocno.
1: Oj, bardzo mocno, bo to już jest 32 lata.
0: No to już...
1: A wiem, że nie wyglądam na tyle, ale...
0: A jak dobrze pan zna ten region? Bo z panią przewodniczką rozmawialiśmy o tym, że Brzezinianie i tutaj lokalni mieszkańcy to tak nie bardzo znają zabytki.
2: Dzisiaj będzie tak, kartkóweczka, panie dyrektorze.
0: Będzie kartkówka także dla wszystkich.
2: Chwila prawdy.
1: Wydaje mi się, że Brzezinianie są bardzo przywiązani do swojego miasta. Naprawdę ta pępowina jest bardzo mocna. A że... być może nie tak często uczestniczą w wydarzeniach, które organizujemy, jak byśmy chcieli oczywiście. To jest chyba reguła, że Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: To ja zapytam jeszcze o historię, bo z tego co wyczytałam, w 71 roku władze miasta wykupiły budynek dzisiejszego muzeum od ostatniej właścicielki, pani Hagnerowej. No i podobno był wtedy w opłakanym stanie, potem był remont w latach 70. i w 81. Czy jest jeszcze teraz coś, co chciałby pan jeszcze, nie wiem, odświeżyć, coś dodać? Jak wygląda teraz sytuacja?
1: Tak, chcielibyśmy jeszcze wygospodarować przestrzeń na nasze zabytki z etnografii, ponieważ mamy przebogate zbiory, których nie mamy gdzie eksponować. Więc być może jakiś budynek, jakaś mała chatka albo budynek nowoczesny, który byłby stylizowany na taką wiejską chatkę, w których byłaby ta szansa.
2: Ale chyba i tak macie duże szczęście, bo niewiele muzeów ma szansę na to, żeby mieścić się w takim pałacyku, tym bardziej, że wcześniej chyba gdzieś w jakimś budynku przy przedszkolu był ten budynek, a potem no, taki awans społeczny, prawda? Pałac to pałac, pałacyk.
1: Tak, w ogóle pierwsze pomysły to były kuriozalne, bo Towarzystwo Przyjaciół Muzeum planowało zrobić to muzeum w klasztorze. Farnym, ale to były czasy zaraz lata 60., gdzie jeszcze zdawałoby się to możliwe. Na szczęście do tego nie doszło. Muzeum zaczęło funkcjonować w tej małej oficynie, które też były projekty na przykład, żeby ją zburzyć w ogóle, postawić jakiś klocek, jak to w latach 70.
2: Całe szczęście, że ocalał.
1: Tak. I później zaadaptowano pałacyk i też widziałem projekty, które miały go bardzo unowocześnić. Tam na szczęście z tego pomysłu został tylko rząd okien, ten tutaj na dole dachu widać. I gdy zobaczyłem te projekty, gdyby go zrealizowano, to już pałacek byłby nie do odrestaurowania w oryginalnej formie. Na szczęście, jak za komuny, to brakło pieniędzy, więc po łebkach zrobiono, ale przynajmniej zakonserwowano aktualny stan rzeczy. Także pozwolono nam odtworzyć praktycznie w niezmienionej formie, tak jak to na planach Kleibera się pojawia.
0: To jeszcze proszę powiedzieć, co w muzeum można zobaczyć. Gdyby ktoś dzisiaj chciał przyjechać do Brzezin i wszedłby do muzeum, to co zwiedzi, co zobaczy?
1: No przede wszystkim nasze stałe wystawy związane z historią miasta. Najstarsze zabytki nasze mają 2000 lat, pochodzą z II, III wieku naszej ery. Ale głównie zabytki z XVI, XVII wieku związane z historią Brzezin i przede wszystkim przebogata kolekcja pokłosie Brzezin, które było przez wiele lat od końca XIX wieku do końca XX praktycznie miastem krawców. Więc przebogata kolekcja krawiecka, żelazek, maszyn do szycia, innych urządzeń, które w krawiectwie funkcjonowały. Z tego słyniemy. A ponadto mamy wystawy czasowe. Do końca wakacji zapraszam brzezinianina wystawa, chociaż mieszka teraz w Warszawie, Michała Matysiaka, doktoranta na ASP łódzkim. Wystawa Fuzja nowoczesnej rzeźby, ale wystawa, która składa się z dwóch części. Są te rzeźby w sali naszej wystawienniczej, czasowej, eksponowane o mniejszych gabarytach, takie, które się mieszczą w sali. Ale druga część takich pełnoformatowych rzeźb, kilkumetrowych, tę drugą część można oglądać na dziedzińcu muzeum. Państwo jej nie widzą, ponieważ są tabliczki z QR-kodami. I możemy je oglądać wirtualnie. Niesamowite. 7 rzeźb, gdy wejdziemy w link, klikniemy, to zobaczymy bardzo przeciekawe rzeźby nowoczesne właśnie w scenerii naszej przestrzeni muzealnej. Bardzo taka nowoczesna, myślę, wystawa. Zapraszamy do końca wakacji, jeszcze jest u nas.
0: No to jest właśnie to, co ja najbardziej lubię w muzeach, kiedy przeszłość łączy się tak bardzo mocno ze współczesnością i kiedy właśnie takie zabytki nawet sprzed 2000 lat można połączyć z rzeźbami, które ogląda się za pomocą QR-kodu. Fantastyczna
2: sprawa. A ja jeszcze zapytam, na ile ta przestrzeń jest otwarta, jeżeli są wśród nas na przykład artyści, którzy szukają przestrzeni do tego, żeby zaprezentować swoje prace, czy graficzne, czy fotograficzne. Jak wygląda taka, czy jest taka szansa, żeby się miejscowi na przykład zgłaszali i pokazywali, dzielili się szerzej tym, co tworzą?
1: Tak. Kiedyś przyjmowaliśmy wszystko jak leci, teraz jesteśmy wybredni. Współpracujemy właśnie chociażby z ASP łódzkim, z Wyższą Szkołą Humanistyczną, z Wydziałem Grafiki. Także bardzo często i profesorowie, i studenci tych uczelni u nas pokazują swoje prace. Ponadto bardzo dużo, głównie nastawiamy się na sztukę współczesną, właśnie żeby łączyć, bo po co przeszłość poznajemy, prawda? Żeby zrozumieć teraźniejszość, więc ta sztuka współczesna jest w naszej ofercie na stałe, bo ona jest hermetyczna. Sam nie jestem specjalistą i mam kłopoty z absorpcją tej sztuki, ale idzie mi coraz lepiej. To Bogusia jest to potwierdzi, prawda, Bogusiu?
2: Dobrze. Krótka, zdecydowana odpowiedź, prawda.
0: U źródła.
1: No i chcemy, żeby tak właśnie coraz lepiej szło również Brzezinianom, czy w ogóle wszystkim, którzy to nasze muzeum odwiedzą.
0: To za to bardzo mocno trzymamy kciuki i bardzo, bardzo dziękujemy za gościnę. Paweł Zybała, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach, był razem z nami. Wielkie, wielkie brawa, szanowni państwo.
2: Bardzo dziękuję
1: i proszę pomyśleć o 7 urodzinach.
2: Myślimy intensywnie.
0: Myślimy intensywnie, chociaż te 6 jeszcze cały czas trwają, bo brzask, sobotni brzask dobiega już końca, ale to nie koniec atrakcji, bo przed nami koncert życzeń.
2: Na który jadą już nasi słuchacze, Paulina i Błażej z Krakowa, i każą ci przekazać, Patryk, podziękowania za wczorajszą zabawę. Świetnie grał i świetnie się ruszało. Ci, którzy byli, widzieli i potwierdzają.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Ruszać się będziemy jeszcze dzisiaj na spacerach po 12, a za sobotni brzask bardzo państwu dziękujemy. Weronika Wawrzkowicz,
2: Patryk Rabiega,
0: Tomek Paziewski, Janek Sokołowski, a na posterunku w Warszawie Mikołaj Tuczyński i Franek Wójcicki. Dobrego dnia!
2: Do usłyszenia!

0: Partnerem urodzin są Polska Organizacja Turystyczna i Cukiernia Consoni.
1: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Dziś, 11 lipca, obchodzimy 83. rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli apogeum zbrodni wołyńskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że zamordowani nie mogą pozostać bezimienni i zapowiedział budowę muru pamięci, aby upamiętnić ofiary.
2: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska.

0: Wołyń 1943. Do historycznych wydarzeń odniósł się również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreślił, że dialog o przyszłości powinien być prowadzony przez historyków i całkowicie oddzielony od bieżącej polityki. Teraz w serwisie dane z Wenezueli. Liczba ofiar śmiertelnych czerwcowego podwójnego trzęsienia ziemi wzrosła do co najmniej 4118 osób. Ponad 16 700 osób zostało rannych. Informacje te przekazał przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Skala kataklizmu o sile ponad 7 stopni w skali Richtera wciąż nie jest w pełni znana. Media podają, że na listach osób zaginionych wciąż figuruje ponad 30 tysięcy nazwisk. Wenezuelskie media rozpoczęły dni żałoby po potwierdzeniu informacji o śmierci 12 dziennikarzy, którzy zginęli pod gruzami. Od 6 lat gra Radio Nowy Świat. Sobotnie obchody rozpoczęliśmy od wspólnego śniadania przy Muzeum Regionalnym w Brzezinach.
1: Lokalne sery w różnych wydaniach, ostre, słodkie, bardzo dobry miód. No i pasztet, który to wszystko przełamuje.
2: Najsmaczniejszy chyba miód był.
3: A to żółte tutaj, co to jest?
4: To był ser, taki twarożek, bardzo pyszny. Tu pan opowiadał, pan dyrektor, że tu gdzieś jakieś małżeństwo się sprowadziło i właśnie to jest wszystko tutaj lokalnie robione. Naprawdę smaczne.
3: Czyli było warto na urodziny przyjechać?
4: Tak, jak najbardziej.
5: Ja mówię, zwłaszcza na to śniadanko na trawie.
0: Drugi dzień obchodów uświetni specjalny koncert życzeń, który poprowadzi trio. Nadredaktor Wojciech Mann, profesor Ryszard Koziołek oraz Zbigniew Zamachowski. Następnie udamy się na spacer, by poznać Brzezinę. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: Partnerem szóstych urodzin są Polska Organizacja Turystyczna i Muzeum Regionalne w Brzezinach.
7: Koncert życzeń.

0: Jesteśmy absolutnie na żywo, w związku z tym na żywo przedstawię Państwu naszych tutaj wspaniałych konferansjerów. Profesor Ryszard Koziołek z mojej prawej, z Państwa lewej.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: A z drugiej mojej, która też może być prawa i lewa, Zbyszek Zamachowski. A ja jestem z lewej od jednego z nich, a z prawej od drugiego z nich. Nazywam się Wojciech Mann. Dzień dobry Państwu. Radzę Państwu zachować entuzjazm i oklaski do końca, bo audycja będzie długa i my chcemy być podziwiani przez cały czas, nie tylko na początku. O właśnie. Może teraz zgodnie z zasadami savoir-vivre oddam głos kolegom z lewej i z prawej.
2: Muszę szybko się zorientować, po której ja jestem stronie.
0: Po właściwej.
2: Ale wiesz co, twoje dywagacje na temat prawej i lewej uprzytomniły mi, że myśmy nie przemyśleli, jaki jest pożytek z tego, że jesteśmy tu we trzech, a nie we dwóch, czy w pojedynkę. Czy panowie się nad tym zastanawiali?
0: A jest takie słowo chyba samo trzech.
2: Samo trzeci. No tak czy inaczej, co dobrego wynika z tego, że jesteśmy tu samo trzeć? Z waszego milczenia domyślam się, że nie poświęciliście temu wielkiej uwagi, tylko przyjęliście zaproszenie bez wahania. Otóż ja mam odpowiedź.
0: Tak?
2: Tak. Pożytek jest taki, że łatwiej o zgodę we trzech niż we dwóch.
0: Zgodzę się z tym. Zbyszek nic nie mówi.
3: Dali sobie całe 2 godziny na to, żeby ten problem jakoś rozwiązać.
0: Ale to znaczy na końcu podasz wynik?
3: Prawdopodobnie.
0: Przemyślnej człowiek.
3: Jeśli zdążę do 12.
0: Nie no, każdy z nas umie samodzielnie myśleć. Nie wiem tylko, czy przez 2 godziny pełne, ale to jest do okazania. Proszę Państwa, w związku z tym, że to jest koncert życzeń, to ja na przykład nie mam pojęcia, jakie jest życzenie pierwsze, i co będzie efektem tego życzenia? Czy panowie są przygotowani?
2: Nie.
4: Pani Małgorzata będzie pierwsza.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Ja jestem przygotowana. 6-latek to jest już bardzo poważny wiek, ponieważ 6-latek idzie do zerówki. I zgodnie z diagnozą pedagogiczno-dydaktyczną powinien mieć jakieś określone umiejętności i wiedzę. No jak przeanalizowałam umiejętność 6-latka Nowego Światu, to po prostu jest to wybitna jednostka. Wybitna jednostka.
2: I może iść do szkoły wcześniej.
5: O, tak, może właśnie balony nam uciekły, ale nie szkodzi. Bo to określa się w zakresie motoryki dużej, małej. W związku z czym duża, no to jest na przykład bieganie po schodach. Myślę, że w nowej siedzibie będzie można się w tym bardziej wykazać na drugie piętro, bo obecnej chyba trochę jest mniej schodów, znaczy wysokościowo, bo chyba jest w ogóle dużo. Umie czytać, umie napisać swoje imię, czasoprzestrzeń, skutkowo, myślenie skutkowe. Także myślę, że tutaj po prostu jesteście wybitnym 6-latkiem, bo to radio. No i czego mogę życzyć? Żebyście się jeszcze lepiej i szybciej rozwijali w nowej siedzibie.
0: No, dobrzymy starem, dziękuję.
5: Jeszcze może taka prośba do wszystkich gapowiczów, żeby jednak przyłączyli się do grupy patronów. Nawet najmniejsza suma. Co to jest 10 zł, proszę Państwa?
0: No przepraszam, 10 zł to jest nawet więcej niż 2 dolary.
5: No tak, ale tak naprawdę to liczymy, jaką wartość ma ten pieniądz, ta kwota, co za to możemy kupić.
2: Śniadanie dla Wojciecha Mana.
5: 4,50 kosztuje toaleta w różnych miejscach. No to za 2 razy nie pójdziemy do toalety i już mamy 10 zł, prawie.
0: Ale chyba sprząt...
3: Ja proponował jednak wydać.
5: Ale zapraszam do Warszawy. Myślę, że w Warszawie wszystkie toalety w metrze są czynne, darmowe, od 6 do 22. W innych miastach pewnie też takie toalety są.
0: Ja bym wyszedł jednak z tych miejsc. One są niezbędne, tak, ale przez... tak, możemy z nich wyjść. Ja bym to inaczej powiedział, że my jako Radio Nowy Świat jesteśmy takim zbiorowym królem Midasem i wszystko, co wpadnie w nasze ręce, zamienimy w złoto. Tak. Więc to się opłaca, naprawdę.
5: Tak, tak. Bardzo słuszne stwierdzenie. Także wszystkiego dobrego i naprawdę jesteście doskonali.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Bardzo dziękuję.
0: A piosenkę ktoś wybrał? Bo...
5: Już wybrałam. Tango.
0: Tak? A jaka będzie?
5: Nowego Świata.
0: A, tango.
5: Z pierwszej płyty.
0: To ruszajmy.

0: Gram w okowy, rozpada się dziadersów świat. Na szczęście jest świat nowy.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
2: Wieczorem i w środku dnia.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
2: Tu w głębi duszy wszystko gra.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
2: Tu wagle wam ukoją złość.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
2: Tu zbada fonie wam pewien gość.

0: świecie.
1: W czas siest lub małych kaw.
0: W małym świecie.
1: Tu mistrz gra nie dla bram. Widzenia punkt ma każdy z nas.
2: W nowym świecie.
1: Piosennik w sen zatuli was.
3: Mamy już za sobą pierwszy utwór zażyczony przez Marię, bo ja nie wiem, czy myśmy odpowiednio zaprezentowali tę uroczą damę, która jest z nami tutaj przy stole.
4: Po naszej lewej.
5: Dobry, mówię.
3: Słychać, dzień dobry, Maria Zamachowska. Kompletnie przypadkowa zbieżność nazwisk.
4: Czyli całą moją kunsztowną figurę zgody i trójki naszej diabli biorą, bo jest nas czworo.
1: W ogóle mnożymy się jak grzyby po deszczu, bo jeszcze mamy piątą panią tutaj.
4: Właśnie. Czyli mamy społeczeństwo.
3: To już bardzo groźnie brzmi.
4: Prawda? No, niemniej próbujmy.
3: Zanim się rozpadniemy na odpowiednie frakcje, to spróbujmy tę audycję dociągnąć do końca w miarę bez rękoczynów.
4: Witamy panią. Skąd pani do nas przybyła?
5: Barbara z pod Łodzi, dokładnie Pabianice Dobroń, czyli z drugiej strony Łodzi. Godzinę mam do państwa, niecałą. Wczoraj byłam i dzisiaj byłam, w tamtym roku byłam, a w studiu na Ostrej, jak była druga rocznica powstania, to też. Jestem wierną słuchaczką, ubóstwiam wam, budzicie mnie o 6:00, wszystkie audycje mogę na pamięć, nawet jak jestem nad morzem, to o 6:00 spaceruję i ze słuchawyczkami, jeszcze wtedy mnie budziła pani Katarzyna Kasia we wtorki i w czwartki z Grzegorzem Markowskim. No a piątki to są już ze względu na pana Wojciecha obowiązkowe.
3: Dziękuję bardzo w imieniu moim i Mariana, który wspiera mnie zawsze w piątki, a nawet czasami wypiera.
5: No raczej nie. Pan się nie da wyprzeć tak łatwo. Doświadczenie, przekazywana muzyka, ubóstwiam pana. Podzielam również podziw dla Elvisa Presleya. W niedzielę musi pan zawsze puścić Elvisa, oprócz tych nowoczesnych. No i oczywiście Mauzoleum w poniedziałek również. To jest obowiązek słuchać.
3: No, bardzo dziękuję, ale to jest koncert
5: życzeń. Wiem, życzeń.
3: Więc chciałbym, aby pani teraz sformułowała jakąś prośbę.
5: Oprócz pochwał dla pana i gloryfikacji, oczywiście. Więc pozdrawiam przede wszystkim swoją rodzinkę. Powinni słuchać córka i wnuczka, czyli Milenka i z Alicją, również męża, który został w domu Jerzego i syna, który jest w Krakowie z żoną Asią i z wnuczką półtoraroczną Zosią, która zaczyna już chodzić.
3: I słucha, tak?
5: Zresztą. I słucha, tak. Słucha, bo wszystkim zaszczepiam to radio, jest bez reklam, a z małżonkiem mamy konflikt, bo on Tok FM oczywiście, a ja Nowy Świat.
4: No, nie jest idealny, mamy nadzieję, że zmieni swój bust.
5: No to już, jesteśmy już ponad 50 lat, także mamy zrozumienie dla siebie, dla moich pasji, czyli Nowy Świat. Piosenka, tak jak poprzednio, miałam Coena, Dancing with Love. To co mówiłam. I tak?
3: No to jest ciekawy wybór, dobry wybór, tak.
4: W kontekście.
5: Powinnam piosenkę Nowego Światu na pewno, bo tu co roku były takie ładne.
3: No ale my jesteśmy nie tylko patriotami, ale też patrzymy szeroko na świat i wybieramy to, co państwo sobie życzą w koncertach. Więc nie będziemy się brutalnie wcinać i nadawać rzeczy, których jesteśmy jakby zainteresowani. Bo Zbyszek mógłby zrobić koncert ze swoimi utworami.
5: To wczoraj miał fantastyczny.
3: No
5: fantastyczny.
3: Właśnie.
5: I z Marysią, i z Zuzką to fantastyczny to był koncert.
3: Podejrzany jest trochę profesor Koziołek, bo on ma swoje zbiory płytowe, ale
5: właśnie
3: jeszcze się nie rozpędził na antenie.
5: Ale nie ma audycji muzycznej, proszę
3: no
5: bardzo, to jest propozycja.
4: A Ale ja mam bardzo dużo książek jeszcze do przeczytania, których muszę ci opowiedzieć, bo ty ich już nie przeczytasz.
3: Ja nie zdążę cię dogonić, zdecydowanie. Jestem w tyle. Chociaż pewnie niektóre tytuły mogłyby cię zaskoczyć. Ale o tym kiedy indziej będziemy rozmawiać, a teraz spełniamy życzenie muzyczne. Dziękuję.
5: A bo w niezapominajkach by pan swoją muzykę przedstawił.
3: O właśnie.
4: Gramy.

0: Dance Me to the End of Love, to ja, dzień dobry, Maria Zamachowska. Chciałam tylko powiedzieć, że tam po prawej od nas stronie jest Zuza Iłęda, która macha rękoma i zbiera życzenia, a za Zuzą jest strefa Sito Druku, która tam właśnie od godziny 10 prężnie już działa. To w ramach przypominajki. Dziękuję.
1: Ja bym chciał nawiązać do tytułu tej piosenki i jej treści i zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Otóż być może Państwo zauważyli, że Wojciech Mann podczas ostatniej audycji piątkowej wypowiedział się lekceważąco na temat opery. I tutaj...
2: To już jest was dwóch.
1: Tak. Dwoje z Państwa, a właściwie dwie panie podeszły do mnie dzisiaj, zwracając uwagę, że prawdopodobnie równie lekceważąco wypowiada się o balecie. I zgodzę się z tym, dlatego że wczoraj nie widziałem cię na potańcówce. I domyślam się, że taniec niektórych upokarza. Czy to jesteś ty?
3: Nie, absolutnie nie. Ja od lat jestem znany w pewnych kręgach jako zawołany tancerz, tyle że tancerz wewnętrzny. Ja tańczę wewnętrznie.
1: A jaki styl?
3: Wszelkie style. Od kojawiaka po hip-hop.
1: Balet?
3: Balet. W balecie ja Państwu się przyznam, że mam pewien, z baletem miałem problem, ponieważ kiedyś tłumaczyłem listę rekwizytów dla pewnej grupy baletowej, która jechała do Stanów Zjednoczonych z polskiego na angielski, żeby na tle nie mieli kłopotów. I tam była taka pozycja, która mnie zaskoczyła w polskim języku. Nazywała się szpongi. Ja nie wiedziałem, co to są szpongi. Oni już wiedzą, ale nie wiedziałem. Ale myślę sobie, na granicy w Stanach Zjednoczonych nie może być wpadki i musi to być wymienione, bo ich zatrzymają. W związku z tym szybko sam przetłumaczyłem to na angielski i napisałem, że między innymi w zestawie tych rzeczy, które wiedzą, są spongas. Okazało się, że to nieprawda, ale jednak przeszło to, a teraz już wiem, co to są szpongi. Zbyszek, wyjaśnij Państwu.
2: Nie wiem, czy ja się ośmielę wyjaśnić, co to są szpongi. Odsyłam do stosownych książek. Natomiast jeśli chodzi o taniec, to tylko dorzucę taką oto rzecz. Kilkakrotnie byłem zapraszany do słynnego programu Taniec z gwiazdami i wielokrotnie udało mi się odmówić dzięki cudownej frazie Andrzeja Poniedzielskiego, który rzekł, był onegdaj takie jedno właśnie zdanko, że jeżeli taniec jest mową ciała, to moje ciało mówi nie.
3: No brawo, Andrzej, tak. Ja tylko tym z Państwa, którzy się próbują domyślać, ułatwię i powiem, że szpongi właściwie to są panowie tylko.
1: Teraz dopiero nas zaintrygowałeś. To może w następnej odsłonie wytłumaczysz, gdzie je noszą. A tymczasem
4: dzień dobry wszystkim. Agnieszka.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ile godzin do nas pani jechała?
4: 2 godziny. I przyjechałam z Zagłębia Dąbrowskiego.
1: O. To blisko, to jesteśmy sąsiadami.
4: Tak jest. Jesteśmy sąsiadami i chciałam właśnie oczywiście złożyć życzenia nam wszystkim z powodu tego wspaniałego radia. Chciałam też się przyznać, że należę do plemienia Klaudiuszowego. Także nie możemy się już doczekać i chciałam życzyć Radiu Nowy Świat, żeby się po prostu nigdy nie zmieniało i żeby zawsze było takie wspierające i towarzyszyło nam na co dzień. A dzisiaj chciałam złożyć życzenia mojej córce Michalinie, która ma dzisiaj urodziny i niedawno została mamą młodą, także chciałam jej życzyć wszystkiego dobrego, żeby dalej miała w sobie moc, żeby wiedziała, odkryła w sobie wreszcie tą pewność i to, żeby po prostu zawsze kierowała się tym, czym się w życiu kieruje i mam nadzieję, że moja wnuczka będzie rosła na... że też po prostu zawsze mnie wzrusza słowa, jak Michał Porycki mówi, że dziękujemy wszystkim patronkom, patronom i patroniątkom. I właśnie mam nadzieję, że wreszcie będzie jakieś patroniątko, bo nie znam innego.
1: A jak patroniątko ma na imię?
4: Patroniątko ma na imię Róża. O. Także chciałam im zadedykować piosenkę i nam wszystkim, bo taki troszkę dzisiaj jest senny i mglisty dzień, dodać troszkę energii i chciałam nam wszystkim zadedykować piosenkę duetu Młynarski Masecki Tygrys.
3: Brawo.
4: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy trzy pokolenia patronów z Zagłębia.
4: Tak, teraz mamy trzy pokolenia patronów z Zagłębia.

0: Młynarskim. Aha, przepraszam, przepraszam.
1: Tak, nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że ten tancerz mój wewnętrzny oszalał w tym roku.
0: A ja się trzymam frazy Andrzeja Poniedzielskiego ciągle. Ja tylko chciałem powiedzieć, że fantastycznie, żeśmy te urodziny wymyślili tu, u nas w Brzezinach, ponieważ wszyscy mają równie daleko i równie blisko. To jest optymalna, moim zdaniem, lokalizacja na wszelkie tego typu okoliczności.
1: Ale profesor jako profesor powinien wiedzieć, czy to jest blisko geograficznego ośrodka Polski, czy...
2: Ale wiesz co, my współpracujemy już parę lat, ale chciałem ci przypomnieć, że jestem filologiem. Ale...
1: Filolog, nie szkodzi, ale dla mnie profesor...
2: słowami, a nie geografią. To prawda, swoją wiedzę geograficzną posiadam jak każdy w miarę wykształcony człowiek.
1: Troszkę się migasz.
2: Bo mnie bardziej interesuje sponga, sponcze. Słuchaj, czy to jest coś, z gąbką?
1: To może być z gąbką. W każdym razie dla ułatwienia dodam, że to się nosi raczej z przodu.
2: Czy to jest coś w rodzaju osłony?
1: To jest osłony na miejsca, które są wrażliwe.
2: Aha.
1: Czyli serce.
2: Serce.
1: Nie, serce albo...
2: Głowa.
1: Nie, niżej, głowa niżej, niżej, niżej.
2: Szyja.
1: Słuchaj, zatrzymajmy się może, bo napięcie będzie rosło, a masz szpągi? Nie.
2: Nie, nie mam.
0: Ale ponieważ mamy gości, to może no właśnie, oni też nam pomogą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy państwo wiedzą, co, o czym pan nadredaktor mówi?
3: Nie, niestety. Może ty wiesz.
1: Może lepiej.
4: Ja nie wiem, chociaż nasze dzieci oglądają SpongeBoba. Mimo, że im rzadko pozwalamy.
2: Powiedzcie, skąd przybyliście?
3: Przyjechaliśmy dzisiaj z okolic Wrocławia. Jechaliśmy ile? Dwie godzinki. Nieco ponad dwie godzinki. I co? Pierwsze życzenia. Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim za te wspólne lata, wspólne poranki, popołudnia, wieczory, za to, że towarzyszycie nam w podróżach bliższych i dalszych, i za wzruszenia i mnóstwo wspaniałych chwil. Życzymy wszystkiego dobrego. I chcieliśmy też podziękować, pozdrowić naszych rodziców, którzy na pewno nas słuchają. Mamy Basię, tatę Andrzeja, mamy Romcię, tatę Marka, którzy się teraz zajmują naszymi dziećmi i dzięki nim mogliśmy dzisiaj tutaj też przyjechać. No, może ty coś dodasz?
4: No ja już chyba powiedziałem wszystko, tak. Dziękujemy, dziękujemy, a piosenka to jedna z ulubionych piosenek naszych rodziców, ale tak pomyślałem, że też dla was, bo to Sinatra My Way, więc róbcie dalej wszystko po swojemu i tak jest dobrze.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Wielka pieśń.

0: Nie mogę się pozbyć mojego belferskiego nawyku i po tej piosence od razu muszę powiedzieć, żeby państwo nie myśleli, bo to jest utwór oryginalnie francuski, wymyślony przez takiego francuskiego piosenkarza Claude'a François. Jego droga do Sinatry nie była prosta, bo usłyszał to we Francji Paul Anka, autor słynnej Diany. Spodobało mu się, namazał do tego angielskie słowa, właściwie nie powinienem mówić namazał, bo napisał, a potem dopiero Frank Sinatra przejął to, tę pałeczkę i zrobił z tego wielki światowy przebój. Mądrzyłem się, już się zamykam.
1: Nie chciałbyś pracować na uniwersytecie? Mógłbyś tak przez półtorej godziny i nikt by ci nie przerywał.
0: Jak mi załatwisz honoris causa, to tak.
2: Nas przybywa tutaj ciągle na podwórku i to jest wspaniała wiadomość. Ktoś, kto chciałby się posilić, a pora jest jak najbardziej śniadaniowa, zapraszamy i mamy śniadanie na trawie, które ufundował nam folwark w Tworzy Jankach. Bardzo dziękujemy i wielkie brawa.
1: Pyszne rzeczy tam są. To jest piosenka o byciu upartym, prawda?
0: Trochę tak, że robię tak, jak uważam. Ona jest trochę smutna, bo tam na początku artysta śpiewa, że zbliża się jego koniec, a my w przypadku Radia Nowy Świat chyba tak nie powinniśmy mówić.
1: No to dopiero umiemy napisać samodzielnie swoje imię, to jeszcze dużo nauki przed nami.
2: Po schodach, dobrze, podobno już też tak. Mamy gościnię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Głos sugerowałby, że gościni jest niewiele starsza od naszego radia.
1: Ile Jaśmina ma lat, bo Jaśmina ma piękne imię Jaśmina.
2: Tak.
3: 10.
0: 10.
1: No redaktor też miał kiedyś 10 lat.
0: Ja miałem przejściowo, ale miałem.
2: Jaśmina nam przyniosła cudowne prezenciki, one szeleszczą i to są pierniczki. Oraz pan profesor ma...
4: Krówki.
2: Krówki. Bardzo dziękujemy, Jaśmino.
1: Skąd przyjechałaś do nas?
2: Właśnie.
3: Z Peweli Małej.
1: Pewel Mała, pięknie, z południa.
0: Aha. Ty, a widzisz, znasz się na geografii. Ale wiesz...
1: Uważaj, bo zacznę cię pytać z literatury staropolskiej. Pewel Mała to jest samo południe, tam są góry Beskidy, prawda?
3: Tak.
1: Wspaniale.
0: Co nam... Masz jakąś dedykację dla kogoś, czy tak po prostu chciałaś nam dać te pierniczki?
3: Dla mojego pieska i dla rodziny.
2: W tej kolejności.
1: Słusznie. Dowiemy się teraz, czego najlepiej, najbardziej lubi słuchać piesek Jaśminy.
3: Ring of Fire.
1: Ring of Fire. Rozumiem, że twój wewnętrzny tancerz będzie skakał przez płonące koło.
0: Tak, razem z pieskiem przeskoczę. No dobrze, to w takim razie spełnimy to życzenie. A chciałabyś coś jeszcze powiedzieć, czy już właściwie po całej wizycie? Jaśminka, jak tam?
1: Nie.
3: Mam takie książeczki, które czyta Wojciech Mann.
0: Ja czytam książeczki. To mnie zaciekawiłaś, a powiedz, o czym czytam?
3: Stoliczko na Krysie.
0: Czytam Stoliczka, naprawdę?
3: Tak.
0: I dobrze to robię?
3: Tak.
1: Wymuszasz te komplementy.
0: Nie, ale nie. Mogła powiedzieć nie przecież, a powiedziała tak, jest grzeczna. Bardzo się cieszę, Jaśminko, że ci czytam.
1: Ja myślę, że trzeba zagrać. Tak.
2: Stoliczku, nakryj się w takim razie.
1: Dziękujemy ci, Jaśmino.
0: Stoliczek przez ogień.

0: To mamy za sobą już ten płonący okrąg, a mamy też następną panią u nas.
1: Dzień dobry.
0: Dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja mam dzisiaj radiowe dedykacje. Po pierwsze oczywiście chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia naszemu radiu, ale ponieważ radio to ludzie, to chciałabym też przypomnieć taką historię sprzed 6 lat, kiedy jako reporterka miałam przygotować materiał z przesłuchań lotników i pojawiło się tam wiele wspaniałych osób i bardzo wiele z nich jest wśród nas cały czas. I byliście wtedy takimi jeszcze młodymi, nieopierzonymi, początkującymi dziennikarzami, a teraz po prostu wyrośliście na super profesjonalnych, świetnych radiowców i bardzo wam gratuluję, że cały czas jesteście z nami i pozwalacie temu radiu rosnąć. Ale chciałabym też zadedykować piosenkę szczególnej osobie, z którą, nie wiem czy ta osoba jest tego świadoma, ale w przyszłym roku stuknie nam 20 lat przyjaźni. Kuba Jędras, gdzie jesteś? O, jesteś. Kuba ma dzisiaj urodziny, 18. Kolejne 18. Kuba, życzę ci kolejnych 60, 80 albo nawet 100 lat. Życzę ci, żeby Norwegia wygrała mundial, bo chyba teraz im kibicujesz, skoro Niemcy odpadły, bo Kuba, czy muszą państwo wiedzieć, że kibicuje Niemcom. No cóż, nikt nie może być idealny. Ale chciałam do tej dedykacji dołączyć również żonę Kuby, Kasię, bo za każdym cudownym mężczyzną jest jeszcze cudowniejsza żona, jak wiadomo. Kasia teraz zajmuje się moim psem, więc to też jest bardzo ważna funkcja. Pozdrawiam cię, Kasiu, serdecznie. Kuba, wszystkiego najlepszego i chciałabym Kubie oraz wszystkim kolegom, koleżankom z radia zadedykować piosenkę Gogola Bordello. Nie wiem jaką, bo rzuciłam tylko imieniem, nazwiskiem, sceniczną nazwą, ale zdaje się tutaj na was.
3: I ja jako maszyna losująca i jako, że dołączamy się tutaj, bo tu kilka osób się zgłosiło, więc absolutnie całym radiem się dołączamy do życzeń dla Kuby. A piosenkę wybrałam o, myślę, adekwatnym tytule We Mean It Men.
0: No to bardzo dobry wybór. A Kubę oczywiście my z naszej strony też widujemy i słyszymy bez przerwy, bo jest doskonałym wydawcą. W naszej piątkowej z Marianem audycji jest przyklejony do niej od początku. Bardzo sprawny i bardzo grzeczny, a poza tym bardzo punktualnie przynosi nam kawę.
2: Ja myślę, że przy tej piosence twój wewnętrzny tancerz musi założyć spongea.
0: Może go sobie rzeczywiście przypiąć, chociaż Gogol...
1: A może już ma?
0: Nie, on zdejmuje czasem, bo musi się umyć.
4: Chcę zwrócić waszą uwagę, że ta nazwa ewoluuje cały czas.
0: Tak, a ja jeszcze znałem inną nazwę. W sklepie, kiedy kupowałem sobie takie spodenki plażowe, sprzedawca w zagranicznym kraju powiedział, a do tego jeszcze potrzebny będzie support. A ja mówię, a ja nie potrzebuję supportu, bo ja nie biegam. A on mówi, ale możesz przebiegnąć i wtedy support ci pomoże i uratuje. No więc już wszystko mamy powiedziane. Wracamy do Kuby i do Gogol Bordello.

0: Muszę się przyznać panom i państwu do pewnej porażki mojej, bo przyzwyczajony do tego, co robię w swoich audycjach, myślałem, że wybiorę jakiegoś tak zwanego długasa, bo ja lubię nadawać długie utwory, a mamy tylko 1,5 minuty, więc po prostu leżę plackiem i pokonany jestem. A miałem takie piękne 18-minutowe, ostre granie i nie wejdzie.
1: Lubisz takie klarowne podziały świata, nie?
0: Tam lubię.
1: Długie, krótkie, tak. Wolne, szybkie.
0: No bo na tym polega porządna dyskoteka, że po dwóch szybkich jest jeden wolny. Tak zwane tango przytulango.
1: A ty bardziej lubisz szybkie czy wolne?
0: Mój wewnętrzny lubi szybkie, a ja osobiście wolne lubię.
1: To jesteście raz dwojeni w sobie.
0: Tak. Mhm. Zresztą pamiętam na koniec taką sytuację, kiedy mężczyzna poprosił dziewczynę do tańca, nie był pewien i pyta jej: słuchaj, tańczymy twistem czy normalnikowo?
1: A teraz będzie normalnikowo czy twist?
0: Teraz będzie serwis, prawda? A nie, będzie krótki utwór, raczej bliższy twista, bym powiedział. Takie mam wrażenie. Ale nie wiem, czy trafiłem, bo Maria tam się zwija i dobiera te utwory. Powinniśmy dostać sygnał, żeby punktualnie skończyć i żeby... Uwaga, jest moment, gramy.

Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek doniesienia z Kijowa. W nocy Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę, używając 121 dronów i 12 rakiet. Pociski spadły na stolicę jeszcze przed ogłoszeniem alarmu. Kijowska policja poinformowała o 11 rannych. Wśród nich jest 11-letni chłopiec. Uszkodzone zostały 4 dzielnice miasta, w tym bloki mieszkalne, biura i seminarium duchowne. W obwodzie kijowskim strażacy gasili ogromny pożar infrastruktury. Ukraińska obrona zestrzeliła 111 bezzałogowców i 2 rakiety, ale nie zdołała zatrzymać pocisków balistycznych. W reakcji na uderzenia prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał Zachód do możliwie jak najszybszego przekazania obiecanych na szczycie NATO systemów Patriot oraz uruchomienia wspólnego projektu europejskiej obrony przeciwbalistycznej. Kolejna awaria sieci energetycznej na Kubie.

0: koniec zaskakujący finał policyjnego śledztwa w Poznaniu. Za wtorkowym pożarem 5 samochodów stoi grupa dzieci. Wszyscy to obywatele Ukrainy.
1: Szybko ustalono, że źródłem pożaru było podpalenie, a w związku z tym swoje czynności zintensyfikowali policjanci pionów kryminalnych Komisariatu Policji Poznań-Wilda. Zabezpieczyli monitoring przyległy do miejsca zdarzenia, zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na wytypowanie wszystkich uczestników tego zdarzenia. Okazali się nimi chłopcy w wieku od 8 do 12 lat. Policjanci w ciągu 2 dni zatrzymali 5 chłopców na terenie Poznania. Wszyscy zostali doprowadzeni do komisariatu. W związku z tym zdarzeniem policjanci sporządzili dokumentację, która zostanie teraz skierowania do sądu do spraw nieletnich i sądu rodzinnego, który rozstrzygnie dalej o losie tych chłopców.
0: Mówił TVN24 podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dzieci zostały przesłuchane i oddane pod opiekę rodziców. Opiekunowie prawni nieletnich poniosą pełną odpowiedzialność finansową za zniszczone samochody. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Koncert życzeń.
1: I powróciliśmy ponownie. Zbigniew Zamachowski, Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Maria Zamachowska też jako główny rozrządowy. Jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju prośby i pytania. Panowie, czy macie jakieś sugestie może, w którą stronę byśmy poszli?
2: Myślę, że scedujmy to na naszego gościa, który już dzierży mikrofon w dłoni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry wszystkim. Tutaj na miejscu i na antenie. Przemek z tej strony. Przyjechałem ze Zgierza, także kawałek. To może tak. Najpierw w temacie trudnym, który był wcześniej poruszany, czyli szponków. Ja chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że być może chodziło też o takie wzmocnienia w stolarstwie, które się stosuje. No głównie, żeby się blaty nie wypaczały. Generalnie chodzi o bezpieczeństwo w pewien sposób, ale także wygląd.
1: A te, o których pan mówi, to z czego są wykonane?
3: Przeważnie też z drewna. Można to zrobić na jaskółcie okon, mogą to być listwy, tak, ale specjalnie się nacina jakby dłuższe deski po to, żeby się nie wypaczały i tam się jakby wkleja właśnie takie szpongi.
1: Aha, to rzeczywiście troszkę inny materiał niż ten, o którym myślę.
3: Niekoniecznie drewno by miało zastosowanie, tak, w tamtym
1: chociaż
3: produkcie.
1: Zdolności ochronne ma, oczywiście.
4: Zanim zaczniesz pytać mnie o stolarkę, przypominam, że jestem filologiem.
1: No tak, profesor jak zwykle się zabezpiecza.
2: Mnie zaniepokoił jaskółczy ogon, ale to tylko tak.
3: To dłuższy temat. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować wam dzisiaj za te 6 lat, ale chciałbym zwrócić uwagę nie tylko na świetną muzykę, oczywiście, o której wszyscy wiemy i to pełen zakres, łącznie z tym, co robi Marcin, słucham go także w niedzielę po 22. Na co dzień bym nigdy tej muzyki nie włączył, ale to, co on pokazuje czasem, naprawdę potrafi zmienić światopogląd na pewne rzeczy. A wam dziękuję nie tylko za muzykę, ale także za to, jakim partnerem intelektualnym jesteście dla mnie na co dzień. Myślę, że no nie tylko dla mnie, tylko dla nas wszystkich, bo bardzo też się staracie, żeby ten wasz pion i poziom trzymać. Także właśnie w tych rozmowach, wśród gości, których zapraszacie, dla mnie jesteście wspaniałym towarzyszem na co dzień właśnie, jeżeli chodzi o te emocje związane z muzyką, ale także o taki codzienny tam rozwój intelektualny. Także dzięki. Pozdrowić chciałem córkę Tosię, która tak naprawdę czeka od lat na to, żeby nam się udało dodzwonić do tego koncertu życzeń. Nieraz próbowaliśmy, nie udało się, więc myślę, że dzisiaj to jest fajna możliwość, żebym ją tutaj z tej sceny pozdrowił. A piosenka Tracy Chapman, która jest dla mnie też bardzo ważną artystką, Talking About Revolution. Rewolucja to jest to, co wy też zrobiliście. Pierwsze tak finansowane radio w Polsce, projekt, który tak naprawdę żyje dzięki ludziom. Wy świetnie się w tym spełniacie i po prostu może tak, jeszcze jeden apel do słuchających. Zostańcie patronami, jeśli nie jesteście. Pilnujcie tego patronatu, bo tylko to pozwala naszemu radiu tak naprawdę trwać. Także zachęcam do patronowania i dzięki jeszcze raz.
2: Dziękujemy pięknie.
1: A więc to były rzeczywiście życzenia kompletne.

0: Jednocześnie docenia Pan i myślę w imieniu wielu słuchaczy nasze starania wyniesienia się troszkę ponad poziom takiej szybkiej komercji, która coraz bardziej panuje i w eterze, i nie tylko. Dokładamy starań. Zresztą najlepszy dowód to jest ta trójka, która tu siedzi. Profesor prawdziwy, nie żaden tam podrabiany. Magister sztuk, nie wiem, czy już masz doktorat?
1: Mam doktorat, nawet obroniony.
0: Proszę Państwa, doktor, ja skromny magister.
2: Ja chcę Ci powiedzieć, że zanim następnym razem na antenie w piątek powiesz, że za dużo filozofuję, to sobie przypomnij te słowa Pana, który dwa razy powiedział, że te audycje są intelektualne.
0: Wiem, dlatego się podklejam pod to. Staram się być intelektualistą, jak tylko mogę. A wybór piosenki też świetny i właśnie daleki od tego takiego popu, który jest wszędzie. Nie to, żebym ja go nie lubił, ale jego jest na tyle dużo, że u nas jest mniej.

0: Myślę sobie o dialektyce.
1: Tego się bałem.
0: Czyli żeby myśleć tak i nie równocześnie. Tak, na tym to w gruncie rzeczy polega. Otóż koncert życzeń to jest taki moment, kiedy głos należy do słuchaczy, a my, głównie panowie, państwo, odpowiadają na życzenia. I to jest chyba zawsze dylemat, na ile przynosić swoje, czasem nowe, czasem ekscentryczne, a na ile wsłuchiwać się w to, czego chce publiczność. Chciałem Zbyszka zapytać o to, jak ty na to reagujesz, bo przychodzisz z gotowym recitalem, masz przemyślane piosenki, ale publiczność lubi rzeczy, które już słyszała. Chce Jamnika, albo wiesz, albo Gminę, albo jeszcze coś innego. Jak się negocjuje? Bo to jest w ogóle pytanie o to, jak robić radio, sprzyjając, słuchając gustów słuchaczy, a jednocześnie chcąc dać swoje.
1: Jeśli chodzi o recitale, to przyznam się, że ja w ogóle nie negocjuję. Mam swój repertuar i liczę na to, że ci z Państwa, którzy przychodzą na te recitale, wiedzą na co, na kogo przychodzą i wiedzą z grubsza, czego się spodziewać. I tutaj nie było nigdy żadnego rozdźwięku. Wczoraj nadredaktor poprosiła o bis w postaci Jamnika, którego czasem wykonuje, czasem nie, ale odzew i odbiór był moim zdaniem całkiem prawidłowy, że tak powiem. I raczej była zgoda po obu stronach. Co do radia, to w mojej audycji, w której prezentuję, jak wiadomo, muzykę filmową, zawsze mam, zwłaszcza o tej porze, w której ta muzyka jest prezentowana, dylemat, czy ja Państwa nie zanudzę, bo muzyka filmowa generalnie raczej jest muzyką taką spokojną, refleksyjną, a pora dnia między 14 a 16 niekoniecznie sprzyja jakby takiej muzyce, ale ja się upieram częstokroć i ta muzyka jest dość różnorodna, od opery po inne tam, że tak powiem, gatunki i rodzaje tej muzyki, ale nie ma specjalnie sprzeciwu, zatem domyślam się, że mamy jakąś tam zgodę bez specjalnego dialogu czy negocjowania właśnie.
0: Co, bo to jest taka sytuacja, która zachodzi często, kiedy Wojciech Mann puszcza muzykę rano na przykład. Jest 7:15. Wiadomo, jakim stanie umysłu jeszcze jego 7:15 na przykład. Zwłaszcza piątek z nadzieją na weekend. I on puszcza łojenie takie. I u mnie w domu na przykład często mówi się, że tylko jemu się to wybacza. To znaczy, gdyby ktokolwiek inny... Gdyby ktokolwiek inny puścił to, to po prostu zmienilibyśmy stację. Zdajesz sobie z tego sprawę?
2: Może sobie zdaję, a może też wyrobiłem sobie taką markę. Nie chcę deprecjonować tego, co ja robię, ale że jeśli ja w takiej dziwnej godzinie puszczam mój metal albo coś takiego, to tak się ma takiego nieudanego sąsiada, który troszkę ma coś z głową. A to on, to tak, to już niech będzie. Ale rzeczywiście to mi sprawia niezwykłą radość, chociaż niektórzy mnie konsekwentnie strofują, że tak nie można, że jak można tak harczeć o tej godzinie porannej. Ale przyznają Państwo, ci, którzy słuchają naszych audycji, że sporo tam jest i takich balladek, i pieśni melodyjnych, tyle że mniej ogranych. No i tak staram się mieszać.
0: Wtedy Marcin się z ciebie śmieje.
2: Marcin się z mnie śmieje permanentnie, a dzisiaj w koncercie życzeń nie będzie w ogóle metalu, proszę Państwa.
0: O, naprawdę. Poczekaj, aż Pan sobie coś zażyczy.
1: Tego nie wiemy, mamy gościa no i właśnie. Zaraz się to wszystko rozstrzygnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, mam na imię Tomasz i jak imię mnie zobowiązuje, jestem zawsze niewierny i nie wierzyłem, muszę Państwu powiedzieć, że Państwa radio po prostu i nasze radio, że skończy się sukcesem. Nie wierzyłem wiele lat, znaczy od początku, bo jestem od momentu tworzenia jestem kibicem i wiernym druhem i wspomagającym. Ale radość największa, że to wszystko jest, trwa, rozwija się i w sposób doskonały. Byłem świadkiem narodzin, rozwoju burzliwego i upadku tragicznego Trójki. I wiem, że wszystkie projekty, nawet znakomicie rozwijające się, mogą wskutek różnych niespodziewanych okoliczności upaść, czy to finansowych, czy jakichś innych. Moje życzenie największe jest, abyście Państwo nigdy nie byli zmuszeni korzystać z reklam, z komercji, z zapraszania polityków, z szukania dojść, wsparcia i zejścia z linii, którą Państwo reprezentujecie, za którą jesteście strasznie szanowani. przeze mnie i przez środowisko, które reprezentuję. I drugie życzenie mam, jeżeli mogę, bo to jest rzadka okazja. Pochodzę z dużego ośrodka akademickiego, a 40 lat temu życie mnie zmusiło, czy tam no, powiedzmy wybór był taki, że wyjechałem do ośrodka mniejszego, z którego w tej chwili pochodzę i mieszkam i pracuję. I chciałem życzyć wszystkim ludziom dobrej woli na prowincji, w miejscowościach takich jak Brzeziny. Ja pochodzę, znaczy mieszkam w tej chwili w Koninie, jest to niedaleko stąd. Żebyście Państwo też docenili to, trudność i dobrą wolę ludzi, którzy tworzą kulturę, którzy tworzą tą warstwę cieniutką nieraz, jakby inteligencji intelektualną, która wspiera pewne inicjatywy lokalne. I do Pana Zbigniewa, przyjeżdżajcie artyści jak najczęściej, nie odrzucajcie propozycji, bo macie najwierniejszą, najwspanialszą publiczność w takich właśnie ośrodkach. Żebyście Państwo, wiecie na pewno to, ale chciałbym to też tu na tym forum powiedzieć. To jest jedno. I właśnie chciałem pozdrowić ludzi wszystkich dobrej woli z takich miejscowości mniejszych, bo nie sztuka jest tworzyć kulturę w Poznaniu, w Warszawie, wiadomo, w Krakowie to jest, idzie, robi się samo, prawda? Natomiast no nieraz jest to pod prąd i nieraz jest to bardzo trudne. To jest jedna rzecz. A mam prywatne pytanie do Pana Wojciecha, jeżeli mogę. To jest zupełnie na marginesie, by the way, bo wiele lat temu jest Pan jedynym moim wsparciem. Wiele lat temu, nie pamiętam, czy to było jeszcze w Trójce, przepraszam, czy to już było w radiu tym, ale w którejś audycji, tak zupełnie przy okazji, wypowiedział się pan krytycznie, niezmiernie, na co ja zwracam uwagę od wielu lat, jestem wyśmiewany przez moich bliskich, na tą manierę przez prowadzących różnego rodzaju w telewizji, w radio zwłaszcza, to tak zwane, nie wiem jak to nazywa, to pieszczenie się, to mówienie robić, skupić, zrobić. I pan Wojciech jako jedyny zwrócił na to uwagę raz, nie wiem czy dostał potem OPR, że nie mógł powiedzieć więcej na temat, to zamilkło. Ale jest to dla mnie koszmar, koszmar. Nie wiem, czy ktoś z Państwa też to widzi i słyszy, bo to jest gwałt na języku, gwałt na eterze. No nie mogę tego pojąć. Tego jest coraz więcej. W Państwa radiu jeszcze nie, ale zaczyna się troszeczkę. Boję się, żeby to... Czy pan Wojciech mógłby mi powiedzieć ten temat? I czy pan profesor jako filolog mógłby się na temat tego zjawiska wypowiedzieć? Bardzo przepraszam, to jest moja prywata, bo mnie to do szału doprowadza od wielu, wielu lat.
2: Ja bym na początek profesora wypuścił.
3: Wypuścił. Tak. Ale pan Wojciech to powiedział kiedyś publicznie w eterze.
0: Nie zrzucaj tego na mnie, no obraziłeś. Nie,
2: ja rzeczywiście powiedziałem może pierwszy w radiu, bo ja znowu to moje belferstwo czasem nie poparte stopniem naukowym, ale jednak bierze górę i mnie złoszczą takie szablony zresztą używane przez ludzi publicznie mówiących. Ja dlatego złości mnie to, mimo że to nie jest błąd, ale jeśli ktoś na moje dowolne pytanie twierdząco, zamiast odpowiedzieć tak, słusznie, racja, oczywiście, to mówi tylko jedno słowo, dokładnie, to ja wtedy się jeżę cały, bo jest więcej słów i to profesor doskonale wie o tym, że jest dużo słów, które zastępują to takie no, pod ręką leżące.
0: Tak, to są takie językowe chwasty, które się plenią okresowo.
1: Dowozić
0: na przykład, albo słowo tak na końcu zdania, które staje się bardzo szybką manierą. Ale też trzeba być czujnym i wyrozumiałym, ponieważ one się przyklejają do nas. I to nie jest tak, że ktoś niestarannie mówi, tylko przejmuje jakieś zjawisko, które słyszy u innych. No i wtedy trzeba je plenić.
3: Trzeba nauczyć. Trzeba się czego nauczyć, bo... To jest coś, co w języku polskim nie istnieje, to o czym mówiłem. To trzeba jakby robić w sobie, bo rozumiem nastolatki te, które prawda, uczą się tak jakby z internetu, no już to zaczynają mówić tak, bo tak się mówi. Natomiast ludzie dorośli, którzy mają 40-50 lat i nagle zaczynają jakby cofać się w rozwoju i zaczynają mówić te końcówki, robić takie, ja tego nie pojmuję. Skąd to się wzięło i jak to, czy to jest trudne, czy to trzeba do logopedy chodzić, żeby się nauczyć, ja nie wiem.
2: To właśnie jest bardzo łatwe i wygodne i dlatego ja chciałem podać jako przykład moich dwóch partnerów po obu stronach, bo ich słuchanie, i to prywatne, i publiczne, sprawia im przyjemność. Oni potrafią używać języka, różnych słów, składać je w poprawne zdania, mają do tego jeszcze, szczególnie Zbyszek, no bo to jest jego zawód, ale i profesor, dykcję, której ja nie potrafię nawet osiągnąć takiej doskonałości. I to jest przyjemność. I to nie chodzi o to, żeby każdy spotkany przez nas na ulicy człowiek mówił jak wybitny aktor, ale niech mówiąc myśli, bo to jest naprawdę przyjemne. kiedy się nagle złoży zdanie, które, ojej, to ja tak powiedziałem.
0: Rozpoczął pan otchłanny temat. Fascynujący, ale dobrze, że jesteśmy w radiu, dlatego że istniały przez wiele lat, a przynajmniej do końca XX wieku w Polsce, dwie instytucje, które były odpowiedzialne za poprawne mówienie Polaków. To jest szkoła i media publiczne. I odpowiadając na, gdybyśmy byli 50 lat wcześniej, to ja bym powiedział, słuchajcie Jana Suzina i
2: Lucjana Kedryńskiego.
3: To jest karta radiowa tak zwana.
0: Na przykład, prawda? I to się skończyło z jakichś powodów, co nie znaczy, że w tych miejscach nie można spotkać ludzi mówiących starannie i poprawnie, ale na pewno to już nie są te instytucje kodyfikacji poprawności. Więc pozostaje nam wybierać tych, którzy mówią dobrze.
3: Pozostańcie państwo wzorcem.
0: I starać się ich naśladować.
2: Wybierać tych, których chcemy słuchać, no bo jak ktoś nie chce, no to już i tak nie ma się już też.
3: Czy mogę tylko jeszcze jedno prywatne życzenie i już uciekam?
1: Tak. Na dwa, bo tym drugim będzie piosenka.
3: Pozdrawiam serdecznie moją córkę Krystynę, która po długiej i trudnej ciąży urodziła moją kochaną wnuczkę w Poznaniu. Krysiu, pozdrawiam cię, mało Stefanio. I piosenka dla wszystkich państwa i dla państwa. Let it be, Beatlesów.
2: Let it be. Proszę, let it be.

0: My troszeczkę te proporcje, my wydaje mi się, zachwialiśmy, bo dużo mówimy, a w koncercie powinny być piosenki. To też od razu kieruje mój pytający wzrok. Widać, że mam pytający wzrok?
1: Ale mnie pytasz?
0: Nie, tam do naszego gościa.
2: Widać.
3: Cześć.
1: Cześć. Jest z nami gość, który ma na imię tak, jak miał na imię mój ukochany wujek.
0: Tak? Mhm. A skąd wiesz?
3: Gucio.
1: Bo wiem, że nazywa się Gucio. Gucio, skąd przyjechałeś? Z daleka.
3: Przyjechałam z Luksemburga.
0: Wow.
1: Ale nie miał jeszcze sprawy w trybunale chyba, nie?
4: Siedzi na kolanach u mamy Doroty, a tato Marcin tutaj na widowni.
5: Witamy Państwa.
4: Dzień dobry.
5: Chcieliśmy
3: zamówić piosenkę Michael Jackson, Beat It.
0: Okej.
5: Okay. Ostatnio, do wyboru mieliśmy też tunezyjski heavy metal, ale już ostatnio to zamówiliśmy. I zostało puszczone. Więc tym razem Michael Jackson, Bogucio wewnętrznie i zewnętrznie do tego tańczy.
0: Rozumiem. A Gucio, sądząc z tego, jak powiedział nazwisko artysty, to mówi nie tylko po polsku chyba.
5: Tak, ja też mu zazdroszczę tego akcentu, prawda? Szkoła brytyjska.
1: A tytuł znaczy co po polsku?
5: No właśnie, Gucio, przetłumaczmy tytuł.
3: Spływaj.
4: To już nic nie pozostaje nam innego, tylko zagrać piosenkę.
0: Chyba, tak.

0: muszę jeszcze nawiązać do tego Luksemburga, bo ja jako młody człowiek wsłuchiwałem się w jedyne dostępne źródło zachodniej muzyki na falach eteru. To było Radio Luksemburg. I zanim się nauczyłem po angielsku, to się nauczyłem, tak jak w tym radiu, mówić. Nie wiem, wy jesteście młodsi, to nie pamiętacie, ale to brzmiało tak. This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Chciałbym, żebyś tak audycję w Nowym Świecie zapowiadał.
2: Ale to powiem ci, Wojtku, że ja doskonale pamiętam Radio Luksemburg, słuchane tu z Brzezin na falach średnich. I to było niezwykłe, bo słuchało się tego radia i na tych falach średnich one znikały co jakiś czas. Znikało, trzeba było jakoś tak przeczekać ten moment ciszy i znowu wracało. Tego na pewno już nie zapomnę.
0: A pamiętasz numer tego tam, co nastroić, bo ja pamiętam, 208.
2: Jakoś tak, tego nie pamiętam, ale pamiętam, że uwielbiałem słuchać grupy Chicago utworu If You Leave Me Now. Ilekroć to słyszę, to natychmiast mam Radio Luksemburg.
1: A ja chciałem zgasić trochę wasze nostalgiczne wspomnienia, przemawiając do młodszych zgromadzonych tutaj i przed radioodbiornikami, żebyście się nie poddawali nostalgizacji historii, czyli takiemu przekonaniu, że wszystko, co było dawniej, było wspaniale.
0: Co ty mówisz?
1: Czekaj, daj mi skończyć. Otóż mój przyjaciel zrobił kiedyś zestawienie list przebojów Radia Luksemburg i okazało się, że na te, nie wiem, pamiętam ile tam było notowań, no dajmy na to kilkadziesiąt utworów, 80, jeśli nie 90% to za przeproszeniem badziewie, a w każdym razie nikt już tego dzisiaj nie słucha. Czyli chcę powiedzieć...
2: Ja też.
1: A my z miłości do ciebie też się męczymy. Otóż chciałem powiedzieć, że przeszłość w ich wydaniu to jest taki tort, z którego oni wyjadają wisienki. Natomiast cała ta reszta naprawdę to już jest niestrawne. A mówię to jako historyk literatury, więc wiem, co mówię.
0: Będę musiał zaprosić profesora do domu, przywiązać go do krzesła i poddam go rzeczywiście badaniu, bo mam tych nagrań dużo więcej i wyjdziesz odmieniony.
1: O to na pewno. Jak po torturach człowiek.
0: Proszę państwa, ale ten koncert życzeń to nie jest wyłącznie nasze przerzucanie się uwagami, tylko rozmowy z gośćmi. Kogo mamy teraz?
3: Dzień dobry, Tadeusz przy mikrofonie.
2: Dzień dobry.
3: Ja przyjechałem ze Śląska, z okolic Piekar Śląskich. I bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Jestem podekscytowany w ogóle tą okolicznością. Chciałem tutaj życzyć z okazji urodzin, z okazji naszego w sumie wspólnego święta wszystkim patronom, wszystkim redaktorom utwór The Redactors, który uważam, że jest za mało puszczany w ogóle na antenie i że w ogóle nie mogę się doczekać więcej utworów od The Redactors. Także słyszałem ostatnio, że nadal istnieją, że być może coś tam się pojawi i tak chciałbym, co państwo na to?
0: No, The Redactors to jest nasza house band tak zwany, czyli lokalny zespół.
3: No the best.
0: On rzeczywiście istnieje i nie istnieje, ale tak jak Rolling Stones, że będziemy przez 100 lat jeszcze grać i śpiewać. I nie wiem, czy to nie jest próba przekupstwa, bo
3: to jest tylko taka zajawka, tak, żeby zachęcić, żeby było więcej utworów, bo jak były nowe, to były często grane, a później tak troszeczkę ucichło, jakoś tam odeszło. Dzisiaj możemy powspominać, to jest bardzo dobry, tak mi się wydaje, moment.
1: Trzeba poczekać 50 lat, wtedy Wojciech Mann na pewno to będzie puszczał.
3: Jest nadzieja.
0: Wyszek, jesteś za tym?
2: Jestem za tym, jak najbardziej.
0: Jeszcze
3: chciałbym skorzystać z okazji i chciałbym bardzo pozdrowić 223 szkolenie pokojowego patrolu, ponieważ tutaj spodziewają się tego i mam nadzieję, że słuchają. I no, przy okazji zadedykować im również ten utwór. Może poznają go, może polubią Nowy Świat. Wiem, że niektórzy słuchają radia, więc...
1: I pozdrawiamy Śląsk.
3: Trzeba promować, tak. I Śląsk również. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Ta cisza to my.
1: No, ale cisza w radiu też jest, tak jak i na scenie, czymś pożądanym, myślę. Tak,
0: pauza znaczy. I to była ta znacząca.
2: To znaczy, że nie masz co nie wiesz, co powiedzieć.
1: Nie,
0: to często się zdarza.
1: Nie. Słuchaj, no ty filolog, tak mówisz?
2: Słuchaj, wczoraj Zbyszek Zamachowski był pytany o tremę i... No i oczywiście mówił, że trema jest zawsze, a jak nie ma, to jest jeszcze gorzej. Ale mnie się wydaje, że trema radiowa to jest coś osobnego. To jest, też trzeba by dokonać jakiejś porządnej naukowej klasyfikacji trem. I ja myślę, że trema radiowa jest jedną z najgorszych. Po pierwsze dlatego, że jak zrobisz pauzę w teatrze, to tak myślę, to możesz gestem różne rzeczy nadrobić, prawda? Suflera masz.
0: Ale masz publiczność, która te ciszę wypełni, a ta cisza radiowa jest no jakaś przepastna.
2: Najgorsza,
0: bo nie wiemy tak naprawdę, co po drugiej stronie głośnika tam się dzieje wtedy, kiedy my milczymy.
2: Na przykład chcesz powiedzieć, kto napisał pana Tadeusza
0: i koniec.
1: Dobrze, zaczynasz i mówisz Stefan, a potem...
0: potem jest to milczenie.
2: Ci nie może pomóc.
1: Ale wiesz co? Ja jestem po środku, bo ja i w radiu występowałem, i poza radiem. Zresztą tak jak Zbyszek. Ale nie wiem, czy tobie jest znane coś, co mnie dopadało chwilami, na szczęście rzadko. Trema w trakcie występu.
0: To dopada w każdej sytuacji, natomiast my mamy razem z Wojciechem, przecież możemy sobie o tym powiedzieć, wspaniałe, niezwykłe przeżycie wspólne, podarowane nam przez Magdę Umer, tak. Czyli rzecz, która się zwała Big Zbig Show. Ja miałem przyjemność z przyjaciółmi występować i śpiewać, a Wojtek razem z Krzyśkiem Materną byli konferansjerami różnorakich PRL-owskich festiwali.
1: Tak.
0: Ale nie zauważyłem, żebyś wtedy w trakcie tych swoich przemówień miał jakąkolwiek tremę.
1: Rzeczywiście ja się bardzo starałem, a poza tym wiesz, dlaczego tej tremy uniknąłem? Że nie miałem, w przeciwieństwie do ciebie jako zawodowego aktora, rygoru nauczenia się tekstu na pamięć.
0: Tak, to się dało zauważyć. Nie było dwóch jednakowych spektakli.
1: No właśnie.
2: Pewna niepoczytalność cię ratowała.
1: Tak, ale to dawało mi szansę, wiesz, wybrnięcia, bo skoro normalny tekst wyuczony bym skopał, to bym padł wtedy ze strachu. A wiedziałem, że to jest i tak moje i improwizowane, więc szedłem do przodu, a nawet zdarzało mi się, że rozśmieszałem kolegów. I to było dla mnie wielką nagrodą.
0: Tak, myśmy się nie mogli wyzbierać czasami do śpiewania po tym, jak panowie schodzili jako konferansjerzy.
1: Ja pamiętam, że przed piosenką wojskową wymyślałem różne wspomnienia moje i wymyśliłem taki dwuwiersz, na przykład... Proszę Państwa, w czasie wojny pamiętam taką piosenkę ułożyłem. Niemiecka armata zabiła mi brata.
0: I weź potem, człowieku, wejdź i śpiewaj piosenkę. No ja zapraszam serdecznie.
2: A tymczasem nasz gość. Ciekawe, czy ma tremę.
3: No tak, właśnie. Mam tremę. Pierwszy występ z tak szacownym gronem. Jakub z Wrocławia.
0: Witamy.
3: A skoro jest to koncept życzeń, to życzę udanych przenosin do nowego miejsca. To jest ważne. To jest ważne dla patronów, szczególnie tych, których chciałbym pozdrowić, czyli włóczykijów. Tych, którzy mają na przykład fantastyczną przyjemność do obiadu słuchać audycji, która rozpoczyna się o 6 rano, ale czasu polskiego. W Azji mamy obiad i to jest piękne, nie trzeba się budzić, nie trzeba wstawać tak wcześnie jak redaktorzy.
2: A w jakim miejscu?
1: Właśnie, no. Jaka Azja?
2: Zaintrygował nas.
3: Azja południowo-wschodnia, Malezja, Borneo. To jest fantastyczne. Człowiek do obiadu ma piątkową audycję od 6 rano.
0: Tak, to jest niesamowite. Prawdopodobnie kontaktowaliśmy się w trakcie mojej audycji onegdaj i to było piękne, bo u nas właśnie była pora obiadu, a ja dostałem jakieś życzenia, że na dobranoc gram fajną muzykę.
3: Tak, to po stronie zachodniej.
2: Wojciech, to jak będziesz miał dylemat, czy puścić heavy metal, to zawsze pomyśl sobie, puszczam to dla tych z Borneo.
1: Ale może mógłbym wyjazdowo pracować na Borneo i wtedy nie musiałbym rano wstawać.
3: Fantastyczne rozwiązanie.
1: A jakie życzenie ma nasz gość?
3: To pierwsze to już przekazałem, a takie osobiste to życzenia dla mojej córki Noemi, która już jest właściwie warszawianką, dla moich wszystkich przyjaciół z Wrocławia, dla mojej rodziny, również mieszkającej we Wrocławiu.
1: A po jakim się mówi na Borneo?
3: Po malezyjsku.
1: Aha. A może mogę prosić o coś? Próbkę?
3: Jako? Niestety nie.
1: Niestety.
3: Poddaję się. Tutaj ta trema mnie zjadła.
2: No w dobrze. Zwykłej powszechnej polszczyźnie co usłyszymy?
3: Girls from Ipanema.
1: O, klasyka. Pięknie.
2: O, ten tancerz ale, wewnętrzny.
1: No, teraz on będzie się bujał. Aż mu zazdroszczę.
3: Gdyby jeszcze z Frankiem Sinatrą.
1: Tak.
3: Nie. Nic nie szkodzi.
4: Gilberta.
3: Każdą kobietę z Ipanemy.
1: Dziewczyny z Ipanemy są w porządku.
3: Tak.

0: Wziąłeś moje słuchawki.
1: Wziąłeś moje.
0: Nie, nie, moje.
1: Chodź się zamienimy.
0: Czekaj, musimy...
2: Szkoda, że jesteśmy w radiu, a nie w telewizji.
1: Ja mówię. Prowadź.
2: Ja to prowadzę. Dzień dobry, mamy gościnie. Dzień dobry.
1: Kompromitacja.
0: Kompletna.
2: Nie, nie.
0: Nie, naprawdę, profesjonalista.
2: To wejdzie do tych wyimków, które wczoraj były w koncercie, wpadek radiowych, bez wątpienia, jak panowie się zaplątali słuchawkami.
0: Znana zachłanność nad redaktora.
2: Powitaliśmy panią. Dzień dobry pani. Skąd pani przyjechała?
3: Mam na imię Barbara i nie jechaliśmy z mężem zbyt długo, bo mieszkamy kilkanaście minut od Brzezin w Rozwożynie. Byliśmy wczoraj, jesteśmy dzisiaj. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. W imieniu swoim i męża składam państwu życzenia, urodzinowe życzenia.
2: Bardzo dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego dla państwa, dla nas również, bo padły tutaj takie słowa, że jesteśmy społecznością tego radia i to jest chyba najważniejsze. A do odważenia się tutaj, zgłoszenia do państwa skłoniła mnie taka okoliczność, że dzisiaj nasza wnuczka Eliza kończy okrągłe 6 miesięcy. No i ta liczba 6 mnie tak zainspirowała, żeby tutaj się pokazać i odezwać do państwa. A odnośnie tremy, to byłam tak stremowana, że nie mogłam wymyślić żadnej piosenki, chociaż lubię ich bardzo wiele i różnych gatunkowo. Także dziękuję pani Marii, że dobrała mi taką adekwatną. Eliza jest w naszej rodzinie taką cudownością, że ukułam na tę okoliczność termin elizocentryzm. To jest teraz to, co charakteryzuje naszą rodzinę.
0: Ja chciałem się wtrącić, bo nie wiem czy zamerykanizowany Wojciech na to zwrócił uwagę, jaką ogromną rolę zaczyna odgrywać klasyczna polska literatura na nadawanie imion nowemu pokoleniu. Eliza już się pojawiła, Stefania,
1: tak.
0: Gustaw.
1: Był Gustaw, tak.
0: Adam Mickiewicz, Dziady, czwarta część i druga. Jest nadzieja dla Polski, powiem ci.
1: Ale troszkę tak jakby skończyła się ta moda na spolszczone, zagraniczne imiona, prawda?
0: To prawda.
1: Już nie ma tak bardzo dużo Brianów, różnych Helmutów i tam innych.
0: Jessic
1: jest mniej trochę. Jest na sali Jessica może? Chciałbym zobaczyć bliska, ale nie.
2: Słuchajcie, dla Elizy.

Miał willę z ogródkiem, miał garaż i auto, że każdy co nie miał, zaraz by mieć chciał to. Telefon z plastiku, adapter i frak, więc czego, ach czego, ach czegoż mu brak?

6 lat dostał skutkiem tej willi z ogródkiem. Spokojnie mijają mu w celi czyściutkiej. Lektura, spacery, wikt niezły ma smak. Więc czegóż, ach czegóż mu brak.

0: jak pies. Hop.
1: Hoc. Kabaret starszych panów.
2: Wczoraj słyszany z ust Zbyszka Zamachowskiego.
1: Cudowne punkty odniesienia. Kończymy już powolutku.
2: Ale musimy się ukłonić tak. Zosi, właśnie. Która miała jeszcze zdążyć, ale przez nasze gadulstwo...
3: To nasza wina już,
1: nasza
3: Zosiu.
1: Wina. Moi sąsiedzi,
2: pozdrawiamy Zosię.
1: Pozdrówko dla państwa Maślanków. Brawa gorące.
4: Jeszcze się wtrącę i podziękuję wszystkim, a właściwie konkretnie Wioli Osiak i Małgosi Radziszewskiej, bez których byśmy się tutaj absolutnie nie spotkali. Także wielkie brawa dla dziewczyn, dla pionu całego naszych mediów społecznościowych, wszystkich, którzy tu byli w to zaangażowani. O, tu jest Wiola, jest Gosia.
5: Buziaki.
4: Buziaki. Tak, to jest jedno ogłoszenie, a drugie ogłoszenie jest takie, że gdyby chcieli państwo dostać podpis lub się podpisać, to tutaj będzie można to zrobić pod zadaszeniem, bo wiem skądinąd, że zaczyna kropić. Dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo. Ostatnia właśnie, ale bardzo istotna i myślę, że ja tak policzyłem sobie w głowie, że wśród nas jest junior. I temu chłopczykowi, który zasłużył na życzenia wszystkiego dobrego, chcemy tę piosenkę nadać. Chłopczyk ma na imię Zbyszek i jest właśnie dobrze rokuje, trzeba
2: też
3: powiedzieć.
2: Był taki bohater literacki, Zbyszek.
3: Był.
2: Skąd?
1: Z Bogdańca.
3: Bogdańca. Brawo. A nie chciałbym za bardzo sięgać do prywatnych zupełnie informacji, ale wiem, że Zbyszko z Bogdańca pod koniec swojej drogi dorobił się 5 synów.
2: I naciągał kuszę bez korby.
1: Audycja nam się na szczęście kończy, kochani.
3: Zbyszku, dla ciebie piosenka, o której wspomniałeś, bo Radio Nowy Świat stoi frontem do wszystkich Zbyszków i wszystkich słuchaczy i wszystkich patronów. Bardzo państwu dziękujemy. Ryszard Koziołek, Zbigniew Zamachowski.
1: Wojciech Mann i Maria
3: Zamachowska. Jeszcze Zuzanna Iłęda.
1: Cudownie było państwa gościć u mnie na podwórku w Brzezinach. Dziękuję serdecznie osobiście.

0: Partnerem szóstych urodzin są Polska Organizacja Turystyczna i Muzeum Regionalne w Brzezinach.
1: Minęła 12, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Grupa amerykańskich senatorów osiągnęła porozumienie z Białym Domem w sprawie nowych sankcji wobec Rosji. Ustawa, która ma uderzyć w sektory energetyczne i finansowe Kremla, była dotychczas blokowana przez administrację Donalda Trumpa. O szczegółach porozumienia mówił w Kijowie

0: wybrzeże Chin. Przed uderzeniem tajfunu Bawi ewakuowano ponad 600 tysięcy mieszkańców. Żywioł ma dotrzeć do lądu jutro nad ranem. W regionie wstrzymano ruch promów i kolei dużych prędkości, a lotniska odwołują niemal 100% rejsów. Służby wydały najwyższy czerwony alert. Choć tajfun nieznacznie słabnie, meteorolodzy ostrzegają, że w ciągu doby może spaść nawet 800 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie 11 stopni w skali Beauforta. Wcześniej Bawi uderzył w Japonię i Tajwan. Choć tam nie ma ofiar, to wywołane przez cyklon ulewy na Filipinach doprowadziły do powodzi, w których zginęło 17 osób. Dziś poznamy ostatnich półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. W sobotnich ćwierćfinałach Norwegia zmierzy się z Anglią, a broniąca tytuł Argentyna zagra ze Szwajcarią. Pierwszy mecz o 23:00 czasu polskiego. W strefie medalowej są już Francuzi oraz Hiszpanie, którzy wczoraj pokonali Belgię 2-1. To właśnie te drużyny zmierzą się ze sobą w pierwszym półfinale. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente już myśli o nadchodzącym meczu.
1: Francja
0: pokazała nadzwyczajny, wyjątkowy potencjał, a my dokładnie taki sam. Myślę, że mamy bardzo wysokie oczekiwania wobec nadchodzącego meczu. Teraz jesteśmy w pełni skoncentrowani na tym spotkaniu, bo nie może być inaczej. Pierwszy półfinał zaplanowano na wtorek, 14 lipca na 21. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Mi się bę, mi się jakąś jaką facę latrą. Mi się bę, mi się jakąś jaką facę latrą. Mi się bę, mi się jakąś jaką facę latrą. Mi się bę, mi się jakąś jaką facę latrą. Mi się bę, mi się jakąś jaką facę latrą.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu. Sobota, 11 dzień lipca, 12.07. Beata Grabarczyk i Grzegorz Muranowicz. Witamy Państwa w Deliberatorium, na urodzinowym Deliberatorium. Szkoda, że Państwo, ale będą mogli Państwo zobaczyć, co tu się dzieje. Mamy baloniki, a ja siedzę na fotelu ozdobionym w 3/6. Także jakby co, to wszystko przeze mnie. Witamy Państwa w Deliberatorium ze studia w Warszawie. Wiemy, że w Brzezinach urodziny trwają drugi dzień, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy w Brzezinach jeszcze z nami świętują. My tutaj właśnie przez te wszystkie konfeti, baloniki i jest tu też taka trąbka, która... Nie, o, trochę trąbi. Udało się. Yes. Zatrąbiła, więc mamy też trąbiącą trąbkę, taką rozwijającą się sylwestrową. Jest naprawdę bardzo, bardzo imprezowo. No ale będziemy mówili o rzeczach polskich. W sumie to w tym tygodniu też było imprezowo, więc będzie imprezowo. A myślę, że to nada nam właśnie piosenka Pudelsów pod tytułem Wolność Słowa i pewnie od tej wolności słowa wyjdziemy. Tylko chcę Państwu przypomnieć, że można do nas pisać na Blue Sky'u pod hashtagiem Deliberatorium oraz pod mailem moim, czekam na Państwa, beata.grabarczyk@nowyswiat.online. No i przechodzimy do naszych gości. Razem ze mną urodziny w naszym studiu obchodzi Robert Feluś z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. No i w pewnym oddaleniu Mariusz Piekarski, TVP.
2: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
1: I jest z nami.
2: Jakbym wiedział, to bym, że urodzinowe wydanie, to bym jakiś krawat albo czapeczkę założył.
1: Słuchaj, to uznajmy, że masz tam jakiś krawat. No. Umówmy się. No i Ania Dryjańska, która jest po fryzjerze, więc ma fryzurę odświętną.
3: No wiesz co, tak mnie wyautować.
1: Przepraszam. Ania Dryjańska, czyli redaktor prowadząca Poland In. Cześć Aniu, dzień dobry. Witam cię na końcu, ale wcale to nie znaczy, że jesteś, że tak powiem, ostatni będą pierwszymi, jak to mawia stare nasze przysłowie. No dobrze, kochani, i to ja może do Robercika podam jakiś balonik, bo to wiecie Państwo, to się wszystko nagrywa.
4: Jedziemy.
1: Balonik jest duży, ciekawe, czy trafię tak jak trzeba. Uwaga!
4: Z czuciem.
1: O, poszło! Ale wyautował się niestety.
4: Znaczy, to był mój aut, bo to ostatnie było moje dotknięcie, czyli jest aut.
1: No to sorry.
4: Dobra.
1: No to sorry.
4: To wybijaj teraz aut.
1: No to później będę musiała jakaś tam podskoczyć na drugą stronę stołu. Może będę musiała po stole chodzić. No dobrze, kochani. Dużo rzeczy się dzieje i w sumie to musimy zacząć niestety na poważnie, bo akurat trafiło nam się wydanie w takim ciągu rocznic. Wczoraj mieliśmy rocznicę mordu w Jedwabnem. Dzisiaj mam rocznicę rzezi wołyńskiej. Dzisiaj nawet jest też takie święto właśnie pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. I powiem wam, że jak poczytałam sobie, co dzisiaj będzie robił PiS i prezes PiS, to myślę sobie, że będzie taka awantura jakaś jak wczoraj. Tylko muszę znaleźć sobie to, co sobie zapisałam. O, mam. No to dzisiaj tak. Przemysław Czarnek zaczął dzień o 7 rano przed pomnikiem ofiar Wołynia w Lublinie. Tam były kwiaty i jakaś konferencja prasowa. Nie doczytałam, żeby coś na tej konferencji padło bardzo ciekawego. O 12, czyli teraz w Domostowie, kolejna konferencja kandydata na premiera z przystankiem przy memoriale ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich. O 18.30 Czarnek dołączy do Jarosława Kaczyńskiego w Chełmie na uroczystościach przy budowanym Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. No i wtedy Czarnek ma wystąpić z propozycją jakiejś specjalnej uchwały. Premier Tusk nagrał dzisiaj specjalne oświadczenie. W tymże specjalnym oświadczeniu zapowiedział, że będzie budowany taki pomnik, mur, na którym będą wyszczególnione nazwiska ofiar tragedii wołyńskiej. No i będzie tam płonął wieczny znicz. No, czyli no, jakby w tę narrację wołyńsko-ukraińską wpisujemy się kolejny raz i właściwie wpisują się wszystkie partie. mniej więcej w ten sam sposób, tylko że wczoraj podczas z kolei obchodów tej tragedii w Jedwabnem, to po pierwsze najwyższą rangą osobą, która tam była, był marszałek Sejmu, druga osoba w państwie. Prezydent wysłał swojego przedstawiciela. Natomiast na działce obok jest wybudowany, powiedziałabym, kontrpomnik związany z Jedwabnem. To znaczy, to jest prywatna działka i na tej działce postawione są takie kamienie. Na tych kamieniach tablice metalowe, metalowe słowa, że tak powiem, które dokładnie zafałszowują to, co jest na pomniku i to, co się wydarzyło w Jedwabnem. To jest taka ścieżka edukacyjna, bo tam tych kamieni jest kilka rozrzuconych. Do tego pojechał tam poseł Braun ze swoim krzyżem i ze swoimi kolegami, więc już było nieprzyjemnie. No a jeszcze do tego wszystkiego mieliśmy przepychankę pod schodami smoleńskimi, bo wczoraj była, nie wiem, która miesięcznica, no ale wiedzą państwo, ile to już lat, 16. Ale prezes z uporem maniaka tam chodzi. No i ściera się z kontrmanifestantami. Tak, o właśnie, to tego słowa mi zabrakło. Policja tam stoi, prezes krzyczy, że to łajdacy, którzy nie mają żadnych praw, to znaczy nie o policji, bo tylko o manifestantach, natomiast o policji, że to jest bojówka rządu. No generalnie uroczystości, które powinny być godne, które zmuszają do zadumy, są elementem politycznej nawalanki. I tu jest moje pytanie o wolność słowa. To znaczy, na ile my możemy uznać, że wolnością słowa jest opowiadanie nieprawdy, przekrzykiwanie się, jakieś prowadzenie agresywnych manifestacji. Tam jeszcze była przepychanka poprzedniego wieczora z Macierewiczem. Macierewicz uciekał przez ulicę nie po pasach, przewrócił się. No w ogóle, no po prostu masakra. Znaczy to, co powinno poważne, jest u nas cyrkiem. I się zastanawiam, czym ten cyrk to będziemy tak do końca świata i o jeden dzień dłużej prowadzili. Ania, to zacznijmy od ciebie.
3: No, najkrótsza odpowiedź na twoje pytanie brzmi tak. I gdy o tym wszystkim opowiadasz i to wszystko streszczasz i słyszę to w takim nagromadzeniu, w takiej kondensacji, to bardzo sobie gratuluję decyzji, żeby po prostu z polityki skupić się bardziej na Impoland, na biznesie, na przedsiębiorczości, bo jest tam więcej logiki. Nie mówię, że tylko logika, ale więcej na pewno niż w tym, co ty opowiadasz. O ofiary, o których mówisz, nie chodzi tutaj zupełnie. To jest po prostu, tak jak kiedyś Figurski i Wojewódzki powiedzieli w kontekście ofiar katastrofy komunikacyjnej w Smoleńsku, po trupach do celu. Niestety. W tych wszystkich nalepkach na samochodach, Wołyń, pamiętamy, o ofiary w ogóle nie chodzi. Myślę, że mur z nazwiskami jest fajną inicjatywą, właśnie taką, która eksponuje osoby, które zostały zamordowane. Natomiast po prostu dajemy się rozgrywać jak małe dzieci. Dajemy się napuszczać przeciwko Ukraińcom, którzy są naszymi sąsiadami, z którymi mieszkamy ściana w ścianę. I teraz jak słyszę te wszystkie opowieści o Polakach, bohaterach z II wojny światowej, tak, byli tacy, ale byli też tacy, którzy robili pogromy, tak jak w Jedwabnem, o czym mówiłaś. Jest też książka, żeby sobie nasi słuchacze i słuchaczki, którzy może się nie wgłębiali w ten temat, nie pomyśleli, że to tylko Jedwabne. Jest taka książka Mirosława Tryczyka, Miasta Śmierci, sąsiedzkie pogromy Żydów. To było po prostu, to był taki modus operandi na ścianie wschodniej, płonąca stodoła. Więc zamiast spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć sobie tak jak wszyscy jesteśmy zdolni do wszystkiego, to po prostu z jednej strony jako społeczeństwo robimy histerię w związku z Wołyniem, w której wcale nie chodzi o ofiary, a z drugiej wypieramy się tego, co my jako społeczeństwo przed laty zrobiliśmy. Jest to po prostu, no, Nawet nie wiem, jakim słowem to określić. Cyrk to byłby komplement.
1: Mariusz?
2: To po pierwsze powiem szczerze, mam wrażenie, że ja nie wkładałbym pod jeden mianownik i historii wołyńskiej, i Jedwabnego, i katastrofy smoleńskiej. Nie znajdowałbym tutaj znaku równości,
1: ale
2: nie stawiałbym tego
1: robią
2: znaku.
1: To, czy wiesz, okay,
2: politycy
1: się
2: to
1: tak
2: robią,
1: inaczej.
2: Ale Smoleńsk jest absolutnie wewnętrzną sprawą na potrzeby polityczne, jest cyrkiem politycznym na potrzeby wewnętrzne. Natomiast
1: no pozostałe też są wykorzystywane w tym celu.
2: Są wykorzystywane, natomiast nie zgadzam się, żeby stawiać znak równości tylko w tym kontekście, że politycy niektórzy wykorzystują wszystkie te uroczystości, wszystkie te daty, natomiast historycznie absolutnie...
1: Historycznie nie ma równości, oczywiście.
2: Właśnie, nie ma równości, dlatego też trochę w tym, co powiedziałaś, uderzyło mnie takie sformułowanie narracja ukraińsko-wołyńska, że dajemy się wpisywać w narrację. Ja chciałbym oddzielić te dni i zwłaszcza dzisiaj, 11 lipca, w rocznicę Krwawej Niedzieli i tej kulminacji, apogeum rzezi wołyńskiej od Smoleńska, ale zgadzam się, że są politycy, którzy wykorzystują wszystkie te okazje, wszystkie te rocznice do robienia polityki, do nabijania sobie punkcików i powiem szczerze, do tego wszystkiego, co opowiedziałaś, jeszcze uderzyło mnie jedno, chyba wczoraj wieczorem przy trasie S19 w miejscowości, w której postawiono pomnik rzezi wołyńskiej, ponieważ on jest drastyczny i nie chciały go przyjąć żadne inne samorządy. Postawiono tam ten pomnik, pojawił się Mencen z konfederatami i odpalili racę i to mi uzmysłowiło, że to jest właśnie takie kibolskie prowadzenie polityki. Znaczy musi być ładnie, gorąco, czerwono, muszą być emocje ładnie w obrazku, natomiast
1: jeszcze dobrze pamięci... było, jakby krzyczeli, że patriotów biją albo hymn śpiewali.
2: Dokładnie tak, natomiast nic w tych spotkaniach nie ma w tych spotkaniach nic pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. I jeszcze jedna taka myśl, która mi przychodzi, łącząc wczoraj uroczystości w Jedwabnem, a dzisiaj te dotyczące apogeum rzezi wołyńskiej, że właśnie ci politycy, którzy najgłośniej domagają się, tylko nie wiem czego, przeprosin, uklęknięcia, przyznania do winy po stronie ukraińskiej, po jakiejkolwiek innej stronie, to są dokładnie ci politycy, którzy nie dostrzegają żadnej plamy na polskim honorze. To znaczy są gotowi wyprać każdą plamę, choć oczywiste fakty historyczne świadczą co innego, mówią o kłamstwie jedwabieńskim, a jednocześnie domagają się od strony ukraińskiej, by klęknęła, nie wiem, położyła się twarzą w błocie i przeprosiła. No to są dokładnie ci politycy, którzy wypierają fakty historyczne i też jestem daleki od tego, żeby mówić na jednym oddechu: Polacy wymordowali Żydów. Grupy społeczne w niektórych miejscowościach, tak. Napięcia społeczne, jedni wykorzystywali to, że przyszli faszyści na Ukrainie i goniąc Sowietów mordowali Polaków, a z drugiej strony zdarzały się takie historie i takie miejsca są na mapie Polski, gdzie ci sami Polacy, bo przyszli faszyści, wymordowali przy okazji Żydów. Tyle. A co robią z tym politycy? No to widzimy.
1: No niestety, Robert.
4: To wszystko dlatego, że Polska jest narodem wybranym, a Matka Boska była Polką prawdopodobnie.
1: Mówiła po polsku do dzieci na Śląsku.
4: Więc
2: ja nie mam żadnych wątpliwości,
4: że tak było,
2: Stachowy,
4: prawda?
1: My też
4: No. Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry Beata, koleżeństwu, dzień dobry online'owo z nami. I urodzinowe serdeczności. Bo
1: bardzo dziękuję.
4: Tu muszę przypomnieć, jak bardzo byłem podekscytowany, kiedy Radio Nowy Świat się rodziło. Tak, było to duże, duże wydarzenie dla takich sierot potrójkowych, bo wtedy za Oranej Trójce. Beata, wymieniając różne szarpania, jednego nie wymieniał, ono co prawda jest z innego koszyczka, ale też było szarpaniem, czyli...
1: Poznań.
4: To jeszcze Poznań, czyli kontrola jakichś parodystów.
1: Pana podejrzanego szpiegostwo.
4: To nie są parodyści, bo to są bardzo groźne rzeczy, więc to nie można nazwać parodią, ale była też szarpanina z innego koszyczka, ale szarpanina pod tytułem pan prezes, dawny prezes Orlenu Obajtek, rodobudowany, atakuje wejście, bramkę do kopalni soli i chce przeprowadzić...
2: Solino.
4: Gdzie chce przeprowadzić kontrolę poselską, do której jako eurodeputowany nie ma prawa. Wracając do tych rzeczy, o których mówiłaś Beato, to ja się tu z Mariuszem zgadzam, że rzeczywiście wszystkiego tak do jednego wora pakować nie można. Na pewno wspólnym mianownikiem są politycy, którzy chętnie na tych wszystkich historiach zbijają. Ja się też zastanawiam nad jednym. Czy gdyby nie było całej tej trudnej historii, którą bez dyskusji zaczął prezydent Zełenski, czyli nazwania jednostki wojskowej i tak dalej. Potem, no i potem tego wszystkiego, co się działo, to czy my byśmy z takim impetem tę rocznicę dzisiejszą...
1: Ale oczywiście, że nie.
4: Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie byłaby to jednak dość o wiele skromniej obchodzona uroczystość. Natomiast no jest kolejne paliwo, żeby się wziąć za łby, no i politycy z przyjemnością tego paliwa wlali do silników i jadą na pełnej na tym. Absolutnie nie mając jakiejś takiej dobrej pamięci ofiar tej rzezi, bo przecież to nie chodzi o pamięć ofiar tej rzezi, tylko żeby się po prostu nawalać.
1: No. No i właśnie, wiecie, dlatego pytałam o tę granicę wolności słowa, no bo jedni mówią jedno, drudzy mówią drugie. Często to drugie to jest kłamstwo. Natomiast po pierwsze, nawet jeżeli ktoś to prostuje, to średnio trafia do ludzi. Policja, która powinna nas chronić przed różnego rodzaju ekscesami, boi się tknąć posła, w związku z czym wysłuchuje obelg na własny temat. A przykład tego, co się działo w Poznaniu, czyli pana szpiega, który po prostu postanowił dołożyć do tego kociołka, znaczy, dobra, nie wiemy, czy jest szpiegiem, bo nie został osądzony. Pana z zarzutami szpiegostwa, który postanowił do tego kotła, ten kocioł właściwie, podłożyć jeszcze trochę ognia. To wszystko, albo te te grupy, które sprawdzały pasażerów na dworcu centralnym. No ileś mieliśmy tych wydarzeń. Chłopaka 19-letniego pobili we Wrocławiu, bo jest Ukraińcem i mówił przez telefon po rosyjsku. Czy to nie jest pokaz bezsilności państwa tak naprawdę? Do tej bezsilności zupełnie z innej beczki dorzucę sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy siedzą na korytarzu i nie mogą do Trybunału zostać wprowadzeni, i przepychankę w prokuraturze między prokuratorem generalnym, który chce odwołać prokuratora krajowego Korneluka, ale nie ma takiej możliwości. W związku z tym blokowane są nominacje prokuratorskie. No to wszystko to jest jakiś obraz chaosu, którego nie powinno być, i takiego braku autorytetu państwa. I teraz zaczniemy od Roberta.
4: Bo państwo z kartonu, z dykty chyba cały czas, to słynne od 2014 rok, prawda? Kiedy afera podsłuchowa się nam wysypała. Najwyraźniej ta dykta ciągle jest, nie jest zastąpiona czymś trwałym. I tak się będziemy bujać z tym od władzy do władzy, bo gdyby w przyszłym roku obecna opozycja doszła do władzy, to będzie znowu meblowała wszystko po swojemu, mówiąc, że to, co było teraz przez 4 ostatnie lata, to było kiepskie. I tak się będziemy właśnie bujać raz w te, raz we w te, a rzeczy istotne dla ludzi będą leżały. Będzie leżała reforma służby zdrowia, bo przecież żaden rząd się tym na poważnie nie zajmie. Lepiej się właśnie układać takimi tematami historycznymi, układać się z sąsiadami, układać się z przedstawicielami sąsiadów, którzy są w Polsce, w nich sobie szukać wroga. Tutaj w Polsce mówię o Ukraińcach. Przecież ta ostatnia licytacja między najważniejszymi politykami na to, kto tak naprawdę mniej pomógł Ukrainie, to był tak żenujący spektakl. Myśmy dali tylko 1,5 miliarda, a wy 15 miliardów. Może i 15, ale tylko w starych czołgach. Przecież no to, żeśmy wyczyścili magazyny.
1: I zrobiliśmy deal, bo oni za nas przelali krew.
4: Tak. To było naprawdę taki pokaz, taki festiwal takiej... To było tak żałosne. Ja się wstydzę po prostu za te elity, pożal się Boże, polityczne. To coś, co mieliśmy właśnie, czego byliśmy świadkami w ostatnich dniach. Na Boga, no to w jaką stronę my idziemy?
1: Ania?
3: No, ja tutaj w dużej mierze zgadzam się z Robertem, ale ja mam takie bardzo złe przeczucia tutaj. To znaczy uważam, że dojdzie do pewnej, że ta eskalacja osiągnie punkt taki, którego nie chcielibyśmy oglądać. Może uznacie, że to jest zbyt ostre słowo, ale jak dla mnie atmosfera jest pogromowa i ta przemoc, którą widzimy zarówno wobec Ukrainek i Ukraińców, jak i przemoc polityczna pomiędzy przedstawicielami różnych ugrupowań. To wszystko się nakłada, wzmacnia i obawiam się, że dojdzie do czegoś strasznego po prostu. I wtedy wszyscy umyją sobie ręce. Te patrole, o których wspominałaś, no ja po prostu nazywam tych gości naziolami, bo to są naziole. I nie obchodzi mnie to, czy oni są ideologiczni, czy przypadkowi, czy po prostu są głupi. I państwo powinno reagować bardzo stanowczo. I no, Kierwiński coś pisze na Twitterze, przepraszam, na X-ie, że to niedopuszczalne, że nie można na przykład nachodzić i zniesławiać obywateli ukraińskich. Natomiast w wielu innych sferach przyzwolenie na takie bojówkarstwo, na takie naziolskie zachowania nadal jest. Na przykład organizacje kobiece są targetowane przez różnego rodzaju bojówki, organizacje aborcyjne i to się dzieje na ulicy Wiejskiej i politycy nic z tym nie robią. Więc jeżeli jest takie przyzwolenie na polityczną przemoc, to ona eskaluje. I bardzo chciałabym się mylić w sprawie tej eskalacji, w sprawie tego punktu, który osiągniemy, ale na razie wszystko w tę stronę zmierza.
1: Ariusz?
2: Zgadzam się niestety z tym stwierdzeniem, że mamy atmosferę może nie pogromową, ale przedpogromową. Jak widzę te obrazki tych patroli kamratów czy tej grupy rekonstrukcyjnej Bąkiewicza gdzieś na dworcu centralnym, a potem tych gości odwiedzających Bogu Ducha winną Ukrainkę, która legalnie prowadzi w Polsce biznes, to tak sobie myślę, że następnym krokiem będzie chodzenie od domu do domu i malowanie X-a na drzwiach, gdzie mieszkają Żydzi, Ukraińcy albo niepoprawnie myślący, jak w faszystowskich Niemczech w latach 30., bo tak oznaczano, no teraz powiedzielibyśmy biznesy, ale po prostu zakłady Żydów. Może nie jesteśmy krok, ale idziemy w tym kierunku. I tu mi się też od razu kojarzą te odwiedziny, bo to nie są też odwiedziny tych gości od Brauna u tych Ukrainek czy firmach ukraińskich, ale te odwiedziny choćby Obajtka w tej firmie. Znaczy to mi się skojarzyło najście Obajtka w spółce Orlenu, skojarzyło mi się z wejściem Brauna do szpitala, w której pracowała doktor Jagielska, tak?
1: Tak.
2: Znaczy, ja mogę więcej, ja będę oceniał, czy ktoś jest legalny, czy coś, ktoś wykonuje coś legalnego,
1: tak, to ten Kaczyński.
2: Czy nie, bo mam jakąś legitymację. I faktycznie to oczywiście oczekiwalibyśmy wszyscy ukrócenia tego, ale nawiązując, jest druga strona medalu. Nawiązując do twojego pytania i do tego wywodu, że mamy państwo z kartonu i nikt z tym nie robi, Kierwiński coś pisze na X-ie. Ja tylko zwracam uwagę, że moim zdaniem jest bardzo cienka granica od takiego państwa lekko nieudolnego, jak mam wrażenie teraz mamy, do państwa autorytarnego. Mm-hmm. Bo już to widzieliśmy, to znaczy jeśli oczekujemy, że policjanci natychmiast będą pałowali tych gości, to widzieliśmy policjantów pałujących kobiety na ulicach przed domem Kaczyńskiego.
1: To prawda.
2: Żebyśmy nagle nie oczekiwali, że ta policja stanie się brutalna, czy będzie natychmiast reagować, tylko dlatego, że robi to ktoś inny, z kim się nie zgadzamy. To znaczy nie chciałbym przekroczenia granicy, że policja będzie teraz, zaraz chętnie kilka słów o tym, co Kaczyński powiedział o policjantach, mhm. ale żebyśmy nie przekroczyli tej cienkiej granicy między państwem, może lekko nieudolnym, może trochę z kartonu, ale państwem, które najpierw bije, a potem zastanawia się, czy ma prawo. Najpierw wsadza do tymczasowego aresztu, a znamy wieloletnie tymczasowe areszty, a potem dopiero będzie sąd za kilkanaście lat orzekał, czy to było legalne. Więc wolę lekko państwo niedomagające niż państwo nadużywające siły.
1: Tak jest. Słuchajcie, przeczytam kilka wpisów, a jest bardzo dużo naszych słuchaczy. Zbyt małe literki, wolność słowa nie oznacza możliwości gadania bzdur, podsycania nienawiści, oczerniania kogokolwiek lub propagowania kłamstw. Slawiur, a ja mam apel do polityków. Dajcie już spokój historii lub nauczcie się podchodzić do niej z szacunkiem, a nie z histerią. Już wystarczy tej martyrologii i kombatanstwa. No i tu jest jeszcze do tego gif w postaci misia Faziego, który kładzie łapkę na swojej głowie i dopisek mam taki facepalm jak misio. Rysiek Lewak, na fejście jak wszedłem, to odniosłem wrażenie, że naród odkrył rzeź w Wołyniu. W ślad za tym Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej. Nigdy Ukraina w NATO, rozliczyć banderowców, reparacje tym razem od Ukrainy. W Poznaniu dwóch od Brauna zastraszyło Ukrainkę, początek prześladowań. No właśnie mówiliśmy o tych historiach poznańskich. Pani redaktor dobrze to skomentowała. Miesięcznice to wytwór maniaka. To nie jest normalne, tym bardziej, że zupełnie zapomniano o Katyniu. Ruscy lepiej by tego nie zrobili. A to też prawda, bo przecież katastrofa smoleńska wydarzyła się wtedy, kiedy nasza delegacja jechała do Katynia między innymi. Rysiek Lemak, jesteśmy najbardziej poszkodowanym narodem świata. Czesi, Niemcy, Litwini, Żydzi, Ukraińcy i tak dalej. Ale to jest tak, że kart historii nie da się wymazać. Nie da się zapomnieć o zbrodniach Polaków na Litwinach, Białorusinach, Ukraińcach, więc trzeba to kategorycznie tuszować na przykład Wołyniem. Mariusz z Bemowa. Gdyby nie wolność słowa pozwalająca politykom prezentować własne impresje niespójne z rzeczywistością, to nie mielibyśmy o czym rozmawiać. A tak mamy śmieszne filmiki o nieudolnym włamaniu Obajtka i jego sztucznymi zębami, macierkowe pyskówki, lamenty ziobrowe, pajacyki, Czarnka. Tematy Wołyń i Jedwabne to czystej wody polityczny... No brzydkie słowo, kalizm. Wero, politycy wywołują wojny i wysyłają ludzi na śmierć. Politycy podjudzają złe nastroje, które mogą prowadzić do pogromów, śmierci wielu. Politycy potem też śmiercią grają i wykorzystują do swoich małych politycznych celów. Jak to wszystko jest obrzydliwe, to aż trudno wyrazić. Dlatego każdy z nas powinien się zastanowić, czy chce być częścią tej obrzydliwości i dać się rozgrywać politykom, którzy zamiast pracować na dobrobyt i bezpieczeństwo kraju, na samym horyzoncie mają tylko, na swoim horyzoncie mają tylko własne zyski. Najgorsze jest to, że ten zysk główny to jest władza, czyli coś takiego, co ma niby służyć obywatelom i takie to kółeczko jest zapętlone. Jeszcze raz zbyt małe literki, tyle o sobie wiemy, ile nas doświadczono, na razie doświadczono nas nieznacznie, a już jako społeczeństwo obywatelskie rozłazimy się w szwach. Jeszcze chwila, a jedyną akceptowalną formą upamiętnienia ofiar będzie krew jakiejkolwiek mniejszości wskazanej przez prawicę. Pan Wiesław, politycy nie mogliby grać tymi zbrodniami, gdyby społeczeństwo nie było na taką narrację podatne. I tu się zgadzam. A to z kolei efekt wieloletniej polityki historycznej w myśl której Polacy zawsze byli moralnie piękni. I to wbija się dzieciom do głów w szkołach. Pani Agata, która przyjechała z Indii, pisze tak. Niby śledziłam politykę w Rzeczpospolitej, jednak jestem zanurzona i wciąż się przyzwyczajam do państwa z dykty. Tak, jestem przerażona. Co nas czeka? I fero, wstyd za nasze elity, to stan niemal permanentny. I jeszcze mam, o matko, jedna, cztery maile, zobaczymy, czy uda mi się, pięć, czy uda mi się przeczytać. Pan Henryk Braun zatrzymuje lekarkę, organizuje antysemickie prowokacje, Bąkiewicz kontroluje granice, przebierańcy legitymują podróżnych na dworcu, Obajtek siłowo chce wejść do firmy należącej do Orlenu, Kaczyński planuje organizację Gwardii Obywatelskiej, policja przygląda się tym ekscesom i nie interweniuje w sposób zdecydowany i adekwatny do tych działań. Przepraszam, wezmę łyka wody. byli odważni i bezkompromisowi w stosunku do kobiet i dziewczyn na strajku kobiet, ale boją się Brauna, Obajtka, przebierańców. Panie premierze, proszę obudzić Kierwińskiego i Siemoniaka, a komendanta policji wysłać na szkolenie do Berlina. Miało być robimy, nie gadamy, a jest gadamy, gadamy, a inni nieuprawnieni urządzają nam kraj. Pan Jacek, sądzę, że miesięcznice dawno już by umarły, gdyby nie ludzie napędzający to wydarzenie, czyli kontrmanifestanci. Gdyby oni odpuścili, to te kondukty dawno w deszczu i mrozie w naturalny sposób by się skończyły. A tak to prezes i koledzy zawsze mogą liczyć na comiesięczny rozłosk. Pan Cezary, słucham audycji i naprawdę mam już dosyć tego tematu Wołynia. Przez udowadnianie historyczne jest, przecież udowodnione historyczne jest to, co się stało. I nie rozumiem, dlaczego ktokolwiek, czy to obywatel Ukrainy, czy polski polityk, miałby to podważać. Ja wiem, że ludziom, którzy to wypierają, się nie przetłumaczy, bo są poddawani propagandzie podobnie jak nasi obywatele, czy to przez PiS, czy przez PO. Teraz ja jeszcze dodam Rosjan tutaj do tych, którzy nas propagandą mamią. I nawet jak się im pokaże dowody, to zanegują. Jednak samo roztrząsanie tego w mediach, jeżeli tylko jest tylko pożywką dla tych, którzy chcą robić afery i tak to się kręci. Ja na waszym miejscu zignorowałbym ten temat i pociągnąłbym dalej kwestię Szpitala Południowego i z pewnością wielu innych placówek, w których lekarze zarabiają kokosy na tragedii pacjentów. Ten temat nie może pójść w niepamięć medialną, bo jest zbyt istotny. To prawda i zaraz przejdziemy, panie Cezary, do tego, nie, panie Jacku, panie Jacek, panie Jacku, do, przepraszam, sprawdzę, pan Cezary. Pani Elżbieta, szarpią się w sprawie Jedwabnego, w sprawie Wołynia, Smoleńska. Ja jakoś dawno nie słyszałam o Katyniu. Nie słyszałam, żeby Braun albo posłowie Konfederacji lub PiS żądali przeprosin od Rosji. Swoją drogą prawda. Właśnie obejrzałam, jak Obajtek próbował wejść, jak to się kiedyś mówiło, na zakład. Dobry film, aktorzy udźwignęli rolę, reżyseria okej, akcja się rozwija dynamicznie. Jedynie miałabym zarzuty co do scenografii. Pan Robert, ważny temat został dziś poruszony jako pierwszy poziom debaty politycznej i jest zatrważający, porażająco wręcz niski. Mały krok dzieli nas od sięgnięcia po siłę fizyczną. Kilka lat temu świat obiegły nagrania z ukraińskiego parlamentu, gdzie politycy zaczęli okładać się pięściami. Czy i u nas ma do tego dojść? Ciągle jeszcze wierzę w mądrość naszego społeczeństwa i w to, że zaczniemy wreszcie dokonywać mądrych, przemyślanych wyborów i że nie będziemy więcej pozwalali politykom na granie na naszych emocjach, zamiast tego zaczniemy wymagać od nich rzeczy, do których zostali wybrani. Podejmowanie dobrych i przemyślanych decyzji. Tyle, że ta moja wiara z każdym rokiem jest coraz słabsza, a jednak wciąż się tli. A pan Tadeusz, ja dziś wolę świętować urodziny Radia Nowy Świat. Trudną ma pani pracę. Z drugiej strony nie zapomnijmy, że w innych krajach także dochodzą do głosu, do władzy idioci. Pozdrawiam urodzinowo serdecznie. No tak, to nie da się ukryć. Dobrze, zostawmy, słuchajcie, już te obchody rzeczywiście i przejdźmy do szpitala, bo to nie tylko Szpital Południowy. Okazało się, że i szpital... nieważne. No w gruncie rzeczy była szajka lekarzy, przepraszam, że tak to określam.
4: W Mogilnie,
1: tak jest. Była grupa lekarzy, którzy wyciągali pieniądze, wpisując zupełnie inne badania niż robili, podpisali umowę na jakieś po prostu kosmiczne pieniądze, które nawet miesięcznie się nie wyobrażają Polakowi, że tak powiem, na własnym koncie, a oni zarabiali w godzinę 26 tysięcy złotych. No, jest jakiś kolejny szpital. Dzisiaj Onet pisze, że o tym, co się działo w prosektorium w Szpitalu Południowym, pacjenci informowali dyrekcję szpitala już rok temu. I ja sobie tak myślę, że tych szpitali rzeczywiście musi być strasznie dużo, w których takie rzeczy się dzieją. I jest na to przyzwolenie gdzieś dyrektorów, bo to nie jest normalne, że dyrektor się zgadza na to, że musi wydać 110% budżetu na to, żeby zapłacić lekarzom. A co z resztą? Gdzie te pieniądze na leczenie, leki, nie wiem, sprzęt i tak dalej, i tak dalej. No i wychodzi pani minister i mówi tak. Chcielibyśmy, planujemy, pomoże, albo nie pomoże, przypuszczamy, że i tak dalej, i tak dalej. To nie jest w takim kontekście zrobimy, będzie, ruszy, zmieni się. Premier wychodzi i mówi, no tak, to pierwsze wyniki może będzie widać we wrześniu. I jeszcze do tego wszystkiego pani minister pozwala dziennikarzom zadać jedno pytanie. To ja się pytam, po co jest konferencja prasowa? Po to, żeby minister sobie wybrał, co chce powiedzieć. Ja wiem, Robert, że się rwiesz do odpowiedzi, ale zaczniemy od Mariusza.
2: Bardzo dużo wątków. Myślę sobie...
1: Bo ja wszystko próbuję skomasować, wiesz?
2: Tak, wiem, bo mamy mało czasu. Myślę sobie, że w perspektywie czasu doktorowi Kacprzykowi, Dawidowi Kacprzykowi ze Szpitala Południowego trzeba będzie prędzej czy później postawić pomnik.
1: Zaczynam tak podejrzewać.
2: Bo ruszyła lawina i wylało się dokładnie to, co pacjenci widzieli i czuli w szpitalach i będąc w gabinetach lekarskich od miesięcy, żeby nie powiedzieć od lat. Nie ma co komentować tych zarobków, no po prostu one są kosmiczne, szokujące i tak naprawdę jest grupa, bo nie chcę generalizować, że wszyscy lekarze, ale jest grupa biznesowo-lekarska, która po prostu doi i doiła system publiczny, system ochrony zdrowia. Tu nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Pytanie tylko, czy ta terapia, którą zaproponowała pani minister, będzie skuteczna i na ile będzie szybka do wdrożenia. Ja mam niestety pewien niedosyt, bo wydaje mi się, że na tej fali społecznego przyzwolenia do daleko idących zmian w systemie ochrony zdrowia, ustalenie górnej granicy zarobków dla lekarzy 240 zł, limitu godzin pracy na dwa etaty, połączenie, że lekarz musi mieć przynajmniej pół etatu w szpitalu albo w placówce publicznej, żeby pracować gdzieś indziej. To są wszystko bardzo dobre pomysły, tylko za mało i za późno. To znaczy jesteśmy rok przed wyborami i nie ma pewności, że to wszystko wejdzie w życie i będzie jakikolwiek efekt szybko. 2,5 roku zostały zmarnowane. Pani minister jest autorskim pomysłem premiera, bo przypomnę, była minister Leszczyna, wiceszefowa Platformy Obywatelskiej, więc jeśli polityk z takim zapleczem politycznym nie był w stanie przez 1,5 roku zmienić wiele, to mam wątpliwości, że polityk bez żadnego poparcia politycznego, poza poparciem premiera, będzie w stanie coś przeforsować. I liczyłem, że na tej fali naprawdę takiego społecznego przyzwolenia, że to jest ten moment, że można wywrócić system ochrony zdrowia i zaproponować daleko idące rozwiązania. Rozdzielenie całkowicie pracy publicznej i prywatnej służbie zdrowia. Powiedzenia lekarzom, halo, zarabiacie dużo. Przypomnę, te stawki, o których mówi pani minister, biorąc pod uwagę, że dopuszczalne miały być dwa etaty, to jest 80 tysięcy miesięcznie. Można byłoby powiedzieć lekarzom, halo, to bierzesz te 80 tysięcy, ale pracujesz tylko w publicznej służbie zdrowia i nie musisz jeździć z walizką, ze stetoskopem jeszcze po 10 innych gabinetach prywatnych, bo i tak dość zarabiasz. Albo wprowadzić konkurencję na rynku ubezpieczycieli, żeby nie było NFZ-u, tak jak kiedyś były kasy chorych, dopuścić innych ubezpieczycieli, wprowadzić konkurencję. To jest ten moment. Myślę sobie, że długo nie będzie już takiego momentu, żeby wprowadzić daleko idące zmiany w systemie ochrony zdrowia. To, co zaproponowała pani minister, jest dobrym rozwiązaniem. Pytanie, czy da się to w ogóle wprowadzić, bo na końcu tych rozwiązań i godzinowych, i płacowych będzie konieczny podpis prezydenta pod ustawami, więc obawiam się, że nawet z tej chmury spadnie jeszcze mniejszy deszcz.
1: No właśnie, też się tego obawiam. To Robert.
4: Ja jeszcze obok pomnika, o którym mówił Mariusz, pomnika doktora Kacprzyka, bym postawił taki obelisk upamiętniający w ogóle to, że mamy samorządność, że na przykład radni muszą spowiadać się z tego, ile zarabiają, ile zarobili. Bo
2: bez tego nie wiedzielibyśmy nic.
4: No dokładnie, my sobie trochę o tym...
2: Tylko dlatego, że Kacprzyk był radnym.
4: Tak, dokładnie w tej całej fali teraz pokazywania kolejnych tytanów, którzy pracują ponad dobę, w ciągu doby, to my byśmy o tym, znaczy może byśmy tam gdzieś słyszeli, ale to by się tak nie wywaliło z taką mocą, gdyby nie to, że dziennikarz spojrzał w oświadczenie majątkowe radnego dzielnicowego Kacprzyka, gdzie zobaczył 1,6 mln. I to, co powiedziała Beata, to przepraszam, dyrektorzy szpitali, którzy widzą, że 100 albo nawet 110% swojego budżetu wydają na pensje lekarzy, to ich to nie zadziwiło. Oni o tym nie informowali. informowali NFZ-u, NFZ z tym nie szedł do pani minister z tym nie szedł do pana premiera. No podobno szła, tylko jakoś tak no ten temat...
1: Nie doszła.
4: Albo temat nie doszedł tak do końca. Więc tak rzeczywiście jest jedyny moment, żeby się tym zająć na poważnie, ale ponieważ za rok mamy wybory, a jesteśmy w permanentnej praktycznie kampanii wyborczej, to nie ma szansy, żeby obecny, żaden rząd, nie tylko obecny, pod koniec swojego, drugiej części swojej kadencji zajmował się czymś na poważnie, czym się należy zająć tak trochę na zasadzie...
2: Takie reformy robi się w pierwszych miesiącach po przejęciu władzy.
4: Dokładnie, żeby ewentualnie zebrać jakiś dobry plon na koniec, pokazać, patrzcie, nam się udało. Ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że z takim pewnym zażenowaniem, rozbawieniem to nawet nie, bo to nie jest śmieszne, obserwuję teraz tych złotoustych byłych ministrów zdrowia, tak, którzy po prostu sypią jak z rękawa pomysłami, krytykując to, co się teraz wyprawia. To jest trochę jak ten taki fachowiec, który przychodzi i mówi, panie, kto to wcześniej malował, że tak spierniczył? I oni byli ministrami, niektórzy nawet ładnych kilka lat i nic. Dlatego, przepraszam, nie wierzę w skuteczność reformy, bo ta reforma tak naprawdę, teraz zauważcie, ona się, to co powiedziała pani minister, zaproponowała, to nas wszystkich spycha w stronę taką no medialnie fajną, taką tłustą, bo chodzi o pieniądze, więc my lubimy zaglądać do kieszeni polityka, lekarza, w ogóle do kieszeni rodaków. W związku z tym, jakby się tak udało tę całą teraz historię właśnie tak zepchnąć najbardziej w kierunku tych pieniędzy, no to da trochę oddechu tej ekipie, ale nie da tego efektu pożądanego, czyli takiej naprawdę kompleksowej zmiany w tym całym systemie, który nie jest przesadnie zdrowy. Zatem ja nie uważam, żeby się nagle stało jakiś cud i nagle, nawet przepraszam, nawet ten pomysł tej rejestracji, tak, która miałaby ograniczyć tych, którzy wchodzą na lewo. No przepraszam, wyobraźcie sobie, że polityk z dobrymi koneksjami z tej czy z tamtej strony, każdy polityk nie wykorzysta jakichś tam swoich znajomości mimo systemu rejestracji i tak dalej, nie wejdzie gdzieś tam na lewo i nie zostanie porządnie potraktowany. No przecież nie bądźmy dziećmi. Także, a minister Sobierańska-Grenda będzie tak długo panią minister, bo to co powiedzieliście, to jest autorski pomysł Tuska, więc rzeczywiście on też musi, no nie może tak do końca się poddać. Wywalam ją, mój pomysł się nie udał. To jest raz, a dwa, nie ma tam kolejki chętnych do tej roboty, bo to jest chyba druga po ministrze finansów najbardziej niewdzięczna rola w rządzie, tak? Forsa i zdrowie. Więc będziemy sobie być może nawet i do końca kadencji z panią minister Sobierańską, która, zauważcie, na początku w ogóle zniknęła, jak się ta afera wysypała. To było dla mnie niepojęte w ogóle. Przez jakiś tydzień czy dłużej nawet jakby pani minister w ogóle nie było. Może była na urlopie, nie wiem.
1: Nie. No, ona nie chce słuchać tych pytań od dziennikarzy. No
4: to co to jest w ogóle za dziadostwo, przepraszam. Więc ja się nie spodziewam żadnych cudów, jakiejś reformy.
1: No to teraz Ania.
3: No, ja kilka tygodni temu towarzyszyłam osobie z urazem głowy na SOR. Przez kilka godzin czekałyśmy na badania. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, pouczające. Wydaje mi się, że w tym momencie rząd powinien oprzeć się na rozporządzeniach, bo nie może opierać się na tym, że Nawrocki podpisze cokolwiek, co mogłoby uzdrowić chociaż trochę sytuację. On to zawetuje i potem powie, że rząd sobie nie radzi, więc to jest po prostu bez sensu. Rząd potrzebowałby zrobić jakąś szybką, widoczną, nawet małą zmianę, ale taka, która by pokazała, że od dziś jest inaczej. No ale w tym kierunku nie idzie. Jeżeli chodzi o kwestię pieniężną, tak, zgadzam się, że nie możemy zapominać o innych aspektach sprawy. To znaczy na przykład o tym, że wyjaśnia się wreszcie zagadka tych wiecznie spóźnionych lekarzy, którzy przybywają na swój dyżur z 2-3-godzinnym opóźnieniem co tydzień czy kilka razy w tygodniu. Jest też kwestia tego, że lekarze są przemęczeni. Ja bym na przykład wolała, żeby lekarze zarabiali dobrze w jednym miejscu, ale żeby pracowali, i tutaj herezja, 8 godzin dziennie, a nie na przykład po 16-20 godzin.
1: Albo jak ten artysta, który w 24-dobowej, znaczy w 24-godzinnej dobie zmieścił 72 godziny pracy.
4: Tak. Przodownik.
3: Tak, no to już jest po prostu, chyba ukończył Hogwarts po prostu.
4: Nie, czy, to jest po prostu
2: współczesny towarzysz Birkut.
4: Tak, Birkut, tak. Nie, i to jest albo, przepraszam, ale to jest no, oszust, złodziej, nie wiem, no bo jak to można tak nazwać, no, przepraszam.
3: Pozdrawiam moją lekarkę z NFZ, która jest super i mówię to dlatego, że żeby powiedzieć, że nie wszyscy lekarze, ale tak, ale jest grupa szaniaków, złodziei, oszustów, którzy trzymają nas za gardło, bo zdrowie to jest taka sfera, że jak przyjdzie co do czego, to będziemy po prostu zginać kark i robić wszystko, żeby walczyć o życie swoje albo swojego bliskiego. I dlatego ten patologiczny system funkcjonuje, że po prostu wszyscy nauczyli się tych reguł gry i dlatego jest to tak trudne do zmiany. Ale chciałam tutaj zakończyć kwestią tych godzin pracy. Bo nawet jeżeli odejmiemy kwestię oszukiwania, nadmiernego wyceniania, przebywania w trzech miejscach jednocześnie i tak dalej, to przecież za długie dyżury lekarzy to jest zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Tyle mówimy o kierowcach samochodów, że powinni odpoczywać, powinni być wyspani, że na przykład niewyspany kierowca czasami jest groźniejszy niż kierowca, który spożył alkohol. I tak samo przecież z lekarzami, i tak samo jak nie chcielibyśmy, żeby leczył nas lekarz czy medyk, pielęgniarka, ktokolwiek, kto po prostu, który nie spał ileś godzin, to tak jakby po prostu, nie wiem, był po jednym, dwóch, trzech kieliszkach, tak? Wtedy byśmy byli oburzeni, gdyby nadużył alkoholu, a gdy jest na nogach którąś dobę, no przecież to jest chore.
1: No i słuchajcie.
2: Tak mi się teraz skojarzyło.
1: Tak, bardzo proszę.
2: Jakim właściwie z perspektywy prawie 20 lat można powiedzieć, jakim wizjonerem był Ludwik Dorn, mówiąc: pokaż lekarzu, co masz w garażu.
1: Tak. Ale
2: doktor Kaczyk miał Porsche Panamera za 550 tysięcy. Tak. Bez specjalizacji.
1: Ja bym też tak
2: chciała.
1: Tak sobie
2: człowiek myśli, gdzie popełniłem błąd.
1: To prawda.
4: Ty też tak myślisz?
1: Wszyscy tak myślimy, boję się. Tylko rzeczywiście trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że to wszyscy lekarze są takimi kombinatorami.
2: Absolutnie. Oczywiście. Absolutnie.
1: To jest
2: naprawdę, margines.
1: Tak jest. Tak, no, miejmy nadzieję, że to jest margines i że jednak z tych różnych badań, które poczyni wreszcie NFZ cokolwiek.
2: Ale zauważcie, że symptomatyczne jest to, jak zareagowała Naczelna Izba Lekarska na tą pierwszą propozycję, która już przeszła przez Sejm, czyli takiej pewnej jawności, ale nie dla wszystkich, nie składania oświadczeń majątkowych przez lekarzy, choć z drugiej strony można byłoby zadać pytanie, dlaczego, skoro są finansowani z środków publicznych, ale nawet na tą propozycję, aby NFZ miał dostęp do informacji po numerze PESEL, kto ile i w ilu miejscach zarabia, pojawiła się od razu sugestia, czy prośba, wezwanie do prezydenta Nawrockiego, aby zawetował to rozwiązanie. I to będzie papierek lakmusowy pokazujący, czy Karol Nawrocki potraktuje te rozwiązania Ministerstwa Zdrowia jako szansę na, nie powiem uzdrowienie, ale na wyjście z tej patologii, a na ile sypanie piasku w tryby, byleby się rząd potknął także na tej sprawie.
4: Wcześniej ta sama Naczelna Izba Lekarska prosiła Nawrockiego: słuchaj, tylko nie pozwól, żeby dać więcej czasu lekarzom ukraińskim, żeby mogli sobie zrobić porządek z językiem polskim. Bo im mniej lekarzy, ten torcik będzie nasz. No przepraszam, taka jest prawda. No.
1: Słuchajcie, zostało 20 sekund, to tylko przeczytam wpis od pani Ani, która pierwszy raz chyba do mnie napisała: czy ministerstwo nie może policzyć wydatki szpitali na pensje, lekarzy, pielęgniarek, osób sprzątających, wydatki na sprzęt medyczny, wydatki bieżące, tamponiki, kaczki, prześcieradła i wszystko się wyjaśni, ile co nas kosztuje. Prowadzę firmę i dokładnie wiem, jakie mam koszty. Myślę, że szpitale też mają taką wiedzę. No właśnie.
2: Problem jest też taki w tym Kończymy. Wszystkim, że mamy zbyt wielu właścicieli szpitali.
1: Tak
2: z tym
1: jest,
2: też można byłoby zrobić.
1: Tak,
2: i
1: tak.
2: Żaden starosta, żaden burmistrz nie chce oddać szpitala, zlikwidować oddziału, choć on jest niepotrzebny albo jest pusty, bo będzie miał bunt w swoim powiecie, ale potem ludzie, jak są chorzy, to i tak są jechać do innego, lepszego szpitala.
1: Kropka, bardzo dziękuję.
2: Przepraszam.
1: Nie szkodzi. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję Ani Dryjańskiej, Mariuszowi Piekarskiemu i Robertowi Harysiowi. Dziękuję państwu za wszystkie wpisy i przepraszam, że nie zdążyłam wszystkich przeczytać. I życzę państwu dobrego weekendu. I dziękuję za wszystkie życzenia oczywiście. Do usłyszenia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Let's do it like this.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od ewakuacji w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. W zakładach górniczych Lubin doszło do wyjątkowo silnego wstrząsu o magnitudzie powyżej 4 stopni w skali Richtera. W akcji biorą udział ratownicy górnicze. Jak poinformowały władze koncernu KGHM, 19 górników udało się już bezpiecznie wycofać na powierzchnię. W strefie zagrożenia wciąż przebywa jednak jeden pracownik, to operator maszyny, z którym jest kontakt. Przedstawiciele spółki uspokajają, że wstrząs tej skali nie zagraża kopalnianej infrastrukturze, choć pod ziemią był on mocno odczuwalny. 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w uroczystościach upamiętniających w ukraińskiej Ołyce. Szef resortu obrony podkreślił, że przyszłość relacji polsko-ukraińskich potrzebuje prawdy, upamiętnienia i daje przebaczenie.
1: W obliczu dnia dzisiejszego to bycie w prawdzie, upamiętnienie, ekshumacja i godny pochówek jest dla nas sprawą niezwykłej wagi, jest sprawą dla nas nie tylko historyczną, ale sprawą dnia dzisiejszego. To upamiętnienie jest nam po prostu potrzebne, żeby było pełne przebaczenie. Przychodzę dzisiaj na Wołyń ze znakiem pokoju, z wyciągniętą ręką do tego pokoju.
0: Do historycznego rachunku sumienia wezwał ukraińskich partnerów również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który zaznaczył jednak, że dialog o historii musi być oddzielony od bieżącej polityki. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział budowę w Warszawie muru pamięci z nazwiskami ofiar. W obliczu trzeciej już fali upałów w Europie Zachodniej portugalskie władze podają, że tylko w pierwszym tygodniu lipca z powodu ekstremalnie wysokich temperatur zmarło ponad 200 osób. Słupki rtęci w niektórych regionach kraju przekroczyły 43 stopnie. Ministerstwo Zdrowia w Lizbonie poinformowało, że aż 90% zmarłych to seniorzy powyżej 65 roku życia. Służby medyczne wydały specjalne ostrzeżenia i zalecenia dla osób starszych oraz przewlekle chorych. To był serwis Radia Nowy Świat.

Outcast od początku swojej kariery udowadniali, że o tym miejscu, z którego się pochodzi, można opowiadać zupełnie inaczej niż wszyscy. Dla nich też ta Atlanta była czymś więcej niż tylko miastem i chyba zgodzą się Państwo tu ze mną, że z ich twórczości można wyłapać, że to nie miasto, to tożsamość. I mam takie poczucie, że podobną siłę i energię tydzień temu przywieźli do Gdyni chłopaki z Nikap. Tylko, no właśnie, zamiast Atlanty, Belfast, zamiast amerykańskiego południa, Irlandia.

0: naturalist.
1: Better Way to Live od Nikap, którzy od początku chyba, i to zresztą czuć, budują tę swoją muzykę wokół wspólnoty, wokół języka, miejsca. I teraz trochę zawężając perspektywę, ale TGBLK potrafi świetnie bawić się też formą i słowem i udowadnia to od swojego debiutu jeszcze w 2021 roku. Ja co prawda sięgnę teraz po ubiegłoroczny singiel, i dodam jeszcze, że ta młoda raperka z Mombasy bardzo przypomina mi Moonchild Sanelly.

No, a teraz jeden z moich ulubionych remiksów ostatnich lat, bo Bonobo nie przebudował Andromedy, ale wziął na warsztat kawałek Gorillaz i zamiast takiego klasycznego remiksu stworzył właściwie nową, bardziej przestrzenną wersję tej kompozycji.

Bonobo w przeciwieństwie do wielu producentów traktuje ten remix nie jako okazję do pokazania swojego stylu, ale jako taką rozmowę z oryginałem. Ja jakoś mam takie poczucie, że dzięki temu właśnie Andromeda zachowała tutaj ten emocjonalny ciężar Gorillaz, którzy to niedługo pojawią się w Polsce, a nieco ponad tydzień temu w Gdyni zagrało DXX. I było to doświadczenie niesamowite. Wiem, że część z Państwa była pod sceną, wiem, że część oglądała transmisję z openera w telewizji, więc pozwolę sobie wyciągnąć fragment z ich setlisty i zabrałabym Państwa albo ponownie, albo po raz pierwszy w tę kilkunastominutową podróż przez występ Romy, Olivera i Jamie'ego. Najpierw album Coexist i Sunset w edicie Jamie'ego XX i proszę nie regulować odbiorników, tam będzie przerwa albo coś, co będzie się wydawało być przerwą w tym pierwszym utworze.

Ten remix Shelter pochodzi z 2017 roku. Został chyba, jeżeli dobrze pamiętam, nagrany w trakcie występu DXX w Paryżu. Tak jak wysłuchaliśmy, tak właśnie wybrzmiewało to także w trakcie tego setu w Gdyni. No i muszę powiedzieć, że był to koncert perfekcyjny. Był to koncert z taką setlistą, jako przekrój twórczości tej trójki razem, ale i z osobna. Fani mogli o tym tylko marzyć. Mam też taką myśl dotyczącą zabawy Jamie'ego, Romy i Olivera na scenie, bo po tych 8 latach przerwy, o czym zresztą sami mówią ze sceny, widzą, że pod tą sceną czekają na nich tłumy i to dodaje im pewności siebie i że te 8 lat nie zostało zmarnowane i że właściwie po tych 8 latach mają tych wiernych fanów, którzy czekali na ten ich sceniczny powrót, jak również studyjny powrót. No i ja mam takie wrażenie, że to, że oni widzą te tłumy, też dodaje im tej pewności siebie i dzięki temu bawią się tą muzyką na scenie. I to widać, bo te ostatnie koncerty są tymi koncertami, na których, w trakcie których oni się uśmiechają, grając. Wcześniej miałam wrażenie przed tą przerwą, że może więcej tam było napięcia i jakiejś takiej niepewności, a teraz bawią się świetnie. No, a przynajmniej ja mam taką nadzieję i chciałabym wierzyć, że ta trójka na scenie czuje się teraz tak samo pewnie, jak czuje się w studiu. No, piękny to był występ i nie ostatni europejski, więc polecam Państwu to złoto w wykonaniu DXX. No a skoro o złocie mowa, no to teraz Chet Faker w remiksie Fluma.

Flume i Chet Faker poznali się jeszcze zanim obaj trafili na największe festiwale świata i to Gold pokazuje, jak dobrze potrafili i potrafią dalej słuchać siebie nawzajem, bo ta muzyka brzmi jak takie budowanie wspólne niż jak klasyczny remix albo edit przez kogoś robione. No ale też zostając przy tej muzyce, która tak jak w przypadku Cheta Fakera i Flume'a, niekoniecznie w warstwie muzycznej czy w tempie, ale w warstwie tekstowej, nie spieszy się z opowiadaniem historii.

0: sola.
1: H-Berna, czyli producent z Londynu, pięknie poruszający się po różnych gatunkach, więc ja tutaj bez zbędnego komentarza, a z płynnym przejściem się postaram, bo kolejny utwór jest jak druga strona podobnej historii od tego producenta.

Na dzisiejszej playliście nie brakuje spotkań, więc teraz jeszcze jedno. Tender połączyli siły z kolektywem Demo Club przy kompilacji Tapes Volume 1. I tam pojawiło się sporo editów, pojawiło się sporo coverów takich jak na przykład Jamie XX i Loud Places, ale także między innymi Losing My Religion od R.E.M. Mnie z kolei nadzwyczaj, ale to nadzwyczaj na tym albumie, urzekło Shallow End.

tutaj Shallow End od Demo Club i Tender, a teraz Coles i Hubert. Ci, którzy tydzień temu spotkali się na openerze na scenie i co więcej właśnie tego dnia, bo w piątek Hubert wydał swój nowy album, który to album otwiera również utwór nagrany wspólnie z Kachą i Łukaszem z Colesów. My jednak cofniemy się tutaj o krok i sięgniemy po poprzedni album Coles, czyli Sanatorium z 2024 roku, na którym to już kilkukrotnie wspomniany Hubert rapuje również, więc jest to Prima Ballerina.

0: ja włączam.
1: Tak jak i ten utwór, czyli Prima Ballerina, tak i cały występ Coles na openerze był takim występem nadzwyczaj magnetycznym, trochę mrocznym, pomimo tego, że przed godziną 17, ale i sensualny, i enigmatyczny, i było w tym wiele jakiegoś takiego mrocznego romantyzmu, do którego zresztą świetnie pasowała gościnnie występująca na scenie Kasia Lins. Dlatego też, jeżeli mają Państwo okazję, gdzieś zobaczą Państwo w swoim mieście albo w okolicy występ Colesów, to zachęcam do kupienia biletu i wybrania się. Jest to świetne muzyczne doświadczenie i tym też będę się już z Państwem żegnać, chociaż doświadczeniem nieco innym, bo nie z naszego rodzimego podwórka, a z Oxfordu. Folsi na koniec i Exits w wersji sesyjnej. Exits, które było singlem zapowiadającym album Everything Not Lost, nie, Everything Not Saved Will Be Lost z 2019 roku, czyli album, który skręcił w taką mroczną i filmową stronę swojego brzmienia. No i tym będę już Państwu dziękowała za tą wspólną godzinę. My się słyszymy w Serca Bitem za 2 tygodnie. Kłaniam się i do usłyszenia. Dobrego dnia.

0: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Zaczynamy od pomyślnego finału akcji w zakładach górniczych Lubin na Dolnym Śląsku. Wszyscy górnicy są bezpieczni. Z zagrożonego rejonu wycofano w sumie 20 górników. Najwięcej trudności sprawiło uwolnienie operatora maszyny górniczej, która została przysypana masami skalnymi. Na szczęście ratownicy szybko nawiązali z nim kontakt. O stanie zdrowia operatora maszyny mówił TVN24 Mirosław Kuk, dyrektor Departamentu Komunikacji spółki KGHM.
1: Został rzeczywiście wydobyty, akcja już się zakończyła. Jego stan jest dobry, ma drobne obrażenia wynikające po prostu z samego zdarzenia. Będzie pewnie wymagał opieki lekarskiej. Tutaj to o tym zadecyduje lekarz. Podobnie jak pozostała 19 wcześniej wydobyta, jest pod opieką lekarza. I ogólnie stan jego jest dobry, nie zagrażający życiu.
0: Wstrząs określany był jako silny o magnitudzie powyżej 4 stopni w skali Richtera. Jak zapewnili przedstawiciele spółki, wstrząs tej skali nie zagrażał kopalnianej infrastrukturze, choć pod ziemią był bardzo mocno odczuwalny. Przenosimy się do Hiszpanii. W prowincji Almeria na południu kraju ogień strawił już ponad 6,5 tysiąca hektarów. Potwierdzono śmierć 12 osób, w większości zagranicznych turystów, ale bilans ten może wzrosnąć. Służby wciąż poszukują 23 zaginionych. Żywioł, który wybuchł po awarii linii energetycznej, rozprzestrzeniał się błyskawicznie przez silny wiatr. Dziś warunki pogodowe nieco się poprawiły, co daje setkom strażaków i żołnierzy szansę na opanowanie ognia. W regionie obowiązuje 3-dniowa żałoba. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli już hiszpański premier Pedro Sanchez oraz szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Liczba mieszkańców Unii Europejskiej wzrosła 5. rok z rzędu i wynosi obecnie 452 miliony, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Zupełnie inne tendencje widać jednak w naszym kraju. Populacja Polski po raz kolejny spadła. Na początku tego roku wynosiła nieco ponad 36 milionów 300 tysięcy osób. To o blisko 165 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Spadek liczby ludności to efekt ujemnego przyrostu naturalnego. Mimo to Polska wciąż znajduje się w pierwszej piątce najludniejszych krajów wspólnoty. Liderem pozostają Niemcy przed Francją, Włochami i Hiszpanią. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzisiejszą audycję zaczynamy od Brazylii, a właściwie Brazylii z domieszką Francji. João Selva, Diogo Strauch do współpracy zaprosili francuskiego producenta Patchworksa, a efektem jest singiel Fajer Festa, który kontynuuje tradycję wielkich brazylijskich mistrzów, takich jak Sergio Mendes i Marcos Valle, którym zdarzało się łączyć brazylijskie rytmy z muzyką disco, choć tak naprawdę inspiracją do stworzenia tego singla nie był żaden utwór, a wystawa zdjęć w Filharmonii Paryskiej poświęcona nowojorskiej scenie disco lat 70. João Silva, oglądając ją, dostrzegł podobieństwo między atmosferą tam

tych klubów pełnych wolności, kreatywności i swobody, a brazylijskim ulicznym karnawałem. I jak sam mówi, w Brazylii świętowanie nie jest wyborem, ale życiową potrzebą, przestrzenią, w której można na chwilę zapomnieć o codzienności i po prostu być sobą. A jeśli tej tanecznej energii byłoby jeszcze mało, to warto dodać, że już wkrótce ukaże się również remiks tego utworu przygotowany przez Jay Kriwa, nowojorskiego DJ-a, producenta i założyciela cenionej wytwórni Razor and Tape, jednego z najważniejszych nazwisk współczesnej sceny nowojorskiego New Disco. To jest muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski, a przed nami jeszcze jeden artysta brazylijski, ale z zupełnie innego pokolenia. Tym razem chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na niezwykły instrument, który za chwilę usłyszymy.

domyślam się, że od razu Państwo się zorientowali, o który instrument w tym utworze mi chodziło. Nazywa się on cuíca, jest jednym z najbardziej charakterystycznych instrumentów brazylijskiej muzyki. To bęben, którego wysokość dźwięku zmienia się poprzez nacisk na membranę, która wydaje takie charakterystyczne, wysokie dźwięki, przez wielu porównywane do śmiechu albo ludzkiego głosu, ale tak naprawdę cuíca próbuje naśladować dźwięki wydawane przez oposa szarego. Za nami utwór prawdziwego ambasadora tego instrumentu, czyli Indio da Cuíca, który, co ciekawe, swój pierwszy solowy album wydał dopiero z okazji 70. urodzin, mając za sobą ponad pół wieku kariery, w trakcie której koncertował praktycznie na całym świecie. Współpracował też z wieloma legendami brazylijskiej muzyki, ale co najważniejsze, wyniósł cuíca z roli instrumentu akompaniującego do pełnoprawnego instrumentu solowego. A przed nami teraz trzyutworowy przystanek na Karaibach. Rozpoczniemy go od kompilacji przygotowanej przez wytwórnię Heavenly Sweetness.

Ten album to podróż na Karaiby przełomu lat 80. i 90., kiedy muzyka zouk nie była jeszcze gatunkiem całkowicie ukształtowanym, a raczej miejscem spotkań różnych kultur i stylów, od kreolskiego rapu aż po muzykę gwoka. Kuratorem tego wydawnictwa jest Emile Omar, znany m.in. z działalności w słynnym francuskim radiu Nova oraz z prowadzenia legendarnej paryskiej serii Imprez Tropical Discotheque. Z tego wydawnictwa przed chwilą piosenka autorstwa Sylwiany Sedi, artystki urodzonej w Cayenne w Gujanie francuskiej, która od lat mieszka i tworzy w Paryżu, a w swojej twórczości łączy wiele karaibskich tradycji muzycznych, choć z czasem coraz mocniej związała się właśnie przede wszystkim z muzyką zouk. Stąd więc jej obecność na tej kompilacji absolutnie nie dziwi. Tymczasem pora na bardzo ważny moment, bo to przedsmak wydarzenia, które już we wtorek będzie miało miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie wystąpi Bad Bunny. Pierwszy latynoski artysta, który wyprzedał stadionowy koncert w Polsce, a przecież ten rekord jest tylko niewielką częścią tego, co udało mu się osiągnąć w ostatnich latach.

0: si yo me emborracho, qué bueno, me ayuda.
1: Bad Bunny, Portorykańczyk, który od dawna jest czymś więcej niż tylko jednym z najpopularniejszych muzyków świata, wielokrotnie wykorzystywał swoją popularność, by mówić o sprawach ważnych dla mieszkańców Portoryko. Protestował przeciwko korupcji, zwracał uwagę na problem gentryfikacji wyspy i podkreślał znaczenie lokalnej kultury oraz języka. Jego najnowszy album, Debi Tirar Mas Fotos, jest w dużej mierze właśnie listem miłosnym do rodzinnej wyspy i taką próbą zachowania jej pamięci w czasach szybkich zmian. Także obecna światowa trasa podporządkowana jest tej idei, więc to nie jest taka zwykła seria koncertów, ale również opowieść o tożsamości, wspólnocie i dumie z własnych korzeni. Miałem okazję już być na trzech koncertach z tej trwającej właśnie trasy koncertowej. Ten warszawski będzie dla mnie czwartym koncertem i mogę rzeczywiście potwierdzić, że ten trzygodzinny koncert jest niesamowitym doświadczeniem, wypełnionym właśnie takimi wieloma bardzo ważnymi, bardzo cennymi kulturowo akcentami. A dowodem tego, że Bad Bunny lubi dbać o pamięć, o swoich korzeniach, jest również dobór zespołu, który go supportuje na tej trasie. Mógł sobie na pewno pozwolić na wybór właściwie kogokolwiek, a postawił na lokalny portorykański zespół, który, tak jak on, nie boi się poruszać trudnych tematów związanych z ich ojczyzną.

Jeżeli ktoś z Państwa wybiera się na warszawski koncert Bad Bunny'ego, to warto pojawić się na stadionie trochę wcześniej, żeby nie przegapić supportu, którym jest portorykański zespół Chuy, który zaprezentował się przed chwilą w utworze Tierra. Ta grupa powstała w 2019 roku z inicjatywy rodzeństwa Williego Loren i Westera Aldarondo. Dorastali w okresie burzliwych protestów społecznych w Portoryko. I właśnie te doświadczenia mocno wpłynęły na ich twórczość. W swoich tekstach poruszają tematy niepodległości wyspy, migracji, czy tak jak Bad Bunny, gentryfikacji, pokazując współczesne problemy Portorykańczyków z perspektywy młodego pokolenia. A my zmienimy teraz całkowicie szerokości geograficzne. Za chwilę usłyszymy projekt francuskiego kompozytora Pascala Bidot, tworzącego w Londynie pod pseudonimem Acousmi. Na jego najnowszym albumie Terra Incognita pojawia się wielu znakomitych gości, a wśród nich jest także polski akcent, harfistka Maria Osuchowska występująca jako Marysia Osu.

chyba najbardziej awangardowa propozycja w dzisiejszym odcinku programu. Francuz Acousmi we współpracy nie tylko ze wspomnianą przed utworem polską harfistką Marysią Osu, ale także urodzonym w Indiach perkusistą i kompozytorem Saratem Korwarem oraz senegalskim muzykiem Dudu Kouaté, który wnosi do tej muzyki bogaty zestaw instrumentów tradycyjnych. A sam autor określa ten album jako muzyczny dziennik podróży po nieodkrytych jeszcze miejscach, i to zarówno tych istniejących na mapie świata, jak i tych, które znajdują się wyłącznie w naszej wyobraźni, a inspiracją stało się francuskie słowo dépaysement, opisujące uczucie, jakie towarzyszy nam, gdy trafimy do miejsca całkowicie nowego, pozbawionego znanych punktów odniesienia, i stąd też wspomniany tytuł tego albumu, czyli Terra Incognita. A przed nami kolejny projekt łączący dwa kontynenty, tym razem spotkanie Stanów Zjednoczonych i Maroka, czyli zespół Imal Gnawa.

Imale gnała zespół działający w Nowym Jorku, ale odnoszący się przede wszystkim do tradycji marokańskich, w tym głównie muzyki gnała, zresztą zgodnie z nazwą całego projektu, a członkowie tego składu na pewno nie próbują odgrywać tej muzyki w takiej muzealnej, skostniałej formie. Łączą gębry, czyli trzystrunową gitarę, z syntezatorami i automatami perkusyjnymi, traktując swoją twórczość jako kontynuację żywej tradycji, a nie jej rekonstrukcję. Przed chwilą utwór Ben Hsajne z ich debiutanckiego wydawnictwa Twilight Prophecy, które ukazało się w zeszłym roku. To był ostatni akcent związany z Afryką w tym odcinku programu. Na dwa kolejne utwory przeniesiemy się do Azji, zaczynając od kolejnego muzycznego skarbu odnalezionego przez wytwórnię Habibi Funk Records. Tym razem za ich sprawą trafimy do Jordanii.

Historia tej płyty rozpoczęła się od kasety odnalezionej w rodzinnym archiwum. Zawierała ona nagrania zespołu Nechas, zarejestrowane pod koniec lat 80. w niewielkim studiu domowym w Ammanie. Co ciekawe, muzyka ta nigdy wcześniej nie została oficjalnie wydana, a niektórych utworów nie słyszeli nawet znajomi czy członkowie rodzin samych muzyków. Tę grupę tworzyli palestyńsko-jordańscy muzycy Basim Said i Khaldun Nasser oraz iracki wokalista Kasim Sabunchi. Choć byli dobrze znani z koncertu w lokalnym amańskim klubie Rumors, ich studyjne nagrania przeleżały niemal 40 lat w archiwum, a dziś dzięki Habibi Funk możemy odkryć kolejny nieznany rozdział historii niezależnej muzyki z tamtego rejonu świata. Przed chwilą pierwszy singiel, który zapowiada cały album grupy Nechas, który już niedługo po wielu dekadach ujrzy światło dzienne dzięki działalności wytwórni Habibi Funk Records. A kolejny azjatycki przystanek to już Tajlandia i zespół działający współcześnie. Korla Kang tworzy czwórka przyjaciół z jednej z dzielnic Bangkoku. Niedawno ukazał się ich pierwszy podwójny singiel.

To wydawnictwo sprawia wrażenie, jakby było zapomnianym nagraniem sprzed kilkudziesięciu lat i taki właśnie był cel zespołu Korla Kang, którego członkowie na swoim premierowym podwójnym singlu chcieli oddać przede wszystkim ducha lat 70. Na sam koniec programu wracamy na Karaiby i taką klamrą spinającą dzisiejszy odcinek programu staje się postać Patchworksa. To właśnie on współtworzył singiel João Selvy, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, i to on zamknie je swoim remiksem utworu Davida Waltersa. Oryginalna wersja piosenki Krye Muen była owocem współpracy również właśnie tych dwóch artystów, a teraz doczekała się nowej odsłony, która trafiła na 12-calowy singiel wydany przez wspomnianą już dziś wytwórnię Heavenly Sweetness. A ja nazywam się Mikołaj Kierski, to był kolejny odcinek audycji Muzyka nie tylko z Afryki.

0: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Prezydent Karol Nawrocki złożył hołd ofiarom rzezi wołyńskiej na obchodach 83. rocznicy tych wydarzeń w Radróżu na Podkarpaciu. Niewiedza o zaginionych podważa realność świata, zacytował Zbigniewa Herberta na początku przemowy prezydent.
1: Jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości.
0: W zespole cerkiewnym w Radróżu prezydent złożył także wieńce przy pomniku pomordowanych mieszkańców oraz na symbolicznym grobie ofiar zabitych przez bojówkę organizacji ukraińskich nacjonalistów latem 1944 roku. Francuskie służby walczą z pożarami i z ludzką bezmyślnością. Szef tamtejszego resortu spraw wewnętrznych poinformował o zatrzymaniu 32 osób podejrzanych o wywołanie ognia. W całym kraju aktywnych jest obecnie około 20 pożarów, a większość departamentów objęto pomarańczowym alertem. Najtrudniejsza sytuacja panuje na południu, gdzie ogień strawił już niemal 9 tysięcy hektarów terenu. Do czujności wezwał też prezydent Emmanuel Macron, przypominając, że aż 9 na 10 takich zdarzeń to efekt działalności człowieka. Na koniec akcja polskich służb, które udaremniły kolejną próbę nielegalnego przekroczenia granicy z Litwą przez migrantów. W pobliżu Budziska zatrzymano tira, w którego naczepie pod ładunkiem torfu ukrywało się 27 mężczyzn. Ciężarówka jechała z Łotwy. Ukryci w niej obywatele Somalii, Pakistanu i Afganistanu próbowali wjechać do Polski. Rumuński kierowca został zatrzymany i usłyszy prokuratorskie zarzuty. To już drugi taki przypadek w lipcu. Na początku miesiąca w podobny sposób próbowano przewieźć przez granicę z Litwą ponad 50 osób. Przypomnijmy, że tymczasowe kontrole na tym odcinku zostały przedłużone do 1 października. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Dwa światy. Sobota, chwila po godzinie 3:00, to znak, że nadszedł czas na dwa światy na antenie Radia Nowy Świat. I ta audycja dzisiaj po raz drugi w Państwa radioodbiornikach. I żeby ta liczba dwójek się zgadzała, to jest dwóch prowadzących. Mikołaj Tyczyński.
3: Kuba Ferlin.
2: A także są dwie rozmowy. Jedna rozmowa społeczna, także popkulturalna. O Boże, tych dwójek jest za dużo w dzisiejszym wydaniu. Bardzo Państwu dziękujemy za dobry odbiór zeszłotygodniowej audycji. Okazuje się, że ten program, który sobie wymyśliliśmy, był potrzebny. Szczególnie dużo wiadomości i maili dostaliśmy od rodziców Zetek, którzy no, w ten sposób mogą się dowiedzieć, co tam w ich głowach się dzieje.
3: Tak, cieszymy się z każdej Państwa wiadomości, cieszymy się z propozycji tematów, które Państwo nam wysyłali i z tego

0: tę dzisiejszą rozmowę o telefonach, chciałem ci przedstawić badanie Caitlin K. Myers i Ezekiela Hoopera, dwojga amerykańskich naukowców. To badanie zostało opublikowane w czerwcu tego roku i to badanie polega na tym, że w latach 2007-2011 iPhone był sprzedawany tylko klientom jednej konkretnej amerykańskiej sieci.
1: Okay.
0: I w ramach tego można było przeprowadzić taki eksperyment na żywej materii, na rzeczywistości po prostu i sprawdzić, czy iPhony i czy dostęp do telefonów tej nowej generacji smartfonów ma jakiś wpływ na to, jak się rozmnażamy, już nie mówiąc o tym, jak żyjemy z innymi ludźmi społecznie na takiej stopie koleżeńskiej i przyjacielskiej, ale właśnie Caitlin Myers i Ezekiel Hopper skupili się na tym, jak wpływają iPhony na współczynnik dzietności i okazuje się, że wśród klientów AT&T, a więc tej sieci, która miała monopol na iPhony, zauważono w stosunku do klientów innych sieci nawet 8% spadek współczynnika dzietności w pewnych grupach, a w innych grupach około 7%, ale to są naprawdę znaczące już liczby. No i to badanie kończy się taką konstatacją, że wprowadzanie na rynek iPhone'ów składa się od 33 do 52%, tak estymują naukowcy, na całościowy spadek współczynnika dzietności w Stanach Zjednoczonych. To jest naprawdę duża liczba i muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałem to badanie, czy przeczytałem rezultaty tego badania, to wcisnęło mnie w fotel i uznałem, że no musimy po prostu dzisiaj od tego zacząć.
1: Niewiarygodne, czyli nasz redakcyjny kolega Fish miał rację w 2016 roku śpiewając: chciałbym być bliżej jak jakiś botox, iPhony i seks. A poza tym, a propos tych telefonów, też dużo się mówi, że dzisiaj te telefony i w ogóle nasze problemy z higieną cyfrową powodują, że nie jesteśmy w stanie oglądać filmów, ale mimo wszystko jednak chodzimy do kina, czasami ktoś wyciąga ten telefon, nie jest w stanie wytrzymać, ale jednak do kin ludzie wciąż chodzą i porozmawiamy dzisiaj też o kinie, a mianowicie o fenomenie pewnego reżysera, który niezmiennie od 1992 roku fascynuje odbiorców, tych młodych i tych starych, a chodzi o Quentina Tarantino.
0: To wszystko w dzisiejszym drugim wydaniu audycji Dwa Światy, ale o kinie za moment. Najpierw muzyka Thundercat, Bus in the Streets, piosenka też o tym, jak telefony władną naszym życiem, a zaraz po tym rozmowa z doktorem Łukaszem Prysińskim, psychologiem dzieci i młodzieży, zajmującym się także uzależnieniami, o tym, jak młodzi ludzie korzystają z telefonów, czy to jest zdrowe korzystanie, czy dbamy o higienę. O tym wszystkim będziemy za moment rozmawiać.

0: Psycholog dzieci i młodzieży, wykładowca akademicki, dr Łukasz Prysiński. Panie doktorze, robimy audycję o świecie młodych ludzi i w ramach tego oczywiście musimy też powiedzieć o tym, jak telefony wpływają na nasze życia i na to, jak funkcjonujemy, bo no nie ma wątpliwości, że smartfony stały się elementem tego naszego codziennego funkcjonowania. Amerykańskie dane z różnych źródeł pokazują, że tak naprawdę prawie połowa populacji amerykańskiej już sama tak naprawdę ocenia się, że jest uzależniona od telefonów. W jaki sposób telefony nas uzależniają?
1: Przede wszystkim jest duża świadomość w społeczeństwie, jeżeli chodzi o to, że smartfony oddziaływują, że uzależniają, że są często szkodliwe, tak, czy niewłaściwe dla nas. Taka ogólna wiedza, ona jest już dość szeroka i również wśród dzieci i młodzieży. To jest, myślę, pozytywne. Natomiast ponieważ smartfony są częścią naszego życia, no to my się dzisiaj zastanawiamy, jak je używać możliwie zdrowo, czy możliwie higienicznie, a nie zastanawiamy się, jak ich nie używać, prawda, czy jak się od nich nie uzależnić, ponieważ one są, trudno tutaj użyć słowa uzależnienie w takim rozumieniu, w jakim rozumie to psychologia, czy medycyna. Dlatego, że jeżeli płacimy w sklepie, czy czytamy gazety internetowe, no to czy my jesteśmy uzależnieni, prawda, my używamy. W związku z powyższym słowo uzależnienie tutaj nie pasuje. Takie uzależnienie medyczne. Natomiast oczywiście można paść ofiarą uzależnień behawioralnych, tak zwanych, czyli od czynności, od ekranów. Jak najbardziej jest taka kategoria, uzależnienie od ekranów. Ale to nie jest uzależnienie od używania, tylko od nadużywania. Prawda? Czyli od scrollowania, grania, uczestniczenia w mediach społecznościowych nadmiernego. To wszystko są składowe uzależnienia, jak najbardziej. Więc odróżnijmy używanie od uzależnienia. I jeżeli rozmawiamy o dzieciach i młodzieży, to w ogóle bardzo ostrożnie używajmy słowa uzależnienie, ponieważ zdecydowana większość dzieciaków nie jest od niczego uzależniona, bo na uzależnienie się pracuje całymi latami, często młodzi ludzie są za młodzi. Natomiast mają nawyki. Nawyki, które wciągają, a nawyki w przeciwieństwie do uzależnienia likwiduje się w ciągu 6-8 tygodni. W związku z tym większość młodych ludzi jest niehigienicznie używa smartfonów, ale można ich tego oduczyć. W związku z tym nie obciążajmy dzieciaków uzależnieniem.
2: Ale czy jeśli oni korzystają z tego telefonu przez 7, 8, 9 godzin dziennie, to czy nie mówimy o uzależnieniu takim jak od papierosów czy od alkoholu?
1: Możemy. Pytanie, jak oni używają, ponieważ często też słuchają różnych rzeczy, na przykład podcastów. Można to częściowo traktować jako rozrywkę, częściowo jako edukację. W związku z tym sam czas to niekoniecznie musi oznaczać, że to jest 7 godzin spędzone na scrollowaniu, prawda? Czy jakimś przeglądaniu stron dziwnych, internetowych. Natomiast rzeczywiście ten czas spędzony przed ekranem jest zbyt duży i to jest nadużywanie. To jest nadużywanie. Natomiast to niekoniecznie jest behawioralne uzależnienie, bo w uzależnieniu behawioralnym musi być taki kombajn, takie sprzężenie, które nazywa się obsesja-kompulsja. Tak? W związku z tym uzależniony od jakiejkolwiek czynności, również od ekranu, jest człowiek, który najpierw przeżywa obsesję, czyli myśli, które są niewygodne i których nie można usunąć z umysłu. I te myśli niewygodne mogą być nie tylko jakieś lękowe, ale również takie, że jest mi źle, bo czegoś nie robię, na przykład nie używam smartfona. I wtedy pojawia się drugi element, czyli kompulsja, czyli wykonywanie czynności, żeby uciszyć ten głos wewnętrzny, ten brak, i to wtedy dopiero jest uzależnienie, prawda? I jak w przypadku każdego uzależnienia, to nie robienie tego czegoś, czy to palenie papierosa, czy używanie smartfona, nie daje przyjemności. Przykrość daje nierobienie tego.
0: Rozumiem to rozróżnienie nawyku od uzależnienia, ale jednak spotykamy się często z takim nawykiem właśnie, czy takim zachowaniem, które polega na tym, że w jakiś sposób mimowolnie sięgamy po ten telefon, i scrollujemy, nie myśląc o tym, miga nam coś przed oczami, po prostu tak naprawdę nie skupiamy się zupełnie na tym, co oglądamy. Tylko wiemy, że coś tam miga i zastanawiamy się też wspólnie nad tym, co sprawia, że ten nawyk w nas rośnie. Czy to jest właśnie kwestia odciągnięcia nas bodźcami od trudnych myśli, czy to jest jednak to, o czym często się mówi, ten efekt ciągłych wyrzutów dopaminy związanych z ciągłym nowym bodźcem na ekranie?
1: Poruszył pan kilka ważnych rzeczy, panie redaktorze. Po pierwsze, powiedział pan tak na spokojnie, że to bezmyślne przeglądanie, scrollowanie jest jakby standardem. Nie chcę się do końca z tym zgodzić. To znaczy, jeżeli tak jest, to jest bardzo niedobrze. To jest bardzo niedobrze, jeżeli ktoś tak robi. Bo co innego, jak ktoś tam w tramwaju jedzie kilka przystanków, chwilę poskroluje. Natomiast jeżeli mają to być godziny tępego skrolowania i nieskupiania się, to jest to już niebezpieczny bardzo stan. Natomiast rzeczywiście to słowo dopamina jest tutaj bardzo ważne. To znaczy te mikro wyrzuty dopaminy, one przejmują nad nami kontrolę. My jesteśmy przebodźcowani. I młodzi ludzie, i ludzie dorośli. Tak dzisiaj przeciętnie człowiek przez tydzień przyjmuje tyle informacji, ile 100 lat temu przyjmował przez rok. W związku z tym te nasze receptory, ten nasz układ nerwowy, on jest bardzo wyczulony i chwila zadumy, czy spojrzenia w okno, czy nic nie robienia powoduje, że my się źle czujemy. Dlatego właśnie, że jesteśmy przebodźcowani. Wtedy najprościej i najszybciej sięgnąć po telefon, chwilę poskrolować, żeby ta dopamina wystrzeliła i żeby człowiek się lepiej poczuł. To jest bardzo niefajne, bardzo powszechne.
0: Panie doktorze, ja się będę jednak trochę wbrew temu, co pan mówi, imał tego słowa uzależnienie, bo przed chwilą też w naszej rozmowie już padło to wyjaśnienie, uzależnienie jako stanu, w którym źle czujemy się, kiedy nie dostarczamy sobie pewnej substancji, tak, pewnego bodźca i kiedy nie dostarczamy sobie bodźców właśnie w postaci tych wyrzutów dopaminy mikro spowodowanych tym, czy coś scrollujemy, czy widzimy jakiś ruszający się obrazek, to gorzej się czujemy, brakuje nam tych bodźców. Czy to nie jest właśnie podobny mechanizm?
1: Tak, w pewnym sensie jest. Prawda? To człowiek, który jest przyzwyczajony do telewizora, również brak tego telewizora będzie dla niego w jakiś sposób przykry. Jakaś forma uzależnienia to jest i mechanizm na pewno jest ten sam, tylko nie zawsze ma to siłę tego uzależnienia przez duże U, dlatego że żeby się uzależnić, trzeba spełniać kilka kryteriów. Nie wystarczy nadużywać.
0: W takim razie mówimy o tym, że nasz czas, który jesteśmy w stanie poświęcić na skupienie się na jednej rzeczy, wykonanie jednej konkretnej czynności, skraca się. Coraz większe problemy mamy z czytaniem książek. Jaka jest przyszłość naszych mózgów i naszej umiejętności skupienia, skoro tak naprawdę te telefony pochłaniają coraz większą część naszego dnia? Jest, może to zabrzmi źle, ale jest tylko coraz gorzej w tej materii.
1: Ekrany, tak? Niekoniecznie telefony, ale ekrany. Pochłaniają coraz większą część naszego życia. Tak będzie, być może my się ewolucyjnie do tego dostosujemy, na pewno będzie się pojawiać coraz więcej aspektów higieny cyfrowej. Czyli zawsze za jakimś zjawiskiem, czy to pozytywnym, czy negatywnym, czy i takim, bo przecież technologia jest nie tylko negatywna, ale również bardzo pozytywna. Ślad za niebezpieczeństwami idą również środki zaradcze, idzie profilaktyka i higiena. I dzięki temu prawdopodobnie uda się osobom świadomym korzystać mądrze i nie zatracić się, dlatego że świat jest coraz bardziej niebezpieczny, bo coraz bardziej skomplikowany, więc jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw, w tym również na ekrany.
2: No tak, ale panie doktorze, mamy jeszcze do czynienia z takim zjawiskiem, które jest już opisywane w psychologii, czy też w naukach społecznych, jak tiktokizacja. Czyli takie platformy jak TikTok, czy teraz Instagram z rolkami, powodują takie dosyć spore zmiany, jeżeli chodzi o konsumpcję treści. Bo według najróżniejszych badań, czy też analizy mediów społecznościowych, przeciętny widz potrzebuje między 7 a 15 sekund, żeby dostać ten zastrzyk dopaminy przy treściach oglądanych i żeby go zaciekawić. Czyli tak na dobrą sprawę żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy jeżeli nie dostaniemy emocji przy zwykłym komunikacie, przy faktach, będzie powodowała, że będziemy ignorować dane zjawiska. Załóżmy, nie wiem, czytamy artykuł dotyczący czegoś ważnego i jak w pierwszych 7-15 sekundach nie dostaniemy, nie wiem, na przykład informacji, że kogoś zamordowano, to ta selektywność i będziemy po prostu ignorować te rzeczy?
1: Jest takie zagrożenie, ale wrócę do tej higieny, dlatego że to, co pan mówi, to rzeczywiście tak jest. Potrzebujemy ileś tam czasu, ale chcemy też skrótowo, chcemy się szybko czegoś dowiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że wiele programów publicystycznych, na przykład internetowych wywiadów, czy jakichś politycznych, czy jakichś w ogóle w innej tematyce, ma również wersje skrócone często, tak? Na przykład najlepsze części, najlepsze kawałki, gdzie z tego samego materiału robi się krótsze materiały, prawda? Takie pakieciki. I rzeczywiście mamy z tym do czynienia, natomiast ten układ, ten wytwarzania tej dopaminy, on, gdybyśmy się odcięli od źródła, czyli na przykład od telefonu, i byśmy cierpieli, ale po jakimś czasie on by się zregenerował, ten układ, to znaczy znów dopamina byłaby regulowana przez organizm bez tegoż smartfona czy czego innego. Dlatego człowiek żyjący higienicznie będzie mógł w jakiś sposób kontrolować to i łapać się na tym, że nie potrzebuje tych 15 sekund, że może poczytać dłużej. Tak? Czyli jakby będziemy mieli wpływ bardziej świadomie i mądrze będziemy używać, żeby nie być ofiarą tego wystrzału, tej dopaminy i tej ciekawości i tak dalej. Można nad tym zapanować. Zdecydowanie można, szczególnie jak jest się dorosłym. Co innego, jak jest się dzieckiem czy młodym człowiekiem, dlatego, że w nierozwiniętym mózgu, tam gdzie jeszcze płaty czołowe i przedczołowe są nierozwinięte, a one się rozwijają między, tak, kończą rozwijać się, jak mamy 24 lata, w związku z tym 16-latek czy 17-latek nie ma wykształconych jeszcze tych płatów. A to oznacza, że ciężko mu odraczać gratyfikację. To się tak ładnie nazywa w psychologii, a tłumacząc to, jakby dorosły człowiek może poczekać na przyjemność, a młody człowiek niekoniecznie. My możemy odłożyć, tak? My możemy odłożyć drugi odcinek serialu. Dzieciak dużo gorzej to zniesie.
0: I może to jest dobry sposób na podsumowanie tej rozmowy, bo musimy się zbliżać do końca. Co możemy zrobić, żeby właśnie łapiąc się na tym, że ten nasz czas skupienia jest coraz krótszy, że coraz częściej sięgamy po ekrany, co możemy zrobić, żeby samemu sobie pomóc?
1: Po pierwsze, o jednym zagrożeniu nie powiedzieliśmy, to znaczy niebieskie światło ekranów opóźnia i ogranicza wyrzut melatoniny z kolei, co zaburza sen. Dlatego się mówi, że powinno się 2 godziny przed snem nie używać niebieskiego światła ekranów. Natomiast już zaburzenia snu niosą ze sobą potworne spustoszenie zarówno u młodych ludzi, jak i u ludzi dorosłych. W związku z tym o tym nie wspomnieliśmy, a warto o tym pamiętać. I jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym mechanizmie u młodego człowieka. To znaczy my na co dzień żyjemy w kilku sferach naszego życia. My mamy takie cegiełki, którym się oddajemy. To znaczy oddajemy się pracy, oddajemy się obowiązkom domowym, wychowywaniu dzieci, odpoczynku, tak odpoczywamy, dbamy o samorozwój. To są pewne aspekty naszego życia, w które my wchodzimy z jednego w drugie. Natomiast młody człowiek nie ma czegoś takiego. Nastolatek czy dziecko ma jedną tylko sferę działalności. Dobrze się bawić i żyć szczęśliwie. I ten młody człowiek musi porzucić ten jedyny świat, który ma, w związku z tym, że musi wykonywać obowiązki. Na przykład iść do szkoły, czy wynieść śmieci. Dlatego często marudzi i nie chce, ale robi. Bo my mu zabieramy to, bo ma tylko jedno, tylko szczęście. I te ekrany, to może być taki element szczęścia, więc dlatego tego młodemu człowiekowi on będzie miał taką krótką drogę. Bo my, każąc mu robić, czy też on kiedy robi rzeczy z tych różnych sfer, tak, te obowiązki, to inne życie, to wychodzi ze swojej strefy szczęścia. Więc bardzo szybko chce wrócić właśnie między nimi przez smartfona. To jest tak, jakby wejść na chwilę do domu, mama zawołała na zupę i wrócić szybko na boisko. I grać w piłkę, moglibyśmy grać do wieczora. Tak samo jest ze wszystkim innym. U młodzieży, dorośli tego nie mają. Dlatego jeżeli zadbamy o młodzież, o kontakty międzyludzkie, o higienę, o której rozmawialiśmy, jeżeli w szkołach się dużo będzie o tym mówić, a mówi się, to jest szansa, jest nadzieja. Czyli psychoedukacja jest drogą do tego, żebyśmy nie przepadli i nie przegrali ze smart z technologią.
2: Czyli chociażby ten rządowy projekt zakazu używania smartfonów w szkołach pan ocenia pozytywnie?
1: Chociaż zakazy są zawsze złe, to jednak to jest, wydaje mi się, dobra droga, ale w ślad za tym musi iść coś jeszcze, bo nie wystarczy, że dzieciakom powiemy, że dobrze używaj smartfona do filmów edukacyjnych, żebyś się uczył. Ten smartfon też jest do relacji międzyludzkich i też jest do zabawy, bo młodzi ludzie muszą dużo się cieszyć, bawić, bo ta dopamina skądś musi się brać, z tej gry w piłkę, z tej gry na komputerze, z relacji i tak dalej. I nie zapominajmy, że sieć relacji u młodzieży w smartfonach jest gigantyczna. Ona jest daleko szersza i większa niż pokolenia ich rodziców. Oni mają dużo więcej kontaktów. Ludzie, rodzice nie rozumieją tego, myśląc, że te kontakty są płytkie i tam nie gadają ze sobą, tylko piszą do siebie. Tam się dzieje 40 razy więcej niż na trzepaku się działo. Naprawdę.
2: Czyli tak, nie przeglądać tego ekranu na 2 godziny przed snem, żeby był ten wyrzut melatoniny i żeby rano też pierwszą czynnością...
1: Ojej, oczywiście, to jest troszkę jakby papierosa zapalić na czczo, nie? No to są jakieś takie straszne dla organizmu rzeczy.
2: Ja się na przykład na tym łapię, że jako wielki fan NBA to pierwsze co robię rano, to patrzę na wyniki. Ale na przykład, nie wiem, czy robisz takie w ciągu dnia godziny na przykład bez telefonu, godzinka, dwie, kiedy się na przykład wieczorem czy po południu...
1: I bardzo ważne są dni bez ekranu. Powinno się mieć różnicę na przykład, jak ja to mówię tak bardzo modelowo, od niedzieli do czwartku. To jest pewien taki stan, kiedy człowiek powinien tych ekranów mieć mniej. Być może piątek, sobota więcej, ale powinien być też również nie tylko godziny, ale również jeden dzień w tygodniu powinien być bez telefonu czy bez ekranu, bez komputera.
0: To jest wyzwanie i dla nas, i być może dla naszych słuchaczy.
1: Dużo jest materiałów, panie redaktorze, sieci na ten temat. Można oglądać, słuchać i dla rodziców, i dla młodzieży, i dla ludzi dorosłych. Jest tego coraz więcej.
0: Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Naszym gościem był dr Łukasz Prysiński, psycholog dzieci i młodzieży, wykładowca akademicki. Bardzo dziękujemy.

0: Naszym gościem był dr Łukasz Prysiński, psycholog dzieci, młodzieży, wykładowca akademicki, także osoba zajmująca się różnego rodzaju uzależnieniami. Czy ty czujesz się uzależniony od telefonu? Czy sięgasz po niego odruchowo?
1: Tak, zauważyłem to szczególnie teraz w czasie Mistrzostw Świata, że te mecze przestały mi dostarczać takich emocji, jakie otrzymywałem będąc dzieckiem. Ale to też jest pewnego rodzaju, ja nie wiem, zboczenie zawodowe, przeglądam, co tam ludzie na Twitterze piszą w czasie tych spotkań, jak różni analitycy futbolowi podchodzą do danych spotkań. Trochę nie wiem, czy to jest uzależnienie, ciekawość. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, i to jest pewnego rodzaju klątwa tych telefonów, że pewne granice się zacierają.
0: Tak, nasz gość zaproponował w ramach dbania o higienę cyfrową jeden cały dzień bez telefonu. Wydaje mi się, że dla osób pracujących, i to we wszelkich dziedzinach i gałęziach przemysłu i usług, jest to po prostu niewykonalne. I nawet jakby ktoś się zaszył na urlopie gdzieś w lesie, to pewnie ten cały jeden dzień bez telefonu byłby niemałym wyzwaniem, ale to może świadczy o tym, jak duży problem z tym mamy jako cywilizacja.
1: Wiesz, jeszcze tutaj dochodzi do tego cały aspekt, o którym zapomnieliśmy też wspomnieć, czyli FOMO, tak? Fear of missing out. I tak na dobrą sprawę, wiesz, teraz ostatnio był opener.
0: Czyli wyjaśnijmy tylko, że fear of missing out to jest strach przed byciem poza pętlą informacyjną. Strach przed tym, że coś ominiemy.
1: Byłeś na openerze?
0: Byłem, co prawda jeden dzień, ale tak.
1: A no tak. Ja nie byłem na openerze, ale ja doskonale widziałem openera, dlatego że moi znajomi chwalili się relacjami, rolkami na Instagramie, więc podejrzewam, że gdybym zrobił jeden dzień wolno od telefonu, to by mnie ominęły fragmenty koncertu.
0: Ominąłbyś cały jeden dzień openera. Tak. No, nie wszyscy są w sobie w stanie na to pozwolić. Pytamy też oczywiście państwa, jaka jest państwa relacja z telefonami. Czy państwo sięgają odruchowo po telefony, nie tylko po to, żeby włączyć Radio Nowy Świat oczywiście, ale jednocześnie zbliżamy się do drugiej rozmowy dzisiejszej, do rozmowy o kinie i o panie Quentinie. O! Ładnie tak, mi się zrymowało.
1: Tak, bo jak wymyślaliśmy, szanowni państwo, te tematy, to tak doszliśmy do wniosku, że widzimy na tym obrzydliwym, satanistycznym Halloween, które tak Edyta Górniak kocha, bardzo dużo osób w naszym wieku, które przebierają się za Mie Wallace i Vincenta Vega, czyli bohaterów filmu Pulp Fiction Quentina Tarantino, i w dodatku noszą koszulki Pulp Fiction czy Wściekłe Psy, i ci ludzie wiedzą, czym są te filmy. Oni je oglądali. To jest trochę przeciwieństwo tego, co się dzieje z koszulkami zespołów muzycznych. Że ludzie noszą koszulki Nirwany, nie znając Nirwany, i postanowiliśmy zapytać osobę mądrzejszą od nas, czyli Janusza Wróblewskiego, krytyka filmowego z magazynu Polityka, o to, o fenomen kina Quentina Tarantino.

0: Panie redaktorze, chcielibyśmy z panem dzisiaj porozmawiać o takim reżyserze, który nagrał 9 filmów, a zapowiedział, że zrobi ich 10 i który elektryzuje niezmiennie od 1992 roku, a który nazywa się Quentin Tarantino i który jest, mówiąc kolokwialnie, sexy zarówno dla starszych widzów, jak i dla młodszych. Panie redaktorze, co ma w sobie Quentin Tarantino jako postać, jako twórca filmowy, że właśnie jest takim łącznikiem pokoleniowym?
1: Wydaje mi się, że na to się składa bardzo wiele elementów, ale przede wszystkim to, że Quentin Tarantino jest dzieckiem kina, czyli takiego medium, które jest wspólne dla wszystkich pokoleń, bo wszyscy oglądamy podobne filmy, co prawda w różnym wieku inne, ale no, wychowujemy się dzięki kinu, obrazkowym opowieściom, a dla Quentina Tarantino chodzącej encyklopedii kina w zasadzie życie ogranicza się, albo nawet może to jest złe słowo, że się ogranicza, ono się sprowadza do oglądania kina, przetwarzania kina, życia kinem, opowiadania elementami z zobaczonych filmów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oddziaływuje na wyobraźnię młodych i starych widzów, ponieważ my też mamy jakiś bagaż obejrzanych tytułów i do czegoś się w tej sztuce filmowej odnosimy. I dobrze jest, kiedy mamy przed sobą mistrza marionetek, który wspaniale operuje tymi cytatami, bawi się nimi, potrafi nami jako widzami manipulować podczas oglądania tych filmów. I zawsze są to jakieś widowiska. Co prawda nie wszyscy je bezgranicznie lubią, niektórzy je krytykują, no ale zawsze można coś mocnego w tych filmach przeżyć. Oczywiście to nie są filmy dla małych dzieci, chociaż pewnie i tacy je oglądają, ale im bardziej człowiek jest naoglądany i przesiąknięty kinem, tym więcej z tych filmów Tarantino znajduje dla siebie. I myślę, że to jest taka najbardziej uniwersalna podstawa, na której się znajdujemy w tej twórczości. A potem możemy to wszystko rozbierać na poszczególne elementy, czyli na to, dlaczego te sceny niektóre są kultowe, dlaczego inni filmowcy tak głęboko i bezgranicznie czerpią z pomysłów Tarantino, wręcz zmieniając kino jakby w Tarantino podobne, czego byliśmy świadkami szczególnie w latach 90., gdzie Pulp Fiction zdominowało estetykę kina popularnego, gatunkowego, gdzie właściwie wszystkie filmy gangsterskie natychmiast zaczęły wykorzystywać pomysły wymyślone przez Tarantino. I dzisiaj Pulp Fiction oglądane z perspektywy tych filmów, które już potem powstały, może nie wydawać się takim filmem przełomowym, niezwykłym, jakim był w momencie, kiedy powstawał, czyli w roku 1994. No i tak dalej, i tak dalej. Znaczy jakby możemy wymieniać te wszystkie elementy składowe, które tworzą atrakcyjność kina Tarantino, poczynając też od tematyki, czyli od kina zemsty, bo w zasadzie gdyby należało jakimś jednym mianownikiem określić to, co robi Tarantino, to jest pokazywanie, w jaki sposób natura człowieka może odnaleźć spełnienie w dokonaniu słusznej zemsty. I Tarantino to pokazuje w tych 9 filmach, które zrealizował, a w zasadzie nawet w 10, bo jednego nikt nie oglądał, bo się spalił. To był ten pierwszy jego debiutancki film. Ale zakładam, że też w nim była ta historia zemsty. I on nami, widzami, kieruje w ten sposób, że pozwala się utożsamić z mordercami, z bandytami, a także z osobami skrzywdzonymi, czy z nacjami skrzywdzonymi, tak jak to było w Bękartach Wojny, czy w Django, gdzie jakby zemsta dokonuje się w imieniu szerszej grupy społecznej i zawsze jest to zemsta sprawiedliwa i zawsze jest to pokazanie tego emocjonalnego spełnienia w postaci zabicia złoczyńców, zniszczenia zła poprzez zło, co jest oczywiście bajką, mitem, bardzo silnie zakorzenionym w kinie, w twórczości popularnej, w komiksach i właśnie w takim wydaniu kina rozrywkowego, co tak kiedyś się nazywało pulp właśnie, czyli taką pulpą sensacyjną, gdzie chodziło o proste emocje i właśnie wykonanie pewnego rewanżu za zło, którego się doświadcza. Kolejna rzecz, którą mi się wydaje warto zwrócić uwagę przy kinie Tarantino, to jest to, że on nigdy rzeczywistości nie traktuje jako rzeczywistość. To znaczy dla niego rzeczywistością jest samo kino. Specjalne jest to, u Tarantino, że on nie jest twórcą postmodernistycznym, czyli przekształcającym rzeczywistość w jakąś fikcję filmową, tylko on przekształca fikcję filmową w kolejną fikcję, czyli jest takim twórcą postmodernistycznym. I to mi się wydaje jego cechą najważniejszą, że on czerpie inspirację z tego, co zobaczył już w kinie, przekładając to na swój język, swoją wyobraźnię, swoje mity, i nie tyle to kopiuje, co stara się jeszcze bardziej udziwnić, jeszcze bardziej unowocześnić, podchodząc do tego wszystkiego w ramach jakiejś abstrakcyjnej opowieści. No i to jest wszystko bardzo atrakcyjne wizualnie. To on oczywiście wspaniale zawiaduje aktorami, cudownie potrafi wykorzystać legendy kina, które przeszły już lekko w cień, albo zostały wręcz zapomniane, jak Pam Grier w Jackie Brown, gdzie wykopał z archeologii kina postać z kina Blaxploitation.
0: No ale też wykreowana Uma Thurman przy okazji Pulp Fiction, czy później Kill Billa.
1: Oczywiście, oczywiście. To właśnie to są te wspaniałe aktorskie kreacje, które on zawsze na nowo jakby wskrzesza, wykorzystuje, pokazuje w nowym anturażu. I na ogół te kreacje aktorskie u niego są absolutnie wyjątkowe, przełomowe. No, przypomnijmy sobie to, co zrobił Christopher Waltz w Bękartach wojny. No, przecież to jest kreacja Oscarowa, absolutnie nie do zapomnienia w żadnych okolicznościach.
0: No,
1: No,
0: czy Brad
1: podobnie
0: Pitt,
1: tam.
0: który musiał czekać bardzo długo na Oscara i dopiero przy okazji pewnego razu w Hollywood udało mu się za najlepszą rolę drugoplanową dostać,
1: Tak.
0: właśnie u Quentina Tarantino.
1: No właśnie, no więc to są te, tych kreacji można wymieniać bardzo wiele. Oczywiście musimy wspomnieć o Johnie Travolcie, który no, też został jakby wskrzeszony z niebytu dzięki Pulp Fiction.
0: No i tym samym odklejono od niego pewną łatkę ładnego chłopca z Gorączki sobotniej nocy czy z Grease i to dla Johna Travolty było zupełnie nowe otwarcie.
1: Właśnie, właśnie. I to też po paru latach jego nieobecności lub złych rolach. I on nagle znowu jakby tutaj wypłynął w tym filmie jako gwiazda i później mógł już kontynuować po raz drugi rozkwit swojej kariery. Więc takie rzeczy się zdarzają. Tarantino ma szczęście do prowadzenia aktorów, do wykorzystywania ich nowego wizerunku. Więc to jest absolutnie wspaniałe. Natomiast dla mnie, jako dla widza, który ma dystans do tego kina, bo ja niekoniecznie dobrze się na nich bawię, ponieważ trochę czego innego szukam w sztuce i w twórczości filmowej, ale potrafię docenić to, co robi Tarantino. Znaczy, mnie się najbardziej właśnie podoba to u Tarantino, że on umożliwia spełnienie emocjonalne na poziomie dziecka, takiego właśnie prostego rewanżu na tym, co obserwujemy, że jest ewidentnie złe. Czyli jeżeli mamy grupę hitlerowców, którzy wygrywają wojnę i niszczą naród żydowski i zrzucają bomby na Europę, no to zrzućmy na nich tę bombę, bo kino to taką możliwość stwarza.
0: Czy wykończmy plantatorów, jak w przypadku Django?
1: Czy wykończmy białych plantatorów, tych potwornych rasistów, którzy czerpią zyski i wykorzystują niewolnictwo dla swoich niecnych celów i mają czarnych za podludzi. I jakby wymierzanie sprawiedliwości, symbolicznej sprawiedliwości na złoczyńcach przez Tarantino umożliwia takie wspaniałe katharsis, które jest w większości filmów obarczone jakimś znakiem zapytania moralnym czy zwątpieniem, a u Tarantino jest to bezbolesne, dziecięco niewinne, ta śmierć niby jest, ale ona jest po prostu groteskowa, te flaki wylatują, mózg się rozwala, nikt tego nie traktuje na serio.
0: Czy chociażby jak to w przypadku Kill Billa, tam po prostu krew sika, flaki, wątroby na wierzchu, odcięte ręce, nogi. No i to, co jest dużą siłą Quentina Tarantino, to to, że on potrafi bawić się konwencjami kina gatunkowego, skakać, tak jak właśnie w Kill Billu mamy kino gangsterskie, mamy kino samurajskie, ale też pojawiają się nawet momenty anime i on potrafi tym żonglować jak mało kto inny. Ja sobie specjalnie na potrzeby naszej rozmowy wróciłem do Kill Billa, bo nie będę ukrywać, że to jest mój ulubiony film Quentina Tarantino, ale a propos tego, co pan, panie redaktorze, powiedział co do tego kina zemsty, to w zeszłym roku ukazał się bardzo ciekawy tekst w Klubie Jagiellońskim, gdzie autor tego tekstu mówi, że po prostu fenomen Quentina Tarantino polega na tym, że on dostarcza widzom po prostu tych najbardziej prymitywnych emocji w postaci zemsty i nazywa to po prostu pornografią przemocy na usługach polityki tożsamości. I jego zdaniem nie otrzymujemy jako widzowie tego katarzis, o którym pan mówił.
1: Wie pan, no to zależy, jak się podchodzi właśnie do w ogóle estetyki Tarantino. Jeśli się ją traktuje poważnie i jako właśnie odbicie rzeczywistości lub jakikolwiek mający związek z psychologią, z socjologią, z tym, co poważni ludzie traktują poważnie, no to wtedy należałoby generalnie to kino wyśmiać, bo Tarantino nie mieści się w tych kategoriach. On jest po prostu zbyt szalony, zbyt zakochany w kinie, zbyt oddany abstrakcji i surrealizmowi filmowemu i traktuje psychologię jako w ogóle zbędny ornament, który można dowolnie traktować. Więc jeśli się traktuje za poważnie to kino, no to ono się rozpada kompletnie i ono jest nic nie warte, nic nie warte. Ponieważ w tych kategoriach poważnych ono jest zepsutą zabawką. Natomiast jeśli weźmiemy z ironią to, co nam pokazuje Tarantino i potraktujemy to jako propozycję rozrywkową na poziomie meta, gdzie nic nie jest prawdziwe, tylko wszystko jest wymyślone, łącznie właśnie ze śmiercią, która jest absolutnie symboliczna i absolutnie bezkarna, no to wtedy możemy się jakoś tym bawić. Dzieci też się bawią w Indian i białych kowbojów i nic z tego nie wynika. Znaczy dzieci nie stają się gangsterami potem w prawdziwym życiu, tylko coś sobie dzięki tej zabawie załatwiają w głowie, w psychice i tak działa to kino Tarantino. Myślę, że w tym zwłaszcza młodszym pokoleniu bawiącym się smartfonami i mediami, social mediami, ta granica między rzeczywistością a fikcją stwarzaną przez media no, jest bardzo zatarta. Oni żyją w równolegle w dwóch światach i tej granicy nie przestrzegają. I podobnie robi Tarantino. Myślę, że dla tego młodego pokolenia to jest bardzo wygodne i bardzo utożsamiające się z tym kinem, bo nie wymaga głębszej refleksji na temat tego, w jakim faktycznie świecie żyjemy. Tylko to się cały czas jakby sprowadza do zabawy archetypami, do żonglowania stereotypami, do wymyślania nowych pomysłów zabawnych, no do takich memów, które obecnie obowiązują w popkulturze. I to jest płaszczyzna porozumienia między Tarantinem a jego publicznością.
2: Rozmawiamy dzisiaj nie tylko o kinie, ale też rozmawialiśmy już o tym, jak młodzi ludzie korzystają z telefonów i filmy Quentina Tarantino zyskują na tym, że bardzo dużo fragmentów tych produkcji pojawia się w social mediach. Co jest takiego w tych filmach, co sprawia, że da się z nich wycinać te fragmenty? Czy to jest plastyczność tych scen, czy to jest pewna memiczność? Czy Quentin Tarantino był protoplastą sztuki robienia memów?
1: Znaczy, można tak powiedzieć, tylko że to jest troszkę obraźliwe i stawia w niekorzystnym świetle estetykę Tarantino, ale na pewno ma pan rację i ja też mam rację w tym, co powiedziałem wcześniej, w tym sensie, że kino Tarantino oferuje niezwykłe atrakcje w postaci fantastycznych scen, które on jakby tworzy na swój własny sposób, czyli najczęściej to są takie długie sekwencje, wielominutowe, bluesowe, czasami powolne, rozgrywające się trochę w takim właśnie abstrakcyjnym anturażu. No, weźmy kilka przykładów. No, to jak ta para morderców z Pulp Fiction idzie, żeby wykonać jakieś morderstwo, to nie rozmawiają o tym, co mają zrobić, tylko rozmawiają o hamburgerach i o masażu stóp. I to już jest jakby samo w sobie, jakby zalążkiem jakby oglądania kina Tarantino wyłącznie poprzez jedną scenę, bo zapamiętujemy to, co jest najmocniejsze lub to, co jest najbardziej dziwne. Ale te sceny mogą też funkcjonować absolutnie odrębnie, właśnie jako takie krótkie filmiki. Nikt już nie pamięta całości fabuły, natomiast w naszej głowie pozostały poszczególne fragmenty sprowadzone do tych najbardziej atrakcyjnych scen. I tak to działa, więc jeśli chce pan to nazywać taką właśnie, że Tarantino jest protoplastą memicznej twórczości, no to okej, możemy to do tego schematu sprowadzić.
0: Naszym gościem był Janusz Wróblewski, krytyk filmowy, magazyn Polityka. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę.

0: Jeszcze szybko.
1: Janusz Wróblewski, krytyk filmowy z magazynu Polityka. Rozmawialiśmy o fenomenie Quentina Tarantino i ja jestem... podzielam zdanie pana Janusza dotyczące Quentina Tarantino. To jest jednak człowiek, który fikcję przeradza w jeszcze większą fikcję i wydaje mi się, że to jest jego ogromna wartość. Muzyka, bo te ścieżki dźwiękowe zawsze u Quentina Tarantino są dopieszczone, pasujące do tych obrazów, do... po prostu czasów, kiedy się dzieją te filmy.
2: Redaktor Wróblewski powiedział, że jego ulubionym filmem jest Pewnego razu w Hollywood. Ty powiedziałeś o Kill Billu, prawda?
1: Tak jest, ale Pewnego razu w Hollywood mam na miejscu numer 3. Drugie Bękarty Wojny.
2: To u mnie Bękarty Wojny są na pierwszym miejscu. Państwa oczywiście również zachęcamy do tego, żeby swoim takim osobistym rankingiem filmów Quentina Tarantino się podzielić. No i żegnamy się, bo jakoś tak nam się ten czas znów skurczył w sposób niekontrolowany, ale za tydzień będzie okazja spotkać się ponownie.
1: Tak, porozmawiać chociażby o tym, dlaczego się radykalizujemy.
2: Mikołaj Tyczyński,
1: Kuba Ferlin.
2: Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym.

0: Michał Rusinek o słotach i smutkach.
1: Miast co miesiąc ronić łezki, uroń banknot, ten z sobieskim.
0: Posłowie.
1: Banknot ten jest dość rzadki, dlatego można go zastąpić dwoma Zygmuntami Starymi i jednym Władysławem Jagiełłą. 5 Jagiełłami lub 10 Kazimierzami Wielkimi. Miłośników Bolesława Chrobrego zachęcamy do posłużenia się 25 nominałami z jego podobizną. Wybór jest, jak widać, ogromny.
0: To uczucie drobnego zagubienia zniknie. Po prostu dołącz do grupy naszych patronów.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, zapowiedział zemstę za śmierć swojego ojca i poprzednika Alego Chameneiego. Były lider kraju zginął 4 miesiące temu w amerykańsko-izraelskim ataku, a jego pogrzeb zakończył się w czwartek. W swoim pierwszym oficjalnym oświadczeniu nowy przywódca podkreślił, że naród żąda zemsty i bez wątpienia musi ona nastąpić. Dodał, że sprawcy zamachu nie umrą spokojnie we własnych łóżkach. Głos w sprawie zabrał również Donald Trump. Ogłosił on koniec dotychczasowego rozejmu i zagroził całkowitym zniszczeniem Iranu, jeżeli ten zdecyduje się na zamach na prezydenta USA. Relacje między krajami ponownie się zaogniły. W ostatnich dniach obie strony wznowiły uderzenia odwetowe. Polska jest gotowa pomóc Ukrainie w modernizacji myśliwców MiG-29, jednak nie sfinansuje tego przedsięwzięcia. Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że koszty musi pokryć Kijów lub wspierający go sojusznicy.
1: Jesteśmy otwarci na dyskusję. Jeżeli Ukraina widzi potrzebę modernizacji, to możemy tutaj jak najbardziej pomóc, ale koszty są po stronie państwa ukraińskiego lub państw sojuszniczych, które będą chciały pokryć te koszty, tak jak naprawa na przykład krabów czy leopardów jest współfinansowana choćby przez Luksemburg. Myślę, że takie możliwości tutaj też istnieją. Jesteśmy w stanie się porozumieć, ale musi być spełniona zasada wzajemności.
0: Kwestia finansowania modernizacji poradzieckich samolotów ma być jednym z tematów poniedziałkowego spotkania państw wspierających Ukrainę w Paryżu. Do tej pory na ukraiński front trafiło już kilkanaście polskich migów. Obecnie w naszym lotnictwie są one zastępowane przez nowoczesne maszyny z zachodu. W zamian Polska miała otrzymać dostęp do części ukraińskich technologii dronowych. Na koniec powiemy jeszcze o pogodzie w kraju. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw: podlaskiego, północy lubelskiego oraz wschodnich części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W tych regionach mogą wystąpić umiarkowane opady deszczu, a także porywy wiatru dochodzące do 60 km na godzinę oraz grad. Ostrzeżenia obowiązują do 19:00. Tymczasem w Tatrach szlaki są oblodzone, mokre i skrajnie śliskie, a widzialność ogranicza niski pułap chmur. Ratownicy TOPR apelują o rezygnację z wyjść w wyższe partie. To był serwis Radia Nowy Świat.

studiu przy Ostrej, tak jak dokładnie 6 lat temu, za konsoletą Grzegorz Muranowicz, za mikrofonem Kinga Krasuska. Dzień dobry. Pierwsze wydanie audycji Miło Muzomania rozpoczęło się w sobotę 11 lipca 2020 roku po godzinie 16 i trwa do dziś. Z tą różnicą, że zapowiadała mnie Magda Jeton. Szczerze przyznam, że nie sądziłam, że od razu zdradzi moje wykształcenie. Dobrze, że nie zdradziła PESEL-u i innych danych wrażliwych, ale byłam nieco zaskoczona, delikatnie rzecz ujmując. Zdaję sobie sprawę, że jej zamiarem było to, żeby państwo nie zwracali aż tak bacznej uwagi na stres, który nam wszystkim doświadczonym i mniej doświadczonym towarzyszył. No ale dziś zmieniło się trochę. Nie jadę już do studia na każdą audycję aż 200 kilometrów i słyszymy się po raz 306. Tyle audycji już było. I ponoć istnieją tacy, którzy trwają przy niej od pierwszego wydania. Jestem chodzącą wdzięcznością.

0: Już widzę, że na Facebooku meldują się słuchacze, którzy pamiętają to moje pierwsze wydanie. Ja próbowałam sobie to jakoś odtworzyć i pamiętam, że po mojej prawej stronie przy stole wielkim w studiu siedział Grzegorz Muranowicz. Teraz mam nadzieję będzie siedział po stronie lewej. I szczerze mówiąc, no bardzo bałam się tego wydania, bo ja nigdy nie prowadziłam programu z realizatorem i bałam się, że ja mu nie zaufam, że nie oddam tej muzyki, nie oddam w jego ręce prezentowania tych dźwięków, ale udało się. Grzegorz jakoś wzbudził moje zaufanie. Pamiętasz cokolwiek z tego wydarzenia?
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Tak, pamiętam. Miałem emocje takie same jak teraz, jak do Państwa mówię. Serce w przełyku i poczucie, że cały świat, ten nowy świat nas słucha.
0: O, to miłe, to ładne, co powiedziałeś. Oczywiście nie obyło się bez różnych uwag, ale to chyba wszyscy pamiętają różne, ale Państwa odbiór wtedy był niesamowity. Pamiętam również takie sytuacje, bo wtedy muzykę przygotowywał świętej pamięci Krzyś Łuszczewski i prezentowaliśmy utwór Bowiego i nie spodziewałam się, że to będzie niemiecka wersja, ale jakoś to ograłam. W sumie to zauroczyło mnie, to pamiętam. A czy tobie utkwiły w pamięci, bo zdaję sobie sprawę, że moja audycja była jedną z wielu wtedy, z tych początków, jak to było?
1: No największy stres miałem, pracując właśnie z świętej pamięci Krzysztofem Łuszczewskim.
0: Był wymagający?
1: Nie, raczej bym powiedział, że był wyrozumiały.
0: No, też bym miała, rozumiem to. Pamiętam, że kiedy Krzysztof zwrócił uwagę na niektóre zespoły, które pojawiły się w mojej pierwszej audycji, to już wiedziałam, że chyba znajdziemy wspólny język muzyczny i tak się też stało. Grześ, co byś chciał jeszcze powiedzieć nam? Pamiętam, że nazywałam cię Grześ wtedy.
1: Teraz też możesz.
0: Bardzo bałam się, że przekręcę imię, bo niestety mam taką tendencję.
1: No, chciałbym podziękować ci za możliwość mówienia do państwa tu i teraz. W końcu wiem, jakie to uczucie.
0: Właśnie. Ja bardzo chciałam, żeby państwo poznali głos Grzegorza, bo mogą sobie państwo wyobrazić, jak on nam tutaj zapowiada zwykle 10 sekund do końca, 30 sekund do końca i nagle tym basem swoim mówi. To człowiek od razu z jednej strony jest zaintrygowany tym głosem, a z drugiej od razu się budzi z takiego letargu i wie, że trzeba się pilnować i wejść na antenę.
1: Tak, to były czasy pandemii. I często mówiliśmy do naszych gości zdalnie.
0: No tak, tak, więc...
1: I później tych ludzi spotykaliśmy na żywo w studiu.
0: No właśnie, trzeba było jakoś połączyć ten
1: tak,
0: obrazek z wyobraźni i właściwie...
1: Wytłumaczyć się odzywek.
0: Dobra, to skoro wspomniałam muzykę Davida Bowiego, poprosiłabym cię, Grzesiu, o powrót na stanowisko. Kiedyś to były czasy, że byliśmy razem w jednym studiu, teraz jesteśmy oddzieleni szybą, ale najważniejsze, że możemy się widzieć i słyszeć. David Bowie na naszej antenie.

Grzegorzu, masz pozdrowienia na Facebooku od słuchaczki Renaty. Dziękuję, że Państwo się meldują. Jak zwykle miło wiedzieć, że jesteśmy razem, szczególnie w tym dniu, bo to zawsze w tych okolicach lipcowych te wspomnienia się uruchamiają. Jak to zwykle w Miłym Muzomanii bywa, musimy też zaprezentować jakiś cover.

Tak, tak. Zaczynamy od naszych miłomuzomaniowych evergreenów, ale cała audycja nie będzie tak wyglądać, w przeciwieństwie do wczorajszej. Wczoraj było sporo wzruszeń w trakcie przygotowań do tamtego wydania. Natomiast teraz nie może nie wybrzmieć ulubiony utwór Yazoo, ale w tej wersji jeszcze go nie słyszeliśmy.

Uważam, że jest to najpiękniejsza wersja My Only Love. Uwielbiam do niej wracać. Czekamy oczywiście bardzo na Państwa komentarze na Facebooku czy na maile słane pod adres kinga.krasuska@nowyświat.online. Przed chwilą tak cudownie deszcz zaczął padać i to był wspaniały dźwięk, ale niestety już przestał, albo jest to bardzo ciche. Myślałam, że uda się to połączyć razem z muzyką, z anteną. Byłoby wspaniale, szczególnie przy tym utworze i tym zespole.

Musimy dzisiaj bardzo przyspieszyć tempo, ale przechodzimy już do nowości. Przedwczoraj ukazał się trzypłytowy album Le Disque Bleu.

Ledisca Blue. Album dwupłytowy ukazał się w październiku ubiegłego roku. Był taką podróżą między Paryżem a Buenos Aires, ale od przedwczoraj możemy się cieszyć dwoma niepublikowanymi wcześniej utworami, w tle jeden z nich. Ale przejdźmy jeszcze do tej płyty właściwej, czyli tych dwóch tak naprawdę 24 utworów. Mój ulubiony brzmi tak.

Alison Russell z wczoraj wydanego albumu In the Hour of Chaos z udziałem licznych gości, na przykład usłyszaną przed chwilą Norą Jones, a przed nami wczoraj wydany krążek Stonesów, w nagraniu którego maczał palce sam Robert Smith, ale o nim będę opowiadać w kolejnej godzinie.

Ależ słońce piękne teraz zaświeciło. Dziś pojawiło się wielu muzyków, którzy na zawsze zaznaczyli swoją obecność w historii muzyki rozrywkowej, tak naprawdę budując ją, i kiedy jedna z takich osób odchodzi, wszyscy czujemy, że coś ważnego, jakiś ważny etap się kończy. Powróćmy do koncertu berlińskiego, kiedy pełna energii, charyzmy i zadziorności czarowała publiczność. I wiem, że czarować będzie jeszcze przez dekady co najmniej.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Tej nocy poznamy ostatnich półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Najpierw o 23:00 Norwegia zmierzy się z Anglią. Później o 3:00 w nocy mecz Argentyna-Szwajcaria. Zwycięzcy tych dwóch starć zmierzą się ze sobą we wtorkowym półfinale. Trener reprezentacji Anglii Thomas Tuchel po ostatnim starciu z Meksykiem o nastrojach mówi tak. Zrobiliśmy postęp w ostatnim meczu, ale to był tylko krok do celu. Następnym krokiem jest wygranie ćwierćfinału. Patrzymy przed siebie. Mecz z Meksykiem zostawiliśmy już za sobą. Wynieśliśmy z niego wiele dobrego, ale wszystko, co ważne, jest przed nami. Tegoroczne Mistrzostwa Świata będą najgorętsze w historii rozgrywek, tak prognozują eksperci. Fala upałów przechodzi obecnie przez Stany, tak mówił o tym trener reprezentacji Norwegii Ståle Solbakken. Intensywność meczy rośnie. Tam, dokąd zmierzamy, zawodnicy coraz częściej wybierają sprint, a tutaj trzeba brać pod uwagę pogodę i to zawsze będzie istotnym czynnikiem w grze. Przypomnę, półfinały odbędą się we wtorek i w środę ten środowy mecz rozegrają zwycięzcy dzisiejszych starć, ten wtorkowy Francja oraz Hiszpania. Zajrzyjmy do kalendarza. 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. W uroczystościach w Radrużu na Podkarpaciu udział wziął prezydent Karol Nawrocki.
1: My jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości.
0: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów został ustanowiony przez Sejm w 2016 roku. A na koniec wracamy do tematu mundialu, ale w zdecydowanie smutniejszym kontekście. Zmarł Jayden Adams, reprezentant Republiki Południowej Afryki, odszedł w wieku 25 lat. Informację potwierdził już tamtejszy minister sportu. To zaledwie kilka tygodni po występie Jaydena Adamsa na mundialu. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności tragedii. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Drodzy Państwo, cieszę się, że dopiero dziś będę mówić o koncercie The Cure w Gdyni, że miałam tę chwilę na poukładanie myśli, choć zdaję sobie sprawę, że już zostało powiedziane wszystko. Ale jak mam przemilczeć koncert najważniejszego dla mnie zespołu? Pewnie będę się mylić teraz normalnie. Nie wiem, czy to ja jestem już w innym momencie, czy zespół, czy po prostu był to inny koncert, ale ja The Cure sprzed 7 lat zapamiętałam jako cudownie naoliwioną maszynę, a tydzień temu jako hipnozę. To było zdecydowanie głębsze doświadczenie. Nie czułam zawrotnego tempa, jak wtedy. Czułam konsekwentne wysycanie słuchaczy muzyką, uzależnianie ich od niej. Dopiero na żywo, tak w 100%, człowiek rozumie znaczenie tak rozbudowanych wstępów do ich utworów, które pozwalają wejść w tę muzykę, które od pierwszego szarpnięcia basu, którego dźwięk jest bardzo intensywny i fizycznie wręcz dotyka okolic serca, brzucha, bo tam się go czuje przy takim natężeniu, sprawia, że zanim jeszcze Robert zacznie śpiewać, my już czujemy, bardzo intensywnie czujemy, jak buzują emocje, jak wzruszenie ściska gardło.

W The Cure kocham m.in. to, że gitara basowa Simona nie jest jedynie źródłem rytmu, częścią sekcji rytmicznej, a pełnoprawnym, pełnokrwistym instrumentem, który jak żaden inny nadaje tej muzyce sens, przekaz, głębię, intensywność, wszystko co charakterystyczne i oddziałujące, i to najbardziej widać, słychać na koncercie, na którym tydzień temu wiatr wiał z prędkością ponad 30 km na godzinę, dokładnie w stronę sceny, mrzawka na zmianę z deszczem i głos Roberta, który nie zadrżał mu ani na moment. Niektórzy początkowo podejrzewali go o playback nawet, ale szybko zrozumieli, że to nie może być prawda, że to jest on, że przemoczona bluza, ciężka od wody, mokre włosy, lodowate ręce, 67 lat na karku nie wpłyną na jego przekaz, nie wpłyną na ten koncert, że można tak dwie godziny ponad cieszyć się muzyką, wczuwać się w nią momentami bardzo, tak bardzo, po tylu latach. Jestem pełna podziwu, jestem w szoku, a z drugiej strony tak bardzo się tego spodziewałam. Cieszy mnie też widok bardzo młodych ludzi, którzy licznie przybyli na ten koncert. Myślę, że też jako część pewnej subkultury, jako wyraz pewnej niezgody lub zgody z niektórymi wartościami. Choć uśmiecham się lekko, bo Robert nigdy nie stronił od tego, żeby zaznaczać, że jego postawa to pewne mrugnięcie okiem, pewna ironia, momentami karykatura, dystans po prostu, co nie zmienia faktu, że ten człowiek o tak pięknym, mocnym, głębokim, pełnym uczuć głosie tworzy moim zdaniem najbardziej emocjonalną muzykę na świecie.

Koncert The Cure zapamiętam na całe życie, wiem to. I wiedziałam to już w trakcie jego trwania tydzień temu. Ktoś mógłby powiedzieć, że to sentyment młodości, wspomnienia, ale nie, to jest wciąż żywe. Podczas koncertu zagrało wszystko, nawet ta okrutna pogoda. Stałam w tej mrzawce i wietrze i uśmiechałam się ze łzami w oczach i myślę, że wiele osób, które były w Gdyni tydzień temu, miało podobnie. Podczas tego występu pomyślałam sobie, że zgadzam się z każdym wyśpiewanym słowem, że zgadzam się z każdym szarpnięciem gitar, uderzeniem. Robert zwykle śpiewał o uniwersalnych prawdach, zdaję sobie z tego sprawę, szczególnie o jednej, ale w trakcie tego koncertu poczułam to najmocniej na świecie, że muzyka The Cure jest jednym wielkim, niekończącym się wyznaniem.

powodu transmisji koncertu The Cure na żywo w telewizji brytyjski zespół Slowdive, który występował przed nimi, musiał skrócić swój występ, a to dlatego, że ich z kolei koncert rozpoczął się z opóźnieniem, ale muszą Państwo wiedzieć, że te warunki pogodowe, szczególnie związane z szalejącym wiatrem, były trudne, nawet bardzo, dla sprzętu na scenie. Widziałam jakieś opinie dziwne, że, cytuję, Slowdive nie dowozi na żywo, że na albumach ich muzyka ma większą moc i trochę nie rozumiem. Tak, jestem zdania, że Slowdive powinien występować raczej w klubach, w zamkniętej przestrzeni, bo ta ściana dźwięku jest ważna, a przy tak szalejącym wietrze rozchodzenie się dźwięku było inne. Ale to nie zmienia faktu, że ten zespół od 1989 roku tworzy historię i stworzył tak naprawdę gatunek muzyczny i ma w sobie ciepło, urok i czułość Rachel Goswell i daje nam eteryczność, oniryczność, a jednocześnie intensywność emocji.

Wspominając trzeci dzień festiwalu Open Air, jedyny, na którym byłam w tym roku, po wielu latach zresztą, nie mogę nie odnieść się do wspaniałej Anny Calvi, która rozpoczynała swoją karierę od elektroniki, a już od kilku lat konsekwentnie oddaje się gitarowym, rockowym brzmieniom. Ale muszę też wspomnieć o perkusji. Na scenie były zaledwie 3 osoby, jednak dźwięk perkusji był tak intensywny, że mogłabym go porównać delikatnie do intensywności basu Simona Galapa. Ten rytm był wciągający i seksowny. Tak jak gra Anny na gitarze, ja to powtarzałam kilkakrotnie, Anna Calvi na gitarze ma więcej rockowej, gitarowej, seksownej męskości niż większość przedstawicieli muzyki rockowej współcześnie.

I jeszcze mały łyk nowości. Z ojczyzny Anny nie uciekamy, bowiem wybitny norweski trębacz Nils Petter Molvær na wczoraj wydanej płycie Be Quiet połączył artystów miasta i studia nagraniowe, co na pozór wydawałoby się niemożliwe. Teraz pozostajemy we wspomnieniu Londynu.

czuję, że wrócimy jeszcze do tej ambientowo-jazzowej płyty w kolejnym wydaniu Seismografu. A nie uciekając jeszcze od całkiem świeżych wydań, Glenn Hansard pod koniec czerwca podzielił się drugą częścią nagrań na żywo. Album zatytułowany jest Don't Settle, Volume 2, Transmission West.

0: Też kiedyś tak śpiewałam na koncercie Glena. W tak deszczowo-słoneczną pogodę nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie potrwali dłużej w dźwiękach tego irlandzkiego czarodzieja.
1: Breathing in the night. There's nothing else I'm needing now. The wind is at my side. And so are you. And together we will rise. Above all these words and promises we couldn't keep. Together we will fly. Above it all now.

The wind is at my side, and so are you, and together we will rise above all these words and promises we couldn't keep. Together we will fly above it all now. To wciąż najważniejszy dla mnie utwór The Frames. Tematycznie teraz nowy utwór Levitare autorstwa Dirka Massena.

Dziękujemy za to pełne sentymentów wydanie, właściwie wydania dziś i wczoraj. Byli z Państwem, tak jak dokładnie 6 lat temu, Grzegorz Muranowicz i Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

0: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od informacji z Węgier. Premier Péter Magyar zapowiada zmiany w konstytucji, które umożliwią odwołanie powołanego przez Fidesz prezydenta Tamasa Sulyoka, między innymi odwołanie prezydenta, ale również wprowadzenie limitu 3 kadencji dla posłów oraz, co ważne, powołanie specjalnego urzędu do odzyskiwania i ochrony majątku publicznego, bowiem, jak mówił premier Magyar, korupcja kosztowała Węgrów od 8 do nawet 10% PKB w ostatnich latach. Ten pakiet 12 w sumie poprawek do konstytucji ma zostać przyjęty przez Sejm w poniedziałek. Po przyjęciu zmian prezydent będzie miał 5 dni na podpisanie nowelizacji. Cytuję, co napisał premier Magyar na Facebooku. Jeżeli tego nie zrobi, będzie można wszcząć przeciwko niemu procedurę pozbawienia urzędu. Koniec cytatu. W miniony czwartek kilka tysięcy osób zebrało się przed siedzibą prezydenta Węgier w Budapeszcie, aby zaprotestować przeciwko planom rządu wobec głowy państwa. Manifestację zorganizowała partia Fidesz Viktora Orbana. Teraz w serwisie o cenach paliw, które znacząco wzrosły w ostatnich dniach po wygaśnięciu rządowego pakietu ceny paliwa niżej, który został wprowadzony, przypomnę, w związku z amerykańskim atakiem na Iran. Powrót działań militarnych w cieśninie Ormus destabilizuje rynek. Rząd nie wykluczył, że jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się pogarszać, pakiet CPN wróci. Analitycy nie przewidują jednak, by miało do tego dojść w najbliższym czasie, mówi dr Jakub Bogucki, analityk Petrol.
1: Nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN. Takie jest nasze wrażenie. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, przewidujemy ceny z przedziału między 6,78 a 6,92. Dla diesla natomiast 6,94, 7,05 to będzie ten poziom, który obejmie większość stacji. W przypadku natomiast autogazu oczekujemy cen na poziomie 3,16, 3,22 za litr.
0: To prognozy cen paliw na najbliższe dni, a na koniec o festiwalach na mapie Polski. Do Krosna zapraszają organizatorzy Young Arts Festival, zachęcając przy tym do odkrycia muzyki, której na co dzień nie słuchamy. W najbliższy piątek i w sobotę za tydzień wybrzmi muzyka szerokiego przekroju od hip-hopu przez muzykę latynoamerykańską po jazz i elektronikę.
2: My trochę unikamy sytuacji pod tytułem, a ja słucham tylko hip-hopu, a ja tylko słucham jazzu. Nie, chodźcie do nas, posłuchajcie trochę tego, trochę tego. Można naprawdę się miło zaskoczyć. To jest standardowe takie stwierdzenie naszych festiwalowiczy pod tytułem, no ja tego nie słucham, później przychodzę i mówią, wow, to był świetny koncert.
3: Dużo takich mam niespodzianek.
0: Mówili na naszej antenie organizatorzy Anna Nawrocka-Tełewiak i Bartłomiej Tełewiak. Na scenie pojawią się m.in. Marcin Masecki oraz Dobrawa Czocher. Festiwal w następny piątek i w sobotę. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: pamięta do popkultury.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Tu Katarzyna Oklińska i nasza wspólna godzina, podczas której zapraszam na spotkanie z twórcami. Zaczniemy sobie od serialu Proud, dostępnym w jednym z serwisów streamingowych, i ugościmy w związku z tym serialem m.in. reżysera Karola Klementewicza.
2: I pomyślałem sobie, że warto byłoby tak troszkę wyjść z pewną kontrą i stworzyć świat, który będzie mienił się wieloma barwami, wieloma odcieniami szarości.
1: O swojej aktorskiej perspektywie powie nam też aktor Ignacy Lis.
3: Nie chcemy nikogo indoktrynować i na pewno naszym zadaniem nie jest to, by mówić komuś, że źle uważa.
1: Taki przekaz płynie z serialu Proud, który opowiada o Filipie, imprezowym chłopcu z Warszawy, homoseksualiście, który chce, tak układa się jego życie, zająć się swoją 10-miesięczną siostrzenicą. Więcej o serialu za moment w rozmowie z gośćmi. W przeglądzie kulturalnym Zuzanna Iłęda opowie nam o pewnie wielu bardzo dobrze znanym serialu Rodzina Soprano z punktu widzenia kobiet. Sprawdzimy, czy ta opowieść sprzed kilkudziesięciu lat dobrze się zestarzała. A na sam koniec zajrzymy do kin po to, by opowiedzieć o Zaproszeniu.
4: Ten film niesie taką prawdę, że relacje są niezłym wyzwaniem, że relacje nie są niczym stałym, tylko czymś, co cały czas trzeba update'ować i o co trzeba dbać.
1: Mówi psycholożka, dziennikarka Małgorzata Ome o filmie Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. Będą też bilety dla Państwa i o swojej perspektywie na ten film powie również aktorka, również psycholożka Katarzyna Glinka. Proszę zostać z nami. Muzycznie zacznijmy z Kasią Lins, której można koncertowo posłuchać m.in. w tym roku w Jarocinie. Jej ostatnia płyta z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego

0: Sprout, serial pod takim właśnie tytułem już prawie w całości jest dostępny w jednym z serwisów streamingowych. To opowieść o rozrywkowym chłopcu, który nagle musi, właściwie chce, zająć się swoją kilkumiesięczną siostrzenicą. Spotkałam się z twórcami tej serialowej opowieści i teraz podzielę się z Państwem tymi właśnie rozmowami. Na początek reżyser Karol Klementewicz.
1: Na początku ten pomysł oczywiście zrodził się w mojej głowie z kilku, a może tak naprawdę z dwóch takich najważniejszych powodów. Jeden jest taki bardziej osobisty, drugi może troszkę mniej. Ten taki osobisty to mój brat został ojcem 3 lata temu i pojawiło się dziecko w naszej rodzinie i zauważyłem, że coś jest fantastycznego, jak pojawia się nowa istota, że ludzie się tak natychmiast zmieniają. Stają się odpowiedzialni, cały czas opowiadają o swoim dziecku, są wzruszeni każdym gestem, które to dziecko zrobi i to wydało mi się tak piękne i tak też wzruszające i tak też niesamowite, że pomyślałem sobie, a to ciekawa jest sytuacja, jakiś taki fajny początek do opowiadania jakiejś historii. A druga rzecz, coś co bardzo długo trwało, taka obserwacja świata, w którym żyjemy, które taki z pozoru się wydaje być otwarty, tolerancyjny, poprawny politycznie. Mamy wiele różnych akcji, które tak mają nas uwrażliwić na wiele rzeczy, a z drugiej strony ten świat jest strasznie konkurencyjny, strasznie kastowy. Jest wielka presja wywierana na wszystkich, taki oceniający i pomyślałem sobie, że warto byłoby tak troszkę wyjść z pewną kontrą do tego wszystkiego i stworzyć świat, który będzie mienił się wieloma barwami, wieloma odcieniami szarości. Nie będzie tak jednoznaczny, tak łatwo oceniający. Tak totalnie jesteśmy otoczeni wieloma osobami. Stworzyć tą kontrę, która pozwoli nam zobaczyć coś innego i da nam jakiś taki oddech. I ten pomysł zakiełkował. Natychmiast podzieliłem się tym pomysłem z współscenarzystką Moniką Pęcikiewicz, która totalnie ten pomysł kupiła. Zaczęliśmy pracę nad tym scenariuszem i ten świat zaczął pęcznieć, rozrastać się. Był z nami od razu, od samego początku, producent Bogumił Lipski i zaczęliśmy razem ten świat stawiać i napisaliśmy 8 odcinków. Znaleźliśmy platformę, która zechciała to zrealizować i zaczęli dochodzić

0: kolejni twórcy i ten świat znowu nabierał kolejnych odsłon, poszerzał się dzięki operatorce Weronice Bilskiej, dzięki kostiumom Zosi Komasy, dzięki scenografii Marceliny Początek. Więc jakby dużo, dużo ludzi dołożyło swoją cegiełkę, a potem w postprodukcji montażyści, kompozytor Łukasz Targosz. To była wspaniała przygoda, dlatego tylko to wymieniam tych wszystkich twórców, żeby uzmysłowić słuchaczom, że to jest wielka praca zbiorowa, a ja miałam takie wielkie szczęście i przyjemność, że trafiłem na fantastycznych twórców, więc muszę o tym wspomnieć, bo naprawdę jestem bardzo im wdzięczny za to, że oddali mi swój czas i talent, żeby ta historia Filipa była jeszcze wspanialsza, niż stworzyliśmy ją na papierze, bo wiesz, papier wszystko przyjmie, no wszystko jest możliwe, na papierze można wszystko, wszystko można napisać, a później to trzeba zrealizować i dzięki tym ludziom, i oczywiście nie wymieniłem wszystkich, więc za to z góry przepraszam, bo musiałbym wymienić ponad 40 osób pracujących na planie serialu Proud, ale dzięki właśnie zaangażowaniu tych ludzi ta historia po prostu ujrzała światło dzienne.
1: Mówiłeś o tym, jak zmienia się świat, gdy w rodzinie pojawia się dziecko. W przypadku Filipa, głównego bohatera w tej roli, Ignacy Lis, zmienia się radykalnie, ponieważ rzeczywiście w jego codzienności zachodzi dość drastyczna, dramatyczna, tragiczna wręcz zmiana. Pojawia się dziecko, a on z imprezowego chłopaka, homoseksualisty, który w świat rozrywkowy jest wciągnięty tak naprawdę na 1000%, musi, właściwie to nie musi, ale chce, chyba trochę zaczyna chcieć być dorosły i dojrzały. To jest ta zmiana, która pojawia się w Filipie, ale nie od początku. On od początku wydaje się bardzo pogubiony i mam wrażenie, że budujecie to napięcie i tą nastającą chęć zmiany w nim na początku trwania serialu.
0: Wiesz, zależało nam na czymś takim, żeby uzmysłowić sobie i opowiedzieć taką historię, że w każdym człowieku jest jakiś potencjał, który może się zrealizować. Jest jakaś siła. Czasami kompletnie sobie nie zdajemy z tego sprawy. Bardzo trudno nam jest tak rzucić się na głęboką wodę i potrzebujemy jakiegoś impulsu. W tej historii taki impuls jest i tu się zaczyna jego droga. Takim zdaniem, które gdzieś kiedyś przeczytałem, było, że to nie dzieci potrzebują dorosłych, tylko dorośli potrzebują dzieci. W tym przypadku to również się sprawdza, że ten dorosły, pogubiony chłopak dzięki kompletnie nieświadomemu dziecku, który ma 10 miesięcy, walczy o swoje szczęście, o szczęście tego dziecka, ale i o swoje. Po prostu uratował się w ten sposób. Więc jest to ciekawa opowieść o dorastaniu, o po prostu zrozumieniu też, że nie trzeba być doskonałym i w każdej chwili można podjąć ważną decyzję i być odpowiedzialnym. To fantastyczne, żeby tak poczuć, że jest to możliwe, że to jest do zrealizowania, że każdy w nas to ma. Jak jesteś otoczony przyjaciółmi, rodziną, a czasami jakimiś instytucjami państwa, które mogą ci w tym pomóc, to tak, to może ta energia, którą mamy w środku, może raptem wybuchnąć i żebyśmy tak łatwo nikogo nie skreślali, i nie mówili, że i używali takiego schematu, że a taki Zabawowicz, to on się do niczego nie nadaje, to on na pewno sobie nie poradzi. No, musimy się wstrzymać i zobaczyć, że może nas zaskoczyć.
1: No właśnie, nie oceniać książki po okładce, chociaż Filip ma bardzo trudne zadanie, jak mówi jeden z bohaterów, prawnik. Musisz stać się człowiekiem idealnym, człowiekiem, który w rzeczywistości nie istnieje. A dlaczego? Aby opiekować się dzieckiem, które pojawiło się w codzienności Filipa. Mowa o głównym bohaterze serialu Proud. Do rozmowy z reżyserem Karolem Klementewiczem wrócimy za moment. Posłuchajmy utworu, który w serialu się pojawia i dobrze oddaje atmosferę, na pewno początku opowieści.

0: Tu Radio Nowy Świat i utwór Love Tonight, który pulsuje wraz z kolejnymi scenami serialu Proud, o którym rozmawiamy z reżyserem Karolem Klementewiczem. W tej produkcji pojawia się bardzo ciekawy wątek. Jego pierwszy przejaw w polskiej kulturze dostrzegłam w powieści Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych. Mianowicie chodzi o konstruowanie rodziny po swojemu. Nie na podstawie więzów krwi, tylko na podstawie budowania przyjaźni, zależności, chęci wzajemnej pomocy w gronie osób, które nie są ze sobą spokrewnione. A główny bohater serialu, Filip, też ma ciekawą historię. Nie wiem, na ile twórcy chcą o niej opowiadać, więc oddaję głos reżyserowi Karolowi Klementewiczowi.
1: Właśnie z powodu też tej historii rodzinnej Filipa, trochę ta rodzina z wyboru, a nie z krwi, pojawiła się dosyć naturalnie i nie mieliśmy troszkę wyboru. Ale wydaje mi się, że fajnie zobaczyć, że rodzina dzisiaj pod tym słowem kryje się wiele rzeczy. Wiele konstruktów można gdzieś teraz przypiąć do tego, co kiedyś nam się wydawało tak bardzo oczywistym i tak bardzo jednoznacznie zdefiniowanym pojęciem. I tutaj właśnie przyjaciele, którzy są, wiesz, to też jest bardzo ciekawe, bo ta przyjaźń nie jest łatwa. To nie jest taka przyjaźń, którą my czasami oglądamy w serialach, że każdy dla każdego ma czas, zawsze jest dostępny i zawsze...
2: Właśnie tutaj stawiane są granice i to dosyć jednoznacznie.
1: Absolutnie, no na tym też nam zależało, żeby nie udawać, że takie coś naiwnego istnieje, tylko jednak każdy ma swoje życie, każdy ma swoje problemy. Czasami ktoś bardziej potrzebuje pomocy i wtedy można mu pomóc, ale też trzeba stawiać granice, bo też mamy swoje życie, ale to nie oznacza, że nie możemy na kogoś liczyć. Że może nie zawsze musimy się codziennie zdzwaniać, musimy chodzić na kawę czy herbatę, ale kiedy cię potrzebuję, mogę do ciebie zadzwonić i otrzymam tą pomoc. I to jest coś takiego, że no, to jest też fantastyczna rodzina.
2: No i o tej sile wzajemnych relacji serial Proud opowiada. Proud, polski serial z angielskim tytułem. Opowiesz nam trochę o tym pomyśle?
1: Wiesz, zawsze to jest problem znalezienie tytułu. Ja na początku nazwaliśmy ten serial Proud i nie myśleliśmy, że to zostanie. Po prostu muszę się przyznać do czegoś bardzo prozaicznego. To po prostu jest krótki tytuł, łatwo się to pisze na klawiaturze. No, to...
2: Czyli przypadek zwyciężył. Chociaż pasuje bardzo do historii Filipa, no nie oszukujmy się.
1: No, oczywiście, no nie było to aż tak przypadkowe, jednak troszkę związane z tematem serialu, ale też słowo Proud, myślę, że ono w Polsce dosyć znane już i nie jest jakimś takim bardzo obcobrzmiącym słowem. Kryje w sobie wiele ciekawych znaczeń. Myślę, że bardzo dobrze też opisuje głównego bohatera. Jest on na początku troszkę zadziera nosa, troszkę jest butny i jest takim jakimś wolnym elektronem. Potem staje się dumny z innych powodów, staje się dumny kim został, co osiągnął, o co zawalczył. Więc nie wiem, być może wykazaliśmy się jakąś kompletną niewiedzą i być może jest jakiś świetny tytuł polski, ale zdecydowaliśmy się na ten tytuł też dlatego, że HBO jest platformą międzynarodową. No więc tak, z różnych powodów, który tutaj właśnie wymieniłem, ten tytuł został. Ja go bardzo lubię, jest on jakiś taki odwołujący się też do tematyki, do głównego bohatera, więc bądźmy wszyscy dumni.
2: Bądźmy dumni, no i sam powiedziałeś o tych wątkach międzynarodowych. Serial Proud miał swoją premierę we Francji na festiwalu, jednym z najważniejszych, nie wiem czy nie na świecie nawet, festiwali seriali w Lille. No i zdobyliście tam główną nagrodę, Ignacy Lis, nagrodę dla najlepszego aktora. No to jest wyróżnienie dla debiutującego reżysera, jeśli chodzi o taką dużą serialową produkcję.
1: Słuchaj, to jest coś fantastycznego. No, ja muszę się przyznać do dwóch rzeczy. To znaczy, ja nie wiedziałam o tym festiwalu, więc jestem jakimś kompletnym ignorantem. I jak tam się zakwalifikowaliśmy, to ja pomyślałam sobie, a to, no, no to fajnie, no to dobrze, no, okej. Okay. I potem, jak się tam zjawiliśmy, ja zrozumiałam, gdzie ja w ogóle trafiłem. Potem ktoś mi powiedział, że tam premiera miała Sukcesja i wiele innych seriali tam się premierowało, że tam przyjeżdżają gwiazdy. Więc, no tak, to zrobiło na mnie wrażenie. Potem mieliśmy premierę, gdzie pokazaliśmy 3 odcinki i dostaliśmy owację na stojąco. No więc trochę, no powiem szczerze, apetyt troszkę zaczął tak rosnąć, ale myśleliśmy sobie, nie, no tam jest tyle różnych produkcji, widać było te wielkie budżety, no gdzie my, to taka historia, ta publiczność ma oglądać 3 odcinki po polsku, to jest dosyć trudne, są oczywiście napisy, no ale i tak dalej, i tak dalej. No i przychodzi ten moment wręczenia tych nagród. Ta nasza kategoria jest na samym końcu. Najpierw Ignacy dostaje nagrodę, więc pomyślałem sobie, no tak, no wspaniale, że on dostał, należy się, super, zrobił bardzo dobrą robotę, no ale pewnie już nie dostaniemy żadnej innej nagrody. I to był ten moment, kiedy członkini jury powiedziała, że główną nagrodę tego festiwalu Grand Prix dostaje Proud, to coś fantastycznego. No naprawdę jestem z tego strasznie zadowolony, potwornie się z tego cieszyliśmy się, że ta opowieść, która nam się wydała być może tylko tutaj, w Polsce, będzie jakoś rezonować z naszą rzeczywistością, okazało się, że tam też to jest absolutnie czytelne, zrozumiane, wzrusza, rozśmiesza, że oni bardzo dobrze, miałem potem wiele rozmów z widzami na temat tego, co zobaczyli i oni bardzo dobrze rozszyfrowali tą historię, więc to super, wiem, że słowo super jest takim słowem, które się często powtarza i ono tak jakby chcemy w tym całe nasze emocje gdzieś tak upchnąć w tym słowie, ale tak, no to było naprawdę cudowne, wzruszające wydarzenie.
2: Więc ja ci super gratuluję i wam super, całej dziękuję. Ekipie. Na koniec powiedz mi, z jakimi emocjami oddajesz serial w ręce widzów?
1: Zawsze jest odrobinę niepokoju, no bo jednak to nasze dziecko już się tak urodziło, żeśmy takie już troszkę wychowali, przygotowali, ono teraz idzie w świat i czekamy, co widzowie powiedzą, jak zareagują na to, ale też z drugiej strony my już tą robotę wykonaliśmy, już niczego nie możemy zmienić, więc z jednej strony jestem spokojny, z drugiej strony jest jakaś takie elementy pewnego rodzaju podniecenia i takiego nerwu, co to będzie, ale to już się wszystko wydarzyło, więc ja mam nadzieję, że po prostu będzie to bardzo miła rozrywka i będzie się można troszkę pośmiać, wzruszyć, może nad czymś zastanowić, więc tak, że to będzie po prostu miła rozrywka.
0: Miła rozrywka i moim zdaniem coś znacznie więcej. O serialu Proud opowiadał nam reżyser Karol Klementewicz. Jeszcze więcej powie nam Ignacy Lis, który wciela się w główną rolę w tej produkcji, w postać Filipa. To za chwilę. Teraz słuchamy kolejnego utworu ze ścieżki dźwiękowej. Last Two Lovers. No i będzie trochę spokojniej.

0: Wracamy do serialu Proud. Podczas dnia medialnego tej produkcji, oprócz spotkania z reżyserem, co już za nami antenowo, miałam też spotkanie z aktorem Ignacym Lisem, który wciela się w główną rolę, w rolę Filipa. To rozrywkowy chłopiec, jak już sobie powiedzieliśmy, lubi imprezować. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jest homoseksualistą, ale też, że nie stroni od środków odurzających. Zapytałam Ignacego Lisa, jak widzi Filipa ze swojej aktorskiej perspektywy.
1: Fajnie, bo jesteś pierwszą osobą, która w ogóle użyła słowa chłopiec. I myślę, że to jest bardzo dobre określenie dla tego gościa. Jest to człowiek kompletnie skupiony na sobie, a z drugiej strony absolutnie poza sobą. To znaczy on nie, wiesz, nie ma żadnej refleksji na temat swojego życia. To jest człowiek, który pędzi po prostu, pędzi przez to życie, nie zastanawiając się nad tym, jakie będą konsekwencje. I w takim momencie go spotykamy. Spotykamy go w jakimś po prostu piku imprezowania, piku jakiegoś szaleństwa, gdzie impreza zaczyna się w piątek, kończy w poniedziałek, idzie do pracy spóźniony, w tej pracy mdleje. Nie ma czasu nawet na to, żeby pomyśleć, co się w jego życiu dzieje.
2: A trzeba dodać, że też praca dorywcza jest modelem, więc nie jest to żadne stałe zatrudnienie.
1: Nie. Jest to powiązane z szybkimi strzałami gotówki, dużymi strzałami, bo wiadomo, że w takim świecie modelingowym, show biznesu, jak już zarabiasz, to zarabiasz trochę większe pieniądze, ale nigdy nie masz pewności, kiedy zarobisz następny raz. Widzimy też, że on tych pieniędzy nie ma, bo od razu tam widzimy jakieś problemy związane z zaległościami różnymi. No i co? I to jest takie chyba marzenie każdego aktora, żeby właśnie tak wejść dogłębnie w studium człowieka, który jest w takiej rozsypce i przeprowadzić go przez jakąś przemianę, no nie? I dla mnie to było bardzo sexy. To było coś, co na pewno mnie podekscytowało i bardzo podnieciło, że mogę w czymś takim wziąć udział.
2: Dodajmy jeszcze co nieco o Filipie. W pierwszym odcinku dowiadujemy się, że jest imprezowym chłopcem. Mieszka u siostry, która ma dziecko. No i w tym pierwszym odcinku wydarzy się coś, co spowoduje, że Filip w tej roli, Ignacy Lis, z nami tutaj obecny, będzie musiał zmierzyć się z dorosłością i zdecydować, czy dorosły chce być, czy jest na to gotowy. No ale właśnie, powiedziałeś, że to jest w jakimś sensie spełnienie twoich marzeń aktorskich. Światłoczuła, film, który odbił się echem w polskiej popkulturze. Zagrałeś tam obok Matyldy Giegrzno główną, prawie że główną, właściwie tak, można chyba tak powiedzieć, rolę. Główna na pewno w filmie Idź pod prąd, tutaj główna rola w serialu. Jak się z tym masz? Serialu, powiedzmy sobie, jeszcze, który zdobył Grand Prix podczas festiwalu seriali w Lille we Francji, bardzo ważnym festiwalu seriali. Za długo mówię, już to kończę, no a ty zdobyłeś tam główną nagrodę aktorską. To tak na marginesie chciałam dodać, żeby to wybrzmiało, więc jak ty się czujesz właśnie z tym ciężarem, z tym spełnieniem marzeń, no bo to jest duża rzecz.
1: Na początku czułem wielką ekscytację, że to ja mogę być tą osobą, która się zmierzy z tym wyzwaniem. Potem oczywiście zaczęły się pojawiać od razu wątpliwości, czy podołam i tak dalej, i ten stres przed odbiorem. No i ta Francja nam spadła z nieba tak naprawdę, bo no, docenienie na takim festiwalu, jakim jest Sirius Mania, gdzie naprawdę no, już największe osobistości aktorskie dostawały nagrody, premierowały w swoich dziełach, serialach. No i nagle taki nasz serialik polski zdobywa właśnie Grand Prix i ja dostaję osobiście nagrodę aktorską. Dalej jak o tym mówię, to myślę sobie, że trochę to tak nie dociera do mnie. Chyba nie ma nic przyjemniejszego niż takie docenienie pracy, szczególnie jeśli chodzi o dzielenie się sobą i swoją emocjonalnością, swoją wrażliwością, kiedy ktoś dostrzeże to coś i powie, o, ja to widzę i rozumiem.
2: No ale zagrać geja z dzieckiem 10-miesięcznym w Polsce to nie jest oczywisty wybór.
1: Wydaje mi się właśnie, że patrząc na to, co się dzieje w naszym kraju i w jaki sposób gdzieś tam to wszystko się teraz w ogóle zmienia, wydaje mi się, że to jest taki moment właśnie idealny, żeby podjąć ten temat. I podjąć ten temat nie w sposób, jaki dotychczas był podejmowany przez chociażby polityków, tylko właśnie popatrzeć na historię człowieka i opowiedzieć historię, która ma prawo się wydarzyć tu w Warszawie, nie indoktrynować nikogo jakimiś swoimi poglądami, bo to jest bez sensu kompletnie, bo ja osobiście nienawidzę takich pomysłów, żeby komuś mówić, ej, ty źle myślisz, ja myślę dobrze, zobacz, jaki jesteś beznadziejny. Nie, wręcz odwrotnie. Masz prawo uważać, co uważasz, teraz zobacz, to jest taka historia, powiedz, co o niej myślisz, czy dałbyś mu to dziecko, czy nie dałbyś mu tego dziecka. To jest moje największe marzenie właśnie, żeby to w Polsce tak zadziałało, żeby to była fajna, merytoryczna dyskusja, a nie jakieś obrzucanie się hasłami, sloganami, bo tak naprawdę o tym trochę jest ten serial, że za tymi sloganami krzywdzącymi często stoi człowiek, który ma problem tu i teraz do rozwiązania, nie? I to jest trochę nasza odpowiedzialność za te słowa rzucane w etery, w sferę publiczną. Co z tego będzie, nie wiadomo, no bo oczywiście na pewno znajdzie się grupa ludzi, którzy będą chcieli po prostu wziąć i użyć tego serialu po jednej i po drugiej stronie, na pewno tak będzie. No moim marzeniem jest to, żeby to była fajna rozmowa i tyle.
2: A twój bohater, ten wspomniany człowiek, ma dużą rzecz do zrobienia. W serialu w jednym z pierwszych odcinków pada takie hasło, że musisz stać się ty, Filip, człowiekiem idealnym, człowiekiem, który nie istnieje, więc przed nim duże zadanie. Z jednej strony opieka nad 10-miesięcznym dzieckiem, z drugiej bardzo odważne sceny erotyczne i to pewnie było wyzwanie aktorskie również.
1: No to było to, co tak jakoś budziło we mnie to poczucie, że to jest trochę kontrowersyjne, że zostawiamy, dajemy na ręce dziecko człowiekowi, który przed chwilą był z 5 typami w łóżku i ten obraz może być oburzający, ale on jest potrzebny do tego, żeby ta historia dobrze zafunkcjonowała. Bo chcemy zobaczyć człowieka, który się po prostu zmienia, który dostrzega wartość w relacji, w rodzinie i na rzecz tej rodziny będzie walczył, nie będzie rezygnował absolutnie ze swojej seksualności, bo to też jest coś, co trzeba oddzielić moim zdaniem, bo już tutaj dostałem takie pytanie, czy to, że on śpi z różnymi facetami, imprezuje w klubach, to znaczy, że on jest takim stereotypowym gejem. Ja powiedziałem, że w ogóle nie, bo ilu znamy heteryków, którzy dokładnie funkcjonują w ten sam sposób, że po prostu tylko ich się tak nie stygmatyzuje, tak? Bo idzie facet do klubu i uprawia seks z bardzo różnymi przypadkowymi osobami od innej płci i też po prostu imprezuje i bierze różne narkotyki i tak się tego nie stygmatyzuje, tego stylu życia. No nie, nie, to jest po prostu jakiś jolero, fajny koleś, a tu mówimy, że to jest stereotypowe. No nie jest. Myślę, że po prostu to jest, są dwie różne cechy charakteru i nie wpływają na siebie w żaden sposób. A co do wyzwania, no to było to wyzwanie na pewno, żeby wylądować właśnie z tyloma ciałami pod jedną kołdrą i gdzieś to przeżyć w tym sensie, że ty wiesz, że to jest udawane, a jednak ciało reaguje na bodźce i jest to po prostu bardzo, bardzo intensywne doznanie. Nie wiem, czy da się na to przygotować. Takim największym wyzwaniem było to, żeby znaleźć we wszystkim, bo to jest klucz do zdrowego podejścia do tego zawodu moim zdaniem. To Piotr Głowacki, mój profesor, powtarzał ostatnio i tak mi jakoś to bardzo poruszyło, że właśnie trzeba szukać radości w każdej, wiesz, w każdej sytuacji, kiedy jesteś przed kamerą, żeby to ci dawało radość, bo my przecież jesteśmy zobowiązani po prostu umową z widzem, trochę udajemy, nie? I ważne jest to, żeby szukać tej radości w tym wykonaniu tego i to było to wyzwanie.
2: Rzecz w tym, żeby udawać tak, żeby wszyscy się na to nabrali. My chcemy dać się nabrać. No i ja się nabieram, absolutnie. Bardzo ci za ten ważny serial, za tę ważną rolę dziękuję. Na koniec powiedz nam, jakie emocje ci towarzyszą, no bo serial idzie w świat, idzie w ręce, oczy widzów. Jak się czujesz z tym, z jakimi emocjami nam ten serial oddajesz?
1: Tak naprawdę to jest to trochę, o czym rozmawialiśmy, że mam pewnego rodzaju nadzieję, co ten serial może wnieść do naszej sfery, takiej publicznej, dla naszego społeczeństwa. Z drugiej strony obawy, że właśnie zostanie to źle zinterpretowane albo wręcz wykorzystane do jakichś własnych celów. No, będę po prostu o to dbał w każdym wywiadzie i powtarzał, że nie chcemy nikogo indoktrynować i na pewno naszym zadaniem nie jest to, by mówić komuś, że źle uważa.
0: I myślę, że to najlepszy komentarz Ignacego Lisa do wszelkich wątków związanych z serialem Proud. 5 z 8 odcinków jest już dostępnych w jednym z serwisów streamingowych i polecam Państwu sprawdzić ten tytuł, bo są w nim bardzo energetyczne momenty, ale też momenty, powiedziałabym, wyciszenia i rozmyślań. I właśnie teraz muzycznie w takie przestrzenie się przeniesiemy. Ten utwór w wersji akustycznej właśnie został wykorzystany w Proud. Radiohead i Creeped.

0: To kolejny utwór wykorzystany w serialu Proud, o którym rozmawiałam z reżyserem Karolem Klementewiczem i aktorem Ignacym Lisem. 5 z 8 w sumie odcinków jest już dostępnych w jednym z serwisów streamingowych. Teraz kolejny tytuł, Rodzina Soprano, z pewnością wielu z Państwa dobrze znany. Wiele odcinków tego serialu jest dostępnych. Zuzanna i Wenda opowie teraz o nim w przeglądzie kulturalnym z kobiecej perspektywy. Sprawdzimy, czy po kilkudziesięciu latach od premiery pierwszego odcinka dobrze się ta produkcja zestarzała.
1: Boss mafii, ale zamiast planować kolejny napad, siedzi na kozetce u psychoterapeutki i opowiada o swoich atakach paniki. To właśnie punkt wyjścia kultowego serialu Rodzina Soprano, produkcji stworzonej przez Davida Chase'a, emitowanej w latach 1999-2007. W roli Tony'ego Soprano James Gandolfini stworzył jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii telewizji, łącząc bezwzględność gangstera z problemami zwykłego człowieka. Produkcja szybko zyskała status jednego z najwybitniejszych seriali w historii. Zdobyła 21 nagród Emmy i 5 Złotych Globów, a kolejne sezony przyciągały miliony widzów. Krytycy chwalili scenariusz, realizm postaci oraz odwagę w podejmowaniu trudnych tematów. Wiele współczesnych seriali, takich jak Breaking Bad czy Mad Men, czerpało inspiracje z rozwiązań stosowanych w Rodzinie Soprano. Dlatego produkcja do dziś uznawana jest za punkt zwrotny w historii telewizji, a przez niektórych nazywana serial wszechczasów.
2: Are you in the mafia?
3: Am I in the what?
2: Whatever you want to call it, organized crime.
3: That's total crap. Who told you that?
2: Dad, I've lived in the house all my life.
1: W momencie powstawania The Sopranos z perspektywy krytyki feministycznej serial miał również dużo mocnych stron. Kobiece bohaterki, zwłaszcza Carmela Soprano czy terapeutka Jennifer Melfi, są przedstawione jako złożone i psychologicznie wiarygodne postacie, mają własne motywacje, ambicje i wewnętrzne konflikty, a ich historie nie ograniczają się wyłącznie do relacji z mężczyznami. Serial pokazuje także, jak patriarchalny świat mafii wpływa na życie kobiet, odsłaniając koszty podporządkowania tradycyjnym rolom społecznym.
3: Well, I'm sorry. Hey, the orange juice is fine. Whatever kind you want to get is fine.
2: Fuck the orange juice.
3: I gotta give up. What then?
2: All the money you give to Angie Bompensero and who knows what other widows you've got on your payroll.
3: It's a business expense.
2: But there's not enough to make sure your own daughter is protected.
1: Z drugiej jednak strony, szczególnie z dzisiejszej perspektywy, i tak ta reprezentacja jest mocno ograniczona. Świat przedstawiony jest niemal całkowicie zdominowany przez mężczyzn, a kobiety często pełnią rolę głównie żon, kochanek czy ofiar przemocy. Przemoc wobec kobiet bywa pokazywana bez głębszej refleksji nad jej konsekwencjami, a wiele bohaterów pozostaje zależnych od decyzji mężczyzn. Choć serial trafnie ukazuje mechanizmy patriarchatu, rzadko daje kobietom realną możliwość przełamania tego systemu, co sprawia, że dla części odbiorców utrwala tradycyjne wzorce płci. Czy to źle? To Państwo sami ocenią, ale ja muszę się przyznać, że ze względu na tą małą reprezentację nie jestem największą fanką.

0: serialowo dziś w Mięcie, ale w zeszłym tygodniu obiecałam, że zajrzymy też do kin. Zajrzyjmy więc. Na duże ekrany trafiło Zaproszenie w reżyserii Olivii Wilde. No i trzeba powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa lubi takie filmy jak Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie albo Rzeź, to jest to film dla Państwa. Film bardzo teatralny, kameralny, ze świetnymi zdjęciami, które wykorzystują przestrzeń, aby opowiedzieć o oddalaniu się głównych bohaterów. A jest to para z wieloletnim stażem, do której w odwiedziny przychodzą sąsiedzi, również para. No i zaczyna się rozmowa, a potem gra. Pytanie, które stawia nam ta produkcja, to czy po wielu latach w związku z tą samą osobą można być szczęśliwym, no i czy można osiągnąć seksualne zadowolenie w monogamicznej relacji. Podkreślić trzeba, że Zaproszenie to amerykańska wersja hiszpańskiego hitu Sentimental. W główne role w Zaproszeniu, bo o nim mowa, wcielają się reżyserka Olivia Wilde, Seth Rogen, Penelope Cruz i Edward Norton. Ale ważną rolę odegrała też psychoterapeutka par Esther Perel, autorka takich książek jak Kocha, lubi, zdradza i Inteligencja erotyczna. Specjalistka od lat przekonuje, że związki nie rozpadają się wyłącznie z powodu braku miłości, ale często dlatego, że partnerzy przestają się rozwijać wspólnie, razem. Jak mówi, najważniejszym pytaniem nie jest, czy kochasz tę osobę, ale czy potrafisz stworzyć z nią nową relację. To pytanie klucz dla filmu Zaproszenie, co przyznaje reżyserka Olivia Wilde, która powiedziała: uwielbiam ideę Esther Perel, że można mieć nowy związek z tą samą osobą. Reżyserka podkreśla również, że zależało jej na stworzeniu filmu, który będzie jednocześnie zabawny i emocjonalnie prawdziwy. Chcieliśmy, aby ludzie mogli się śmiać i jednocześnie skonfrontować ze swoimi uczuciami, powiedziała Olivia Wilde. No i w Zaproszeniu nie brakuje humoru. Byłam na pokazie w kinie, w Kinotece Warszawskiej przy pełnej sali i przyznam, że dawno nie słyszałam tylu wybuchów śmiechu. Na pokrycie moich słów mam dla Państwa wypowiedzi osób, które również ten film polecają. Na początek aktorka, ale też psycholożka Katarzyna Glinka.
1: Wspaniały film, od początku do końca, pięknie zagrany. Dla mnie ten film naprawdę pokazuje stan związku, już od początku związków. Co mi się w nim podoba, to to, że tak jak w Czechowie my się śmiejemy, bo on jest genialnie zagrany, ale pod tym wszystkim jest dużo prawdy związkowej, dużo dramatu i to właśnie tworzy tak fantastyczną komedię. No, faktycznie ktoś powiedział, dawno nie był na seansie, na którym tyle osób się śmiało i ja też nie. I to było takie, co jest wspaniałe też w pójściu do kina, wiem, że trochę odbiegam od filmu, ale to, że my to mogliśmy razem przeżywać, razem się z tego śmiać, ale potem jak były momenty cichości i prawdy, to też czuć było, że wszyscy, ja czułam, że każdy myśli sobie o swojej jakiejś relacji, o swoich przejściach związku, więc to jest dosyć fascynujące. Film Olivia Wilde, która, film myślę bardzo dla niej personalny, po rozstaniu z mężem Jason Sudeikis i ona też mówiła właśnie o tym w podcaście Call Her Daddy, polecam ten odcinek z nią, mówiła właśnie o tym, jak w jej własnym małżeństwie ona zrozumiała, że ono już jest skończone. Jak poprosiła męża, jeszcze wtedy swojego, znaczy zapytała, czy kupił jej coś na urodziny, on powiedział: Olivia, no ale co ja miałam ci kupić, ja cię nie znam. Nie? I to pokazuje też taką dużą samotność w związku, która myślę była pokazana też między tymi bohaterami, między jej postacią i postacią świetnie zagraną przez Seth Rogen. Perełką tego filmu jest to, że co myślę nie jest typowym zagraniem w filmie. No po pierwsze to, że reżyserowała kobieta, co się nie tak często zdarza, ale też, że konsultowała to Esther Perel, która jest znaną seksuolożką i psychoterapeutką. Zresztą tutaj też taki smaczek, lata temu była terapeutką Olivia Wilde. I ona konsultowała ten film i zresztą postać Penelope Cruz była oparta na Esther Perel i zresztą to widać w jej podejściu do aktorstwa. Ten film zadaje ciekawe pytania. Ja zawsze mówię, jak pracuję też z parami i nawet jak pracuję też nad scenariuszem, jak czasami jeszcze gram, że nie odpowiedzi są najważniejsze, tylko dobrze zadane pytania. Że ten film, Freud and Slip, że ten film stawia nam jako publiczności bardzo ciekawe pytania. Jakie to pytania? Zostawiam to już widzowi, ponieważ myślę, że każdy wyjdzie z tego filmu z różnymi pytaniami. Polecam. Dzięki.
0: Na pokazie była również psycholożka i dziennikarka Małgorzata Ome.
2: Ten film niesie taką prawdę, że relacje są niezłym wyzwaniem, że relacje nie są niczym stałym, tylko czymś, co cały czas trzeba update'ować i o co trzeba dbać, że wnosimy w relacje swoje własne trudności, bolączki i to wpływa na to, jak tworzymy też relacje z innymi ludźmi, że odbijamy się w lustrze innych ludzi, że się przeglądamy, że napięcie, złość często jest tylko tym, co jest na wierzchu, a tam w środku jest znacznie większa boleść czy trud i że to wszystko jest bardzo skomplikowane i czasem potrzebujemy takiego triggera, czegoś takiego, nawet pójść do kina na ten film i przejrzeć się w tych relacjach po to, żeby wrócić i żeby zasiać ziarno niepokoju, ale też potrzeby zmiany, jakiejś niewygody, że może to jest o mnie, może ja też tu jestem i nie podoba mi się to, że ja tu jestem, albo że odkryłam teraz że swoje pragnienie, że gdzie jest moja fantazja, dlaczego ja tego nigdy nie zrobiłam. I to jest wspaniałe, prawda, że jeżeli wychodzimy i coś w nas zasiewa właśnie i nawet się staje takie niewygodne, że nam jest nieprzyjemne, to często jest właśnie taki krok do zmiany. To jest psychologicznie bardzo mądry film, a jednocześnie wspaniale zagrany, wspaniale wesoły, jakby miesza i smutek, i śmiech. No tak jak relacje, jak związki tak naprawdę. Jest cudowny. Miałam po prostu przepiękną ucztę, zarówno umysłową, jak emocjonalną. I wszystkim polecam ten film, wszystkim.
0: Trudno mi się z tym poleceniem nie zgodzić. Ktoś ma ochotę wybrać się do jednej z sieci kinowych i zobaczyć zaproszenie? Proszę pisać katarzyna.oklińska@nowyświat.online. Pięta do popkultury. I to wszystko, co na dziś dla Państwa mam. Dziękuję za kolejne miętowe spotkanie. Słyszymy się za tydzień w przedmowie z gościnią Karoliną Lewestam, publicystką, filozofką, która napisała przepiękny esej pod tytułem Szmaty. Do usłyszenia zatem w sobotę o 18 w przedmowie. Nazywam się Katarzyna Oklińska. No i czekam na maile w sprawie biletów na film. Zaproszenie, adres podam jeszcze raz katarzyna.oklińska@nowyświat.com.

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Dzień ustanowiony przez Sejm w 2016. Obchody tego dnia odbyły się w kilku miejscach. W uroczystościach w ukraińskiej Ołyce udział wziął wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: W obliczu dnia dzisiejszego to bycie w prawdzie, upamiętnienie, ekshumacja i godny pochówek jest dla nas sprawą niezwykłej wagi, jest sprawą dla nas nie tylko historyczną, ale sprawą dnia dzisiejszego. To upamiętnienie jest nam po prostu potrzebne, żeby było pełne przebaczenia. Przychodzę dzisiaj na Wołyń ze znakiem pokoju, z wyciągniętą ręką do tego pokoju.
0: W Radróżu na Podkarpaciu głos zabrał z kolei prezydent Karol Nawrocki. Swoje przemówienie zakończył tak.
2: Nie mylmy, drodzy państwo, nigdy pojednania z amnezją, pojednania z zapomnieniem. Potrzebujemy dzisiaj prawdy, pamięci dla lepszej przyszłości w XXI wieku.
0: Mówił Karol Nawrocki, prezydent, niegdyś szef Instytutu Pamięci Narodowej. W obchodach w Ołyce brał udział z kolei szef ukraińskiego IPN-u Oleksandr Aufiorow. Opublikował później wpis, w którym zaakcentował, że wydarzenia z 1943 są faktem i wymagają pamięci, ale cytuję, ta pamięć musi być uczciwa, rzetelna i wolna od politycznych manipulacji. Niemal 3 na 4 osoby negatywnie oceniają stan polskiej służby zdrowia. Tak wynika z nowego sondażu United Surveys dla WP. Takiego zdania jest ponad 73% badanych. Mniej niż co piąta osoba twierdzi, że sytuacja w ochronie zdrowia w Polsce jest dobra. Propozycję zmian w systemie przedstawiła w tym tygodniu Jolanta Sobierańska-Grenda. Ministra zdrowia zaproponowała m.in. limit wynagrodzeń medyków, ograniczenie czasu pracy lekarzy. Do końca roku mają zacząć działać e-kolejki, czyli system zapisów na planowe zabiegi w szpitalach.
3: Musimy przeprowadzić te zmiany, musimy sprawić, aby system był bezpieczny dla pacjenta, przejrzysty i żeby budować coraz większe zaufanie do tego, co robimy w systemie ochrony zdrowia.
0: O tych propozycjach kierownictwo resortu zdrowia rozmawiało z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Prezes Izby Łukasz Jankowski twierdzi, że brakowało konkretów, ale widać wolę zacieśnienia współpracy.
4: Bardzo dużo słów, dużo deklaracji, wciąż mało konkretów, ale wychodzę ze spotkania z nadzieją, że po tych silnych emocjach, które były w przestrzeni publicznej, rozpocznie się praca i współpraca.
0: W następnym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie w tym zakresie. A na koniec jeszcze Azja. Już 44 osoby zginęły w wyniku powodzi, które utrzymują się od kilku dni w znacznej części Bangladeszu. W wielu miejscowościach brakuje prądu, co tylko spowalnia działania służb. Zniszczone mosty i drogi blokują przejazd ekip. Ponad milion osób cały czas pozostaje odciętych od świata. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: No ja uważam, że takie obce języki albo w takich obcych językach to mogą nam mówić, śpiewać, grać, bo to oni są, proszę Państwa, we własnych osobach. The Rolling Stones, płyta Foreign Tongues jest z nami już od wczoraj. Słuchamy tej płyty rewolucji, nikt się nie spodziewał, no ale na przykład takiej dobrej, solidnej kontynuacji Hackney Diamonds już jak najbardziej. No i myślę, że nie jesteśmy zawiedzeni na pewno. Ta ciężarówka jedzie dalej, pewnie pojedzie w trasę koncertową, no bo nie oszukujmy się, że na to pewnie wszyscy czekają. No a na tej płycie dużo się dzieje, wielu gości znamienitych jest i Sir Paul McCartney, jest Robert Smith, są covery, Chuck Berry, Amy Winehouse, jest partia perkusyjna przez zmarłego 5 lat temu Charlie'ego Wattsa, jeszcze nagrana Hit Me in the Head w tym konkretnie utworze, więc dużo, dużo, dużo. Jest też kilka nawiązań społeczno-politycznych tutaj, na przykład do jednego z najbogatszych ludzi na świecie, nawet zresztą w utworze Mr. Charm po nazwisku został wywołany.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Ja propos nazwisk, Jan Niebudek przy mikrofonie. Do 20 jesteśmy w studiu Radia Nowy Świat w ten urodzinowy weekend. Bardzo Państwu za wszystkie życzenia, które wczoraj w trakcie audycji w środku dnia spływały. No i dzisiaj też oczywiście przez cały dzień pewnie będą spływały jutro, więc awansem podziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję, albo dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Do tego pana, o którym Mick Jagger śpiewał, czy do którego adresował częściowo utwór Mr. Charm, nie będę teraz się odnosił, chociaż tak sobie właśnie zdałem sprawę, że można by zrobić program właściwie z artystów jakoś do niego się odnoszących, na przykład Grimes teraz zagrać, ale nie, Grimes nie będzie. Dla Grimes znajdą się dobre, może lepsze konteksty niż ten prywatny. Więc teraz obiecany powrót jeszcze do płyty Confessions 2. Najpierw znajdziemy się na Lower East Side, w Nowym Jorku oczywiście.

Alias Girl i The Test, czyli utwór nawiązujący do przeszłości, taka bajka trochę bez happy endu o chłopaku, którego się poznało, no i nic z tego już dalej później nie było, a rzecz działa się na Lower East Side. Zresztą nie pierwszy raz Madonna wraca do swoich nowojorskich początków. Na płycie Rebel Heart też był taki utwór, gdzie ona właśnie konkretnie o tej części Nowego Jorku opowiadała. No a później utwór The Test, The Test, to co innego by jednak oznaczało. Utwór z Lolą, czyli Lourdes, córką Madony. Utwór przepiękny o ich relacji, opowiadającej właśnie takich momentów na tej płycie, poza tymi stricte imprezowymi, tanecznymi, house'owymi w wersji Chicago i Detroit jest też całkiem sporo. Madonna, można rzec, odsłania się tutaj, jest też bardziej momentami melancholijna, więc sporo emocjonalnie na tej płycie się dzieje. A teraz płyta New Avatar, proszę Państwa, już o niej opowiadałem, o tym, że ona się zbliża, no bo to płyta Kalali, artystki pochodzącej z amerykańskiej stolicy, z Waszyngtonu, z DC, eksperymentującej od początku kariery, tworzącej mixtape, eksperymentującej z elektroniką, no ale przede wszystkim rozwijającej się jako wspaniała, wspaniała wokalistka R&B, no i ta elektronika gdzieś cały czas pod różnymi postaciami też jest u niej obecna. I obecna jest też na tej płycie, chociaż myślę, że jednak nacisk na delikatność i na R&B, na ten odcień rhythm and bluesa tu został bardziej położony, co nawet może zostać odczytane za pewnego typu zaskoczenie. The Bridge, Kalala i Pink Panthers gościnnie, a później Idea One.

New Avatar, tak, płyta Kalali się nazywa. Kalali, Kalala w mianowniku pisze się Kelela, ale wymawia się Kalala. Ja to sobie już zapamiętałem, więc jeżeli ktoś z Państwa tą artystką się interesuje, to pewnie też to świetnie wie, a jak ktoś właśnie ją odkrywa, no to Kalala. To jest ta artystka, która Państwa zainteresowała. Nazywa się Kalala. A ta artystka wraz z zespołem nazywają się Alabama Shakes, no ale ona sama to Brittany Howard. I Feel Hope Coming to jest nowy ich utwór, no i myślę, że i płyta, i koncerty, i wielki powrót jest na horyzoncie. Nie myślę, ja wiem.

I Feel Hope Coming. No i myślę, że możemy powiedzieć, że tak, że bardzo, bardzo interesujące brzmienia. Oczywiście zakorzenione w historii amerykańskiej muzyki jak najbardziej, no ale jakże interesująco czerpiące z tej, że tak na takie coś, na takie brzmienia, na taką propozycję, nie tylko na nadzieję, możemy mieć nadzieję nadchodzącą, ale także i na to, że po prostu nadchodzi świetny album Alabama Shakes. A teraz płyta niespodzianka sprzed kilku dni, no bo Kieran Hepton, czy też Fortet, ale znany jest pod różnymi innymi pseudonimami, na przykład Wingdings, teraz zwykle nikomu nie mówi, że wyda płytę, tylko lubi robić niespodzianki, więc zrobił niespodziankę i tak to jeszcze wszystko pozapisywał, proszę Państwa, że zachęcam do odwiedzin na wszelkich platformach z muzyką, wszędzie tam, gdzie mogą Państwo muzyki tego artysty posłuchać. Proszę wpisać Fortet i spróbować to odszyfrować, bo to są po prostu jakieś hieroglify.

94 rok, akurat ten utwór to The Prodigy, No Good. Czasy rejwowania w najlepsze od razu zostają przypomniane, no ale to wszystko także w kontekście tego, że po raz 20 już festiwal Audio River, który wcześniej odbywał się w Płocku, teraz odbywa się na łódzkich Błoniach, świętuje. No i ciekaw jestem, ilu z Państwa w Łodzi także wczoraj miało okazję do Prodigy tuptać, albo ruszać nogą, albo ręką chociażby. A ile z Państwa, ilu z nas będzie tam dzisiaj? Dzisiaj także bardzo dużo będzie się działo. Pozdrawiamy Audio River, no i zmieniamy klimat, bo nową płytę wydała także ta artystka, jedna z moich ulubionych, szczerze mówiąc. Nazywa się Suki Waterhouse, a to jest płyta Loveland, płyta we fragmencie oczywiście, bo tylko utwory Notting Hill i Morals dzisiaj się zmieszczą. Like

0: Nothing Hill, a później Morals i Suki Waterhouse. Bardzo dziękujemy. Płyta Loveland już jest. Od tygodnia za to jest z nami płyta Madony Confessions 2. Obiecałem, że dzisiaj będziemy tej płycie się jeszcze raz przysłuchiwać, no bo jest czemu na szczęście. Są różne warstwy tej płyty, różne emocje także tutaj zawarte. No i spora dawka melancholii, może nawet nie tyle melancholii, co żałoby, no bo utwór Fragile, który teraz usłyszymy, to jest pożegnanie ze zmarłym bratem, pożegnanie Madonny oczywiście.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go.

Fragile i Madonna z płyty Confessions 2. No i my już na koniec raz jeszcze na płytę Stonesów zaglądamy, no bo nie tylko Micka usłyszymy wokalnie, ale także i tego artysta, który często jest bohaterem różnych memów, na przykład zupełnie nie wiem dlaczego, naprawdę się do dzisiaj zastanawiam, dlaczego ciągle jakieś memy o Keithie Richardsie się pokazują, Nobel z chemii, jego zdjęcie. Do usłyszenia.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Od informacji ze Strzegomia w Dolnośląskiem zaczynamy. Tam doszło dziś do pożaru nielegalnego składowiska odpadów. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej teraz się tym zajmuje, a kolejne dojeżdżają.
1: Płoną zabudowania pokolejowe oraz składowisko odpadów, które w pobliżu tych zabudowań się znajduje. Na miejscu mamy około 20 zastępów Straży Państwowej i Ochotniczej. To są też zastępy spoza powiatu świdnickiego. Kolejne zastępy jeszcze dojeżdżają, bo sytuacja jeszcze nie jest opanowana.
0: Mówił dla TVN24 Łukasz Grzelak ze Straży Pożarnej w Świdnicy, to z kategorii sprawy polskie. Teraz powiedzmy o tym, co dzieje się za granicą, na Bliskim Wschodzie dokładniej. Ostrzeżenie w stronę USA wystosował ambasador Iranu przy ONZ. Zapowiedział, że Iran przestanie respektować wstępne porozumienie pokojowe z USA, jeśli Waszyngton ponownie naruszy jego zapisy. Przypomnę, Waszyngton i Teheran podpisały takie memorandum do porozumienia niecały miesiąc temu. W ostatnim tygodniu doszło jednak do ponownej eskalacji napięć po tym, jak Stany zaatakowały Iran, jak tłumaczył Donald Trump, właśnie za nieprzestrzeganie zapisów porozumienia. Iran odpowiedział na te ataki i tak prezydent USA ogłosił, że rozejm dobiegł końca. A teraz o tym, co za naszą wschodnią granicą. Rosja mierzy się z kryzysem paliwowym w związku z ukraińskimi atakami na rosyjskie rafinerie. Moskwa zakazała już eksportu paliw, teraz wprowadzane są kolejne działania. Jak podaje Radio Swoboda, do uspokajania kierowców na stacjach, w tym dbania o to, by ludzie stali w kolejce, ale też informowania o obowiązujących zasadach, skierowano przebywających obecnie na wakacyjnych urlopach nauczycieli. Takie działania miały zostać podjęte w kraju krasnodarskim, a za odmowę pracy na stacji nauczycielom grozić ma zwolnienie, tak podaje Radio Swoboda. Władze regionu temu jednak zaprzeczają, podkreślając, że patrole są dobrowolne. A na koniec wróćmy do spraw polskich. W Krakowie trwa letnie tanie kinobranie. Kino pod baranami zaprasza na seanse przez całe wakacje, w programie między innymi kultowe tytuły.
2: Mamy faktycznie całą masę tych filmów. Mamy trylogię Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego na przykład. No i wraca przez całe wakacje do nas Wielkie Piękno Paolo Sorrentino, czyli film, który nasi widzowie sobie bardzo ukochali. I faktycznie w każdym tygodniu kilka tych klasyków jest.
0: Mówił na naszej antenie Wojciech Kampa z kina Pod baranami. Wszystkie pokazy w ramach festiwalu kosztują 15 zł. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Nie było mnie od czwartku. Co tu się działo? Co tu się wydarzyło? Co to za historia? A ciebie też nie było. Helgi też nie pytać. Co tu państwo...
4: Bałagan jest, co?
3: Co oni tutaj... Jak oni w tej nowej siedzibie taki bałagan będą mieli, to ja nie wiem. Co tam się będzie wyprawiało. A to, droga Heleno,
4: to
3: jest zestaw krówkowy dla ciebie też, no, gdyż dostałem go od pewnej młodej damy w prezencie. Trochę jest to prowokacja. Miałem spróbować dać się sprowokować ostatnio podczas popołudniowego programu urodzinowego, a właściwie tuż po, ale się nie dałem, ale powiedziałem, że może spróbujemy dzisiaj przed listą. A co tam? Skoro to jest krówka z żywiecczyzny, powiedz krówka z żywiecczyzny.
4: Ale krówka z żywiecczyzny, krówka z żywiecczyzny. Powiedz to szybciej.
3: Nie da się szybciej, a zaraz jak zjemy po krówce, to już w ogóle nic się nie da. Urodzinowo właściwie chyba jeszcze wciąż. No, biorąc pod uwagę ten urodzinowy bałagan w studiu, to w pełni urodzinowo Tip Top Lista 224.
5: Tip Top. Lista Radia Nowy Świat.
3: Ja wiem, że byli tu już redaktorzy, którzy mlaskali na antenie, ale ja Jaśminie obiecałem, że spróbuję i to się jednak daje. To nie jest prawda.
4: Co więcej, spróbował i nie żałuje.
3: Nie. Bardzo daleko mi do żałowania w takich momentach, zwłaszcza kulinarnych, nie ma mowy. Poza tym, dlaczego tylko program po 22 w sobotę ma być kulinarny? Ten od 20 przecież... też. Janczy wszystko przygotował, poukładał. Wcześniej państwo głosowali oczywiście, a Jerzy 2.0 sprawdzał, czy nic się nie psuło. Swoją drogą Jerzy 2.0 był w Brzezinach, spotkali go państwo. Wielu, zwłaszcza ci, którzy nie wierzyli, że to żywy, prawdziwy, pan Jurek, spotkali. Wielu go spotkało i uwierzyło. Jerzy 2.0, Michał Porycki i Rafał Lewandowski, który wszystko realizuje. Tip Top Lista do 22. Bardzo wyjątkowa. Ja w takim bałaganie naprawdę nie mogę pracować. Za chwilę opowiem państwu o statystykach. W pełni, ale zacznę od dwóch tych najsmutniejszych wiadomości. Otóż dwa utwory wykonują dziś największy spadek. Spadek-wypadek to jest 4 w dół, z 16 na 20 i od tej piosenki zaczynamy. Voyager, PJ Harvey.

PJ Harvey, Voyager z 16 na 20. Ubiegłotygodniowa nowość staje się największym spadkiem, opuszczając zestaw do głosowania. To przecież nie tak miało być. To, co tu wydarzyło się w studiu, mogą Państwo oglądać choćby w grupie osób patronujących. Zamieściłem krótki fotoreportaż jednofotografowy, czy też jednozdjęciowy, powinienem powiedzieć. Jednozdjęciowy, bardzo wstrząsający fotoreportaż ze studia przy ulicy Ostrej. A film z tego, co się działo w piątek o poranku, i to właściwie tam wszystko się zaczęło, albo wtedy wszystko się zaczęło tu, też jest już dostępny, ale to z kolei na naszym radiowym YouTubie. Lista małpa.nowyświat.online, grupa osób patronujących na Facebooku i notowanie 224. 8 piosenek spada, 2 spadają najbardziej, 4 utwory idą w górę, no i mamy 4 piosenki, które nigdzie nie idą, a co za tym idzie, musimy mieć także 4 zupełnie nowe kompozycje w pierwszej 20. I tak się właśnie stało, bo na 19... Natalia Grosiak, Gdyby ktoś pytał. Dziś po raz pierwszy.

Tamtej dziewczyny już nie ma. Dziewczyny ze zupełnie innej piosenki. Natalia Grosiak z nową piosenką Pierwszy raz w pierwszej dwudziestce. 224 notowanie. Panie redaktorze, a kto to wszystko posprząta? Mam wrażenie, że przynajmniej coś mi tak mówi, że to mogę być ja jeszcze dziś przed 22, bo ja tu nie wytrzymam. Moje feng shui mówi do mnie, weź idź sobie stąd gdzieś. Jak najdalej stąd. Lista małpanowyświat.online, oczywiście listy, skrzynki na listy puchną. Proszę pisać na ten adres przede wszystkim, bo tu jestem. Wiem, że czasem Państwo piszą także na michal.porycki, ale popołudnie albo michal.porycki to nie są te adresy. Przede wszystkim lista do 22. Bardzo proszę, zachęcam, grupa osób patronujących. Jestem tam, gdzieś w pobliżu jestem. Mówiłem cztery nowe piosenki. Bardzo proszę, oto druga z tych czterech. Zupełnie nowych jeszcze w pierwszej dwudziestce niesłuchanych. I teraz tak patrzę i się zastanawiam, jak to możliwe, że choć według systemu i według policzonych głosów powinna to być Madonna, to my mamy ją zupełnie inaczej ustawioną na liście, Rafał. Wiesz co? Coś nam się tutaj poprzestawiało. Tak, Madonna i Stromae na miejscu 18. My sins are my savior. A ja tu coś musiałem w takim razie przestawić niechcący. To jest druga z czterech zupełnie nowych przez Państwa wspieranych w tym tygodniu kompozycji.

się może spodobać. To się podoba wielu osobom, dlatego głosują Madonna, Stromae. I na 18. druga z czterech nowych piosenek. Kto to wszystko posprząta? Panie redaktorze, zostawcie tak, przecież niedługo przeprowadzka. Nie można, tak nie można, proszę państwa. Oj, nie można. Do godziny 22, 224 lista. Lista małpanowyświat.online. Czy była piniata? Czy to dlatego tak wygląda, jak wygląda, bo piniata została odpalona w studiu? Nie, nie, to nie u nas. To wszystko wydarzyło się w zupełnie innym miejscu. Kto był w Brzezinach, ten wie. Kto nie był, niech żałuje. Sporo materiałów multimedialnych wypłynęło już do sieci. Można sprawdzać w naszych mediach społecznościowych. Szóste urodziny, a ja wciąż mam wrażenie, że to jakby było wczoraj. Przeglądam zdjęcia a propos właśnie z wczoraj. Zostaliśmy ujęci w różnych sytuacjach. Przez państwa, przez naszych kolegów redakcyjnych, kolegów fotografujących. Będzie co wspominać, sporo pamiątek. No to wracamy do piosenek, bo na 17 raz jeszcze usłyszymy ten bardzo ważny sygnał. Bo raz jeszcze, po raz pierwszy, zaproście mnie do ognia. Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski.

Zaproście mnie do ognia, 17 miejsce, po raz pierwszy. Panie redaktorze, takie miejsce jak to, które przedstawił pan na fotografii w grupie osób patronujących, można wynajmować teraz pod imprezy urodzinowe. Wystrój już zrobiony. Tak, to jest pomysł. Gdyby ktoś potrzebował przestrzeni gotowej pod urodzinowy wieczór albo pod wieczór, nie wiem kiedy państwo lubią świętować urodziny, to można do nas pisać lista@nowyswiat.online, ale ostrzegam, tu jest taki bałagan, że szkoda gadać. Zamykamy strefę piosenek, które po raz pierwszy pojawiły się w pierwszej 20 Tip Top Listy i na chwilę uciekamy od wszystkich utworów, które są dziś w 224 notowaniu w pierwszej 20, licząc na to, że uda nam się skierować Państwa wzrok i uwagę na utwory, które trafiły dziś do zestawu do głosowania. 11 takich piosenek, wśród nich Rising the Grain, Jack White.

Hej, hej, Frozen Charlotte. Już jest. To nowy krążek, 13 utworów na solowej płycie. No i po co przygotowywać jakąś wielką kampanię reklamową? Po co przygotowywać informacje dotyczące tego, że płyta się zbliża? Jak można po prostu znienacka zaskoczyć fanów informacją o tym, że już jest, proszę bardzo, można kupić od wczoraj. Frozen Charlotte. Wśród tych utworów, które są na płycie, ten, który usłyszeli Państwo przed momentem, Jack White czeka na Państwa w zestawie do głosowania. Czekają także inne utwory, te nowe przede wszystkim. Na nie proszę zwrócić uwagę. Pierwsza 224 listy słuchaczek i słuchaczy Radia Nowy Świat na miejscu 16. Niesamowity projekt, bo to Eddie Vedder ze swoimi młodszymi, jeszcze młodszymi i ciut starszymi przyjaciółmi muzycznymi na jednej scenie. I lepiej w to uwierz, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Better Believe. Trzeci tydzień w zestawie do głosowania.

Better Believe. Młodzi mają głos i używają go coraz skuteczniej, coraz silniej i mocniej, przypominając, że nie giwery, ale gitary się liczą. Guitars Over Guns to projekt, który wspiera młode pokolenie. Eddie Vedder w nagraniu Better Believe wspiera młode pokolenie. I tak to właśnie brzmi na antenie Radia Nowy Świat. Lista @nowyswiat.online. Z listów od Państwa, a właściwie z wiadomości od Pana Roberta, dowiedziałem się, że oba psy są dzisiaj górne. Co to oznacza? To oznacza, że zajęły miejsce dwunożnego na kanapie. Dwunożny też się zmieścił, ale nie bez trudu. Bardzo dziękuję za zdjęcie, panie Robercie. Dowiedziałem się także, co państwo robią, przynajmniej niektórzy, co robią o tej porze, gdy słońce już się chyli. To jest lista przebojów. Tu nikt się nie chyli, nawet gdy bałagan pourodzinowy w studiu, którym zajmę się nieco później. My pamiętamy o piosenkach i o głosach, które Państwo przesłali. Jesteśmy na miejscu 15, to w dół z 13, po 5 tygodniach w pierwszej 20. Eon i Maja Kleszcz.

Tessa twierdzi, że na ostrej myszy harcują, stąd ten bałagan w studiu, bo kota nie ma. No rzeczywiście zabrakło trochę nadzoru wczoraj o poranku nad tym, co tutaj się wydarzyło, a efekty tego można wciąż podziwiać, oglądać w grupie osób patronujących. Jest jednozdjęciowy mikro, czy też nano fotoreportaż. Zachęcam. Daniel napisał, że mamy tu w tym archeo, a nie będę mówił, co napisał. Tak, zgadza się. 224 lista do 22 jakoś wytrzymam. 14 miejsce to też w dół, 7 tydzień na liście, z 11 Twizzler.

cigarettes after sex. Czy w Brzezinach, po urodzinach też taki porządek zostawiliście? Nie. Nie, nigdy by nas już więcej nie zaprosili, gdybyśmy zostawili coś takiego. Tam bardzo ładnie było posprzątane, a to dlatego, że wspaniała ekipa czuwała nad prawidłowością przebiegu wszystkich procesów urodzinowych. Ekipie bardzo dziękuję. Lista małpanowyświat.online. Lista do głosowania się nadaje i poleca. To oczywiście strona internetowa, to oczywiście aplikacja. Tam proszę szukać nowych piosenek i tych starszych, i 225 notowania. To za tydzień, ale teraz głosy musimy zebrać. Paul McCartney, Ringo Starr dziś na 13.

Taki to jest właśnie dom. Miasto dom, miasto symbol. Wiem, że każdy z Państwa ma dom w zupełnie innym miejscu. Ktoś ostatnio mówił, że tam dom twój, gdzie twoja ulubiona muzyka gra. A że teraz ulubiona muzyka może grać właściwie na każdym skrawku ziemi, przestrzeni, zabierana wraz z internetem nawet na koniec świata, to świat jest całym naszym domem. Albo odwrotnie, cały świat może domem być. 224 lista Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. Z 14 na 13, tak, to jest jedna z tych niewielu piosenek, które idą w górę. Dziś 4 utwory w górę, 8 w dół, 4 w tym samym miejscu i 4 zupełnie nowe. Zanim wrócimy do kolejnych piosenek z pierwszej 20, zanim zabiorę Państwa na miejsce 12, jeszcze raz zestaw do głosowania odwiedzamy i jeszcze raz wskazuję Państwu trochę paluchem, no właściwie to Rafał realizujący audycję trochę paluchem, bo on to paluchami włącza i wyłącza. Kolejne nagranie. Sos chaosu. Nowa Nosowska.

Mamy już 4 nowe utwory, jest zapowiedź nowej płyty oraz cała seria różnego rodzaju wspomnień w mediach społecznościowych, bo ubiegły rok nie należał do najlepszych, zdaniem Katarzyny Nosowskiej. To wszystko razem tworzy pewną historię, ale nas najbardziej interesują piosenki. I w ten oto sposób Sos Chaosu do zestawu do głosowania wkracza. A my wracamy do piosenek, które już dziś są w pierwszej 20, na miejscu 12. No, kto pamiętał, kiedy premiera tego albumu się odbyła? The Rolling Stones, Jealous Lover.

Jealous Lover z albumu Foreign Tongues, który ukazał się wczoraj, oficjalnie wczoraj. 14 nowych utworów na płycie, także goście, m.in. Paul McCartney, Bruno Mars, Stonesi z 25. płytą są już razem z nami. Wracają właściwie z nowym studyjnym albumem. Jealous Lover od 2 tygodni dziś ani w górę, ani w dół, bo dziś cały czas na 12. No i miejsce 11, zanim rozstanę się z Państwem na krótką chwilę, żeby powrócić z pierwszą dziesiątką 224 notowania, to nie będzie dobra wiadomość. Przynajmniej dla fanów Editorsów, bo na 11 z 7, 4 w dół, czyli jeszcze jeden, tak, ten drugi największy spadek, to dziś Call It In. Po raz ostatni słuchamy tego nagrania, a Państwo... Państwo mają tylko jedną misję do piątku do 19. Głosować i głosować. I nie dać innym piosenkom spadnąć lub też spaść, jak kto woli, nowyświat.online.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Tej nocy poznamy ostatnich półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Już za 2 godziny Norwegia zmierzy się z Anglią. Później o 3:00 w nocy mecz Argentyna-Szwajcaria. Zwycięzcy tych 2 starć zmierzą się ze sobą we wtorkowym półfinale. Trener reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni przed meczem tak mówił o rywalach. Szwajcaria to świetny zespół, który rywalizuje z najlepszymi reprezentacjami narodowymi. Zawsze walczy, chociaż nie zawsze wygrywa, to zawsze walczy. Ma osiągnięcia w Mistrzostwach Świata. Doświadczonych zawodników są silni i wytrzymali. Będą naprawdę trudnym przeciwnikiem.
1: Fizycznie są fuerte. Complicado, va a ser un rival difícil y...
0: Z kolei trener reprezentacji Szwajcarii, Murat Yakin, przed starciem pytany o nastawienie, nawiązał do niechlubnego karnego, którego strzelił Leo Messi w meczu Argentyny z Egiptem. Cytuję, gramy z mistrzami świata, nie ma nic lepszego niż taka szansa. Jednocześnie w ostatnich 2 meczach było widać, że Argentyna potrafi być podatna na ataki. Przypomnę, półfinały odbędą się we wtorek i w środę. Ten środowy mecz rozegrają zwycięzcy dzisiejszych starć, ten wtorkowy Francja oraz Hiszpania. 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. W uroczystościach w Radrużu na Podkarpaciu udział wziął prezydent Karol Nawrocki.
2: My jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości.
0: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów został ustanowiony przez Sejm w 2016. A na koniec Poznań. Tam trwa kolejna edycja plenerowego pałacowego wakacyjnego kina pod chmurką na dziedzińcu zamkowym. W każdy wtorek, środę i w czwartek wieczorem można oglądać zarówno filmowe klasyki, jak i współczesne kino artystyczne.
3: Można korzystać z takiej oferty nadal na artystycznego, arthouse'owego, ale jednak w takim trochę luźniejszym klimacie szukamy właśnie takich tytułów, które nadal są gdzieś interesujące artystycznie, ale właśnie pozwalające na to, żeby się przy nich troszeczkę bardziej może zrelaksować.
0: Mówiła organizatorka Adrianna Skórnicka. Plenerowe pałacowe trwa jeszcze do 3 września. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Tip Top Lista wraca do Państwa z 10 notowania 224.
5: Tip Top Lista Radia Nowy Świat.
4: No ale ja naprawdę nie wytrzymam w tym bałaganie tutaj, bo przecież to, jak można było zostawić coś takiego, przecież to się wszystko... tutaj do wszystkiego przykleja normalnie. Nie wiem, czy Państwo to tak by wytrzymali, jak długo by Państwo tak wytrzymali. Ja wytrzymałem godzinę. To i tak naprawdę bardzo dużo. Uważam, że powinienem dostać w związku z tym jakiś medal order, albo przynajmniej podziękowania. Tak, a z tej strony jeszcze to później sobie zrobię. No dobra, 10. 224 listy. Najpierw jeszcze przypomnę, lista małpa.nowyświat.online. Za moment do tego wrócimy. W 10 mamy dziś najwyżej notowaną nowość i na nią sobie jeszcze trochę poczekamy. Ale na 10 jeszcze raz z tej płyty, którą już Państwo we fragmencie dzisiaj słyszeli. Na miejscu 10 z 9 po 9 tygodniach In the Stars, The Rolling Stones raz jeszcze.

Stąd się otwierają pierwszą dziesiątkę 224 notowania. Rafał Lewandowski wszystko realizuje. Janczy wszystko poukładał zgodnie z Państwa głosami ze strony internetowej nowyświat.online, z tych mechanizmów, które stoją za stroną, a są nadzorowane przez Pana Jurka. Zbieramy te wszystkie głosy z aplikacji zresztą też i opowiadamy Państwu w sobotę od 20 do 22. Co i kto zmalował? No może nie mówimy dokładnie, kto na co głosował, choć moglibyśmy, ale po co? Michał Porycki przed mikrofonem, najważniejsze są piosenki. No i zrobienie tutaj jakiegoś porządku. Pytanie do redaktora. Czy redaktor tak na własny użytek tym odkurzaczem wywija, czy mógłby też przyjść do nas? I czy na fakturę, czy na paragon? Nie, ja to po prostu lubię, a właściwie muszę w takich sytuacjach jak dziś. W studiu pozostałości po wczorajszym porannym świętowaniu naszych szóstych urodzin mogą to zobaczyć wszyscy, którzy odwiedzają grupę osób patronujących, a ja w takim bałaganie no nie wytrzymię, nie wytrzymię. Lista małpanowyświat.online, co u Państwa słychać, można pisać. Napisała pani Ania, że grzecznie siada na kanapie i będzie ładnie słuchać. A jak dobrze pójdzie, to również zagłosuje. Tylko kto musi sobie pójść? Będę apelował, żeby sobie poszedł, żeby poszło dobrze. Pani Aniu, 100 lat, napisała pani Ania w liście. Pani Ania ma kanapę sama dla siebie, bo przypomnę, pan Robert wcześniej pisał, przez czworonogi został wciśnięty w jej kąt. Nie wiem, czy jest kąt kanapy, to trochę jak z kątem oka. Być może jest, kto wie. Na 9 Chambermaid, na 9 Susan Vega.

Susan Vega, Chambermaid, lista małpanowyświat.online. Pytania płyną cały czas z całego świata. Jaki pan redaktor ma zasięg? To znaczy, jak daleko pan dojeżdża od Warszawy z tym sprzątaniem? Ja sprzątam tylko radiowe studia. Tak się umówiliśmy. Nigdzie więcej nie pojadę. Mogę sprzątać w tym, mogę w tym nowym, ale to dopiero jesienią. Na razie zbiórka trwa. Proszę o tym pamiętać, że choć kwota założona jest, to mamy pewne bardzo ambitne założenia poczynione. Założenia, plany, a nawet marzenia. I nie boimy się marzyć, dlatego przenosimy Nowy Świat. Na stronie internetowej nowyświat.online znajduje się odpowiednie miejsce, z którego można przeskoczyć do zbiórki. 337 tysięcy już na koncie. Na miejscu 8 dziś YouTube.

In Alive. Być może najwięksi fani U2 już zajrzeli do zestawu do głosowania i już odnaleźli Street of Dreams obok In Alive. Czyżbyśmy mieli w przyszłym tygodniu dwa razy U2 w pierwszej dwudziestce? To zależy od klikających, to zależy od głosujących. To czasem zależy także od ich pamięci. Ja znowu ostatnio czytam, wakacje się zaczęły i to chyba dlatego, że państwo o czymś zapominają, że państwo mają jakieś inne ważne rzeczy na głowie, albo dźwigają państwo na swoich barkach. Nowyświat.online, głosowanie i aplikacja. Tam też można znaleźć zestaw do głosowania. A co nam tutaj tak spada? Spokojnie, tylko jedno oczko. Z 6 na 7. 46 tydzień na liście. Od czasu do czasu każdy musi sobie wykrzyczeć. Sobie albo innym. To i owo. Everybody Scream, Florence and the Machine.

wszyscy krzyczą. Wszyscy także pytają, panie redaktorze, jak to możliwe, że największe spadki dzisiaj dwa. Może być ich znacznie więcej. Mieliśmy już takie przypadki. Editors, Call It In na 11 dzisiaj z 7. To 4 w dół i PJ Harvey. Voyager na miejscu 20 z miejsca 16. Bo z największymi spadkami to jest tak, że to państwo ustalają, głosując albo nie głosując, ile ich będzie. No i jaki będzie ten największy spadek, bo to za każdym razem trochę inaczej. Napisał do mnie słuchacz, jak to możliwe, że Voyager już poza listą, a przecież tak się starali, tak głosowali. Piękny utwór to utwór, który zadebiutował przed tygodniem, no ale już go nie mamy. W pierwszej dziesiątce dziś jesteśmy, notowanie 224. W pierwszej dziesiątce 4 utwory w dół, 2 w górę, 3 w tym samym miejscu od tygodnia i jedna nowość. Dziś w pierwszej dwudziestce jeszcze jedną nową piosenkę państwu zaprezentuję. Gdzieś przed 22. Jeszcze nie tu, bo na 6. Artur Rojek.

gruby, mały. Proszę pamiętać, przypominam i wciąż przeglądam te państwa multimedialne pamiątki, pozostałości i archiwalia, już właściwie archiwalia związane z 6 urodzinami Radia Nowy Świat. Mamy odpowiednie miejsca na naszych serwerach, żeby zgromadzić to wszystko, co państwu udało się zarejestrować w formie wideo albo foto. I gdy odwiedzą nas państwo na przykład na X-ie albo na Instagramie, będą mogli państwo zajrzeć do tego, co już przygotowaliśmy, a może w przyszłości niedalekiej. Oczywiście pojawią się tam jeszcze fotografie słuchaczek, słuchaczy, uczestników tego, co wydarzyło się w Brzezinach i dookoła, bo byliśmy na spacerze w okolicy, bardzo pięknej okolicy, bardzo pięknej miejscowości, a niektórzy to nawet wsiedli na rower i pojechali. Tak była taka postać dziś o poranku, siadła i pojechała i chyba nawet na kole, tak to się ładnie mówi, na kole pociągnęła kilka innych osób. Pozdrawiamy Klaudiusza i wszystkich, którzy odwiedzili nas podczas 6 urodzin Radia Nowy Świat. I jeśli chodzi o piosenki, jesteśmy na miejscu 5. 3 w dół. No tak, niewiele brakowało, ale spokojnie. Nic tu się nie wydarzy. Nic a nic. 17 tydzień na liście i zostają z 2. WW i Daria ze Śląska.

0: Ja rzeczywiście słyszę też tamtego szczekającego psa. Już teraz, chyba już teraz na zawsze, od czasu jak Mario powiedział o tym, że słyszy go tam. My na początku nie mogliśmy w to uwierzyć, ale rzeczywiście. Redaktor WW zaprzecza. Nie było żadnego psa wykorzystanego do nagrania tego utworu. WW i Daria ze Śląska, na moment. Tyle życzliwości, ile w ostatnich dniach od Państwa otrzymaliśmy. I ile wciąż jeszcze płynie, chociażby za sprawą adresu lista@opanowyświat.online. Ach, wspaniale jest w tej życzliwości odnaleźć się z Państwa obecnością po tamtej stronie, ale gdy spotykamy się twarzą w twarz, jest jeszcze wspanialej. Wracając do techniki związanej z głosowaniem, powstała wątpliwość. Są tacy, którzy piszą, że oddali głosy, a piosenka spadła. A ja powtarzam, proszę nie oddawać głosów, proszę głosować. Nowyświat.online, aplikacja Radia Nowy Świat. Na miejscu czwartym Matylda z panem Radkiem.
1: Kochana córeczko, jeszcze wczoraj

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

kochana córeczko, złącz nogi. Cała seria różnych dobrych rad. Czasem radzą nam nawet, gdy nie prosimy o radę, ale to zupełnie inna historia. Miejsce czwarte za nami, miejsce czwarte z czwartego. Gdy się patrzy na całą pierwszą dwudziestkę 224 listy, to 8 w dół, 4 w górę. 4 piosenki tam, gdzie przed tygodniem, tam i dziś. To była przedostatnia z nich. 4 nowości. Jeszcze jedną Państwu dziś zaprezentujemy. Przypomnę te 3 pozostałe. Natalia Grosiak, Gdyby ktoś pytał, na 19. Madonna i Stromae na 18. i Maja Kleszcz, miejsce 17. Lista małpanowyświat.online. Dziękuję za listy do listy. Dziękuję za komentarze związane z tym, co opublikowaliśmy w związku z naszymi urodzinami na Facebooku. Między innymi przeglądam te wszystkie zdjęcia, między innymi z naszego urodzinowego koktajlu, czyli urodzinowego koncertu pana Zbyszka z Marią i z Zuzą. Ale nie tylko, Państwo też pięknie śpiewali pod sceną w Brzezinach. Za chwilę pierwsza trójka dzisiejszej listy, ale zanim to nastąpi, to okazuje się, że jest jeszcze czas, aby opowiedzieć o jednym z nowych utworów w zestawie do głosowania. Tym razem Wielka Brytania i Jungle. Jest nowy singiel Someday, Somewhere i jest album, który się zbliża w połowie sierpnia, premiera płyty Sunshine. A że jesienią będą w trasie i 10 listopada pojawią się w Łodzi, tym bardziej pragnę zwrócić Państwa uwagę na to nagranie.

Someday, Somewhere, wśród 11 nowości, które wskoczyły, pojawiły się o 20 dziś w zestawie do głosowania. Kolejna lista za tydzień, a Państwo do piątku głosują do 19 w piątek na stronie internetowej nowyświat.online. To bardzo ważne, żeby założyć tam konto, mieć konto i dostęp do rzeczy, do których nikt inny dostępu nie ma, o ile jest się osobą patronującą. A wśród nowości dziś także Alabama Shakes, I Feel Hope Coming, A Certain Ratio z utworem, nowym utworem, Jack White. A o tym już mówiliśmy, no właśnie, Someday, Somewhere, klikam i klikam, Zły Świat, Mlecze. I jeszcze, a Nosowska też przecież dzisiaj Państwu zaprezentowana. Proszę przejrzeć, proszę ułożyć swoją własną listę piosenek, na które Państwo zagłosują, a kto będzie miał jakikolwiek problem, to może się także podłączyć do playlisty, czyli wszystkich utworów grających, czekających na głosy, grających na Spotify. Tam jesteśmy także tip-top. No to pierwsza trójka. Zaczynamy od utworu, który pojawił się jako nowy w ubiegłym tygodniu w zestawie do głosowania. I wtedy prezentowaliśmy Państwu to nagranie i zastanawialiśmy się, czy będzie wskazane przez wystarczającą liczbę osób, aby zaszło daleko. No ale aż tak daleko to się nie spodziewaliśmy. Kowalski własnego losu, spięty na trzecim.

0: Tak, to najwyżej notowana nowość dziś. 224 wydanie listy. Trzecie miejsce spięte. Kowalski własnego losu. Pan Łukasz, pani Ania i pan Filip też życzą wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Wiem, że Niedrzwica duża słucha, chociaż grają, to słuchają. Pan Michał napisał w grupie osób patronujących. Wczoraj podczas urodzin, bo nie wszyscy byli, to nie wszyscy wiedzą, wczoraj i dziś była spora reprezentacja osób Tour de Slezakowych. W związku z tym Piotr Bukartyk dziś awans z trzeciego na drugie.
1: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze. Proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. E i A. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty mnie załamuj się. Musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje, jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gnasko pyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą.
0: Poznałem też słuchacza, który odpowiedzialny jest za pojawienie się w tym tekście wujka Zdzicha. Chociaż tam trochę to podobno było inaczej, ale to nie ma żadnego znaczenia. Piotr Bukartyk, Tour de Slezak, Czaplinkowo. Na swoją drogą Tour de Slezakowo i rowerowo jeszcze w okolice Łodzi w tym roku wrócimy. Kończymy 224 listę. Jan Janczy, Rafał Lewandowski, Michał Porycki. Głosowanie trwa. Jerzy 2.0 zaprasza do klikania. Za chwilę redaktor Orlik Orlikowski przybędzie i po 22 się z Państwem spotka. A na pierwszym...
2: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: Jeśli o mnie chodzi, to ja nie mam uwag, bo to 6 minut mądrości. Każdemu się przyda. Proszę słuchać i notować. Fisz MAD, tworzywo do usłyszenia we wtorek o 16.00.

I w tańcu się nie pierdolił, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: Jest 22. Tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Po chłodnym okresie pogodowym czuć już powrót letniej aury. Jutro temperatury mają jeszcze wzrosnąć, a w przyszłym tygodniu czeka nas wyraźne ocieplenie, mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
1: Już na początku tygodnia ta temperatura na zachodzie kraju zacznie przekraczać 30 stopni, a z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski. I tutaj w drugiej połowie tygodnia prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni, przy czym te najwyższe wartości mogą pojawić się głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju oraz miejscami w centrum kraju. Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silny, porwisty wiatr.
0: Taka burzowa aura ma zacząć się od wtorku. IMGW prognozuje wydanie w związku z tym alertów dla wschodniej Polski. Z kolei we Francji jutro zapowiedziano falę bardzo wysokich temperatur, nie pierwszą już, zresztą w ostatnich tygodniach. Przypomnę, w drugiej połowie czerwca w ponad połowie departamentów temperatury sięgnęły tam 40 stopni. Jutro również będzie upalnie, najwyższy czerwony. Alert z powodu upałów wydano dla znacznej części kraju. Z tego powodu skrócono też niedzielny etap Tour de France. Trasa z Malmort do Ussel została skrócona o 30 kilometrów. Teraz w serwisie Polityka. Lewica przygotowuje się do kampanii. Posłowie Lewicy dziś w Trójmieście zapowiedzieli budowę programu na kolejne wybory parlamentarne. Tego będą dotyczyć ich najbliższe rozmowy z mieszkańcami.
2: Ruszyliśmy w Polskę z hasłem najpierw ludzie, potem ludzie. Chcemy być z ludźmi, blisko ludzi i z ludźmi chcemy budować swój program na następne wybory. Dlatego odwiedzamy małe i duże miasteczka, jeździmy tam, gdzie Polacy i Polki wyjechali na wakacje, wyjechali, żeby odpocząć. Są też tutaj z nami w Gdańsku, nie tylko gdańszczanie. Tydzień temu byliśmy w Raszynie, odwiedziliśmy Kruszwice i Nowrocław.
0: Mówiła Katarzyna Kotula z Lewicy. Z kolei na prawicy dzisiaj było monotematycznie w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Uroczystości z tym związane zorganizowano w różnych miejscach w Polsce i w Ukrainie. W Chełmie był prezes PiS Jarosław Kaczyński, który podkreślał, że PiS będzie blokować wejście Ukrainy do Unii, jeśli nie zakończy się gloryfikacja sprawców rzezi wołyńskiej.
3: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z tym bagażem. Nie może wejść z banderyzmem. I my zrobimy wszystko, żeby nie weszła. Żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa.
0: To pozostając w temacie, na koniec wyniki nowego sondażu Ibris, w sprawie, która nasiliła zainteresowanie tą kwestią, czyli sprawa odebrania przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To po tym, jak podjął on decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Pytanie brzmiało, czy rząd powinien w polityce wobec Ukrainy współdziałać z prezydentem, czy prowadzić własną niezależną linię? Ponad 65% ankietowanych odpowiedziało, że powinien współdziałać z prezydentem. Co czwarty badany twierdzi, że powinien prowadzić własną politykę. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Paweł Orlikowski z tej strony. Audycję realizuje Rafał Lewandowski. No i tak prawie od 6 lat, a nawet ponad pewnie. No nie, no w sumie w takim układzie to od prawie, od bliska. Domówka numer 270.

0: mediach społecznościowych zaczyna robić coraz większą karierę, czy może zdobywa rozpoznawalność właśnie dzięki temu wykonaniu, które zostało przez French Fuse'a też odkryte i wykorzystane w utworze Disfruto. No i to tak to właśnie jest, że internet daje ogromne możliwości do również błyskawicznych karier, czasami takich tylko chwilowych, czasami na długo. Internet to też radio, Radio Nowy Świat, 6 lat. Mamy tutaj dużo balonów, nie wiem, 3/6 widzę tak naprawdę. Państwo to już pewnie widzieli. Dużo konfety, jeszcze tego wszystkiego zostało. Jest jeszcze jakaś krówka dla mnie nawet. Może się odważę się zakleić. Słyszałem, że Michał Porycki się zaklejał. Nie wiem, jak to brzmiało. Za dużo też nie chcę gadać, bo mamy jeszcze jazz po polsku po północy. Mam najwyżej mi państwo chwilę wybaczą, jeśli trochę przeciągniemy. Może ty, Rafał, byś coś dorzucił? 6 lat, w końcu weź tam sobie, wybierz coś fajnego i opowiesz tam nie za długo tylko. ale wróćmy może do tego. 6 lat mamy radio, to sobie coś wymyślimy jeszcze. I w drugiej części w ogóle naszego sensu, ta pierwsza chwila będzie takich nowości trochę, a potem sobie zrobimy jakąś taką sentymentalną podróż. Zrobi się fajnie, różnokolorowo, również właśnie tak melancholijnie i sentymentalnie, ale też oczywiście będą jakieś takie domówkowe hity, powiedzmy. To wszystko przed nami. Na razie jeszcze z tych nowszych, bo ten Disfruto to 26 czerwca. Następny utwór, który przed nami, to utwór z 18 lipca, ale to nie z przyszłości. Z 18 lipca ubiegłego roku, więc to jeszcze to tu akurat nie jest aż taka nowość, będzie z nami Kirill. To jest z Belgii producent i kompozytor mieszkający obecnie w Szwajcarii, w Zurichu. No więc posłuchajmy sobie jego utworu z ubiegłego roku, This Dance.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance. Where purpose meets a plan.

bierze świat ten Kirill, no, tu z Amsterdamu jest chyba, dorastał w Hiszpanii, po drodze Bruksela, Paryż, Zurych teraz, no, w każdym razie gra, komponuje, produkuje, to już to wybrzmiało, This Dance za nami. Co mamy jeszcze teraz na liście? Na liście utwór ze stycznia tego roku, ale nie będzie jakiś mocno zimny. Tak niby na wieczorową porę, no tak, tak. To na pewno się nada. J'attends que la nuit bleu nuage.

Jatin Kuelanui, Blue Nuage, 9 stycznia tego roku. Jeśli chodzi o produkcję Blue Nuage, to właśnie ten najświeższy, ostatni nie, jest jeszcze świeższy singiel i on jest naprawdę całkiem świeży, bo z 26 czerwca, ale to może kiedyś zagram Państwu Kelavie Bell, ale dziś zupełnie co innego wybrzmiało. Cały czas jeszcze jesteśmy w tym takim miejscu bez wspomnień, tylko takich nowości domówkowych, czegoś, czego jeszcze nigdy Państwu nie prezentowałem. Chociaż to, co teraz będzie, to trochę tak, trochę nie, bo to będzie przeróbka, krótki taki utwór, Trinix Remix z Onset Music Group, a to Onset Music Group to ma Fufo Fezeka najbardziej słynne, to też było najpierw hitem internetu, mediów społecznościowych, odśpiewywane a cappella i później Onset Music Group no, zrobili oszałamiającą karierę prosto z Afryki na cały świat się to poniosło i właśnie to jeden z ich utworów Asaib Happy przerobiony przez Trinix Remix, no to posłuchajmy sobie tego.

Onset Music Group i Trinix Remix. Trinix Remix, DJ-ska grupa, ale przede wszystkim Josh i Lois, którzy właśnie jako DJ-e z Francji, no to już tam szeroka bardzo rozpoznawalność, ale w formie remixów, no to po prostu mają odrębny taki jakby kanał, w którym publikują takie swoje remixy. No i tu Asybe Happy to już za nami, a teraz najnowszy singiel od grupy Son Lux i jest to Ryan Lott, Jan Chang i Rafik Bhatia, którzy tak niedawno temu byli z przypominajką dźwiękową, ale teraz no mamy odliczanie do premiery, czyli za 68 dni, bo dokładnie 18 września pojawi się album Out Into. Tam będzie 9 utworów i on pojawi się właśnie w połowie września, ale mamy już 2 utwory. Jeden z nich teraz Państwu zaprezentuję. Want You to Love.

Son Lux, Want You to Love, za nami najnowszy singiel od Tria Son Lux, już wybrzmiał i to zapowiedź ich nadchodzącego albumu. No i też Bonobo publikuje swoje nowe utwory, a to dlatego, że 11 września z kolei pojawi się jego album Distance in Static. No i już Państwu prezentowałem niedawno utwór Me and You, czas na nową kartę, nową odsłonę, jeśli chodzi o jego produkcję. On wydał dwa single 7 lipca, jeden z nich Państwu zagram właśnie teraz, to jest Drift.

Bonobo i Drift już za nami. No to szanowni państwo, jak jeszcze jesteśmy przy nowościach, no to jeszcze przez chwilę, bo za chwilę przejdziemy do wspomnień takich ohohoho, co tam 6 lat temu państwu grałem. No to Nosowska 10 lipca wydała swoje nowe single, zapowiada nowy album. Kiedy ten album się dokładnie pojawi? Pewnie niedługo. No w każdym razie kilka bardzo fajnych, mocnych singli, takich bardzo nosowskich jest, więc świetnie, że Kasia Nosowska nagrywa cały czas i wypuszcza swoją nową twórczość. No to w takim razie posłuchajmy sobie dziś utworu Yoko.

0: Nosowska w olimpijskiej formie z utworem Yoko. Piękna to sprawa. No to świetnie. Tutaj nawet wyliczenia się pojawiają na naszej grupie patrońskiej, że 6 lat to jeśli chodzi o domówkę, to są jakieś wyliczenia 5 lat, 4 miesiące, 19 dni, czyli nawet na godziny od Diana Rudy 47 208 godzin, ale to w formie domówek. A ja dzisiaj cofnę się do takich próbnych lotów. One wtedy to były domówki, ale nieformalne. Domówka numer 1 to faktycznie, ale pierwsza domówka no to był październik 9 chyba października. Wtedy jeszcze spotykaliśmy się w piątki i w soboty. Więc to ta moja pierwsza playlista, która się pokazała wtedy, to był dokładnie 9 października. Tak. 9 i potem 10 października to były te dni. No to zaczniemy sobie wspominać, co wtedy Państwu, nie tylko tego w tych pierwszych naszych spotkaniach, ale jeszcze i kilku późniejszych, ale 6 lat temu, tak ogólnie. No ale też były takie momenty, w których to Rafał Lewandowski się odzywał, coś prezentował, to może zanim przejdziemy do tych moich, to teraz właśnie Rafał.
1: Były takie momenty.
0: Tak jest.
1: Cześć Paweł i dobry wieczór Państwu. Właśnie.
0: Ostatnio odeszliśmy od tego, tak ja pakowałem te audycje tyloma dźwiękami, że trudno było. Czasami byłem nagrany, czasami na żywo, czasami ciebie nie było, ale...
1: Dokładnie, nie zgrywało się trochę.
0: Tak jest, może po prostu trzeba będzie do tego wrócić. Co jakiś czas przynajmniej. No, to z czym dzisiaj, Rafale, przychodzisz?
1: Z niewyspaniem przede wszystkim, ale też z nową energią, dobrą oczywiście.
0: No to świetnie.
1: Tak jest, ale przyniosłem taką dosyć może kontrowersyjną dla niektórych rzecz, ponieważ mam wrażenie, że projekt, który zaprezentuję, jest oparty o AI. Nie mam na to dowodów, natomiast informacji praktycznie jest brak. Jedynie wiemy, że gdzieś w tym projekcie mieści się osoba Johna Jaya, ale czy to jest współpraca z jakimiś artystami, czy...
0: Jest nawet napisany kompozytor, więc możemy mieć nadzieję, że coś komponuje.
1: No, coś tam klika w każdym razie.
0: Ja już też kiedyś Państwu taki robiłem eksperyment, że zagrałem taki utwór i dopiero później powiedziałem, że jest wygenerowany. Dzisiaj, no tak, jeśli ktoś dobrze stosuje te metody, no to też się da. No, muzyka elektroniczna też jest programowana w programach, no przy sztucznej, jeśli jest całkowicie wygenerowana poza człowiekiem, no to wtedy trochę gorzej. Ja stawiam jednak na takie produkcje, przy których ktoś tam trochę gmera i tutaj chyba też tak jest.
1: Tak, wydaje mi się, że tak, bo naprawdę jest to dobrze, fajnie zrobione i też bardzo przyjemnie się tego słucha i też jeśli komuś się spodoba ten numer, to polecam po prostu sobie przejrzeć całe konto, bo jest tak jak w przypadku Cigarettes After Sex, czyli jedna piosenka na milion sposobów, jest po prostu tego bardzo dużo i są podobne bardzo do siebie te rzeczy. Także to co, zapowiem, że będziemy teraz słuchali After Midnight Deep i utworu Do What You Want.

To Do What You Want After Midnight Deep od Rafała Lewandowskiego. No i za chwilę, a właściwie no już teraz przechodzimy do tych takich wspominek radiowych. 2 września to podobno był ten moment, w którym była pierwsza taka domówka, niedomówka, chociaż ja tak jak mówię, zapisaną tu, no tak, bo ja wcześniej konstruowałem zupełnie inaczej. Ja nawet nie mam chyba tych playlist, one były zapisywane zupełnie inaczej. To w notatniku sobie zapisywałem utwory, potem gdzieś je musiałem pozyskiwać w sposób oczywiście legalny, to nie tak, że to, i potem musieliśmy w radiu je trochę inaczej, od pewnego momentu trochę to sobie uproszczone jest po prostu w jednej, no już nie będę tutaj kuchni zdradzał wielkiej, ale z drugiej strony czemu nie, 6 lat mamy, łatwiej nam się w tych czasach nowych układa takie playlisty, znaczy w sensie wygodniej, bo playlistę, którą mam ułożoną, jak wyślę do Rafała, to on sobie to tak zasysa, ściąga. Dlatego czasami są takie pomyłki, jak do odpowiednio wcześnie tego nie sprawdzimy, to są takie rzadko, ale bywają takie momenty, że wgra się utwór i zaskoczeniem jest to dla nas wszystkich. Jak jest audycja na żywo, to jeszcze jakoś można obśmieć. Gorzej, gdyby była nagrana i nie sprawdza, ale nie, przy nagranych to jest mocniej już weryfikowane. Ale tak, trzeba uważać, bo czasami zas się system z rzadka, nie ten utwór, co trzeba i wtedy się ale trochę śmiesznie robi się wtedy. No tak to jest z tymi technologiami. Coraz lepsze, ale nie w pełni niezawodne. Więc w tych, gdy poruszałem się już w ten trochę nowszy sposób, łatwiejszy, no to był właśnie już październik, więc pierwsza taka domówka, niedomówka to był 9 października i otwierałem ją takim utworem od Tori Eye, piosenkarka, autorka tekstów i no też taka, produkuje sobie tę muzykę również. Zagrałem jej utwór, a to ciekawe jest, bo ona cały czas jest aktywna, w kwietniu wydała nowy singiel. Ja wtedy zagrałem jej utwór Call Your Name.

Tora, I call your name. No to zaczęliśmy już wspomnienia sprzed 6 lat. Jeśli chodzi o Call Your Name, to ten utwór premierę miał 1 maja 2020 roku, więc można powiedzieć, że w październiku 2020 to wciąż była jeszcze świeżynka, ale to świeżo brzmi. Utwór już na przynajmniej jednej z platform 10,5 miliona odtworzeń, więc myślę, że jakby zebrać wszystkie, to będą już tam dziesiątki milionów odtworzeń. Nie ma się co dziwić. Taki dobry jest to utwór. Na pewno milionowe odtworzenia ma też utwór, który za chwilę wybrzmi też w tej samej domówce, choć wtedy jeszcze nieformalnie domówce też się pojawił. Jeszcze się upewnię, ale tak, to chyba była dokładnie... A nie, to było... A widzą Państwo, to nie, to ja 9 października, to musiał być piątek, a potem był 10 października i to była wtedy sobota, czyli to Call Your Name było z piątkowego jeszcze spotkania, a sobotniego z albumu Motel Music Part 2 Jimmy Who. I Jimmy Who tutaj razem z Sabriną Belawel, no i z Lubenskim. No i to jest Night Eye.

Jimmy Who, Sabrina Belawell i lubeński Night Eye. No, pięknie. I teraz utwór, który kiedyś tak na chwilę zgubiłem, ale jak już potem odnalazłem to państwu, grałem go już też później kilka razy. No, ale pierwszy raz prezentowałem go właśnie 6 lat temu, choć w październiku, nie do końca. Takie dokładne 6, więc to jeszcze, nie 6 lat w pełni. 5 z hakiem, ale w 2020, więc w tym ujęciu i w tym pierwszym roku funkcjonowania Radia Nowy Świat. Piękne wspomnienia się pojawiają. Również dzięki takiemu utworowi jak temu Passepartout od Para for Couve.

Passepartout, Parafor, Kuwa za nami. Również 10 października, bo do tej domówki takiej pierwszej playlisty, którą mam tu zapisaną w pełni, łatwo mi jest po nią sięgnąć, no to właśnie teraz jeszcze raz tam zaglądam. Ogólnie utwory, szczególnie w jeszcze dalszej części, które będą się pojawiały, to będą takie, które tak aż dziw bierze, bo sporo z nich było niedawno tak nawet, jeśli patrząc na tę październikową domówkę. Ale teraz z kolei będzie Virgil Howe, nieżyjący już, w 2017 roku zmarł na zawał serca, i on był przede wszystkim członkiem zespołu Little Barry, ale też solowo nagrywał, Virgil Howe. No, taka przedwczesne odejście, zaledwie 41 lat, ale pozostawił po sobie ogrom muzyki. W tym utwór, wydany w październiku 2009 roku, jest to utwór Someday.

Virgil Howe, Someday za nami. Someday, someday, tak. Normalnie o tej porze to już gdzieś przymierzamy się do drugiej części, ale teraz jeszcze jesteśmy, pozostajemy w tej pierwszej umownej. Tak to się dziś złożyło w tej playliście, ale do końca dzisiejszej audycji będziemy wspominali utwory, które grałem Państwu w 2020 roku, gdzieś tam na początku naszych spotkań nieformalnych domówek. Wtedy, choć domówką one się nazywały, bo była pandemia i z domu nadawałem i tak się zrodziły domówki. Tak domówki do dziś brzmią. Pewnie niektórym kojarzą się domówki jako takie domowe imprezy i słusznie i fajnie, ale ta domówka to przede wszystkim nazwa od tego, że właśnie na grupie patronów Radia Nowy Świat powstała ona ze względu na to, że udostępniałem wtedy zdjęcia z domu i po prostu z domu nadawałem, jak wszyscy my, bo w pandemii większość z nas po prostu musiała z domu nadawać. Łączyliśmy się online'owo przez internet, ale no tak, no tutaj się przyjęło, no bo sobota, wieczór i ta domówka i tak to pięknie już z nami zostało. No to w takim razie posłuchajmy sobie Benjamina Clementina i utworu London.

nieco umowne. Bardzo umowne części, bo po prostu chodziło mi o to, żeby złączyć dwa utwory, które będą do siebie dobrze pasowały i będą pewnego rodzaju pomostem między sobą. A teraz zaglądam do albumu Nixus od grupy Nixus. No to właśnie Ania Rusowicz miała kiedyś taki zespół jak Nixus. No i ciekawe jest to, bo to Ania Rusowicz, jej mąż Hubert Gasiul i Kuba Galiński, wtedy tak to wyglądało, wtedy to był taki skład. No i świetnie, bo tutaj nie wdając się w te wszystkie rodzinne koligacje, po prostu muzyka jest fantastycznie brzmi, więc posłuchajmy sobie. Oni w tym 2017 roku jedyny album wydali, później już jako Nixus nic. Rusowicz oczywiście solowo fajnie się rozwijała jak najbardziej, ale ta szkoda, bo to bardzo ciekawy projekt, aż by się chciało, żeby było takiego grania nieco więcej. No to posłuchajmy Nixus z utworem Circles.

Jesteśmy w drugiej części 279 domówki wspomnieniówki, również domówki urodzinówki. Rafał Lewandowski za konsoletą cały czas. Ja nazywam się Paweł Orlikowski, a to była Kaśka Sochacka i Wiśnia na początek drugiej części. Tak właśnie przywitaliśmy się z tymi dźwiękami, które wybrzmiewały w 2020 roku przy okazji naszych różnych spotkań. No to teraz będzie z albumu Mi Tęskno 2018 rok, Tęskno i Do It z utworem Razem.

Tęskno, do it razem. To właśnie wybrzmiało. Bardzo to dobry utwór jest. Teraz postać, która dziś jest przede wszystkim stadionowa i hiperpopularna, ale też trochę ta inflacja dźwiękowa nastąpiła, ale ja pamiętam go, gdy dopiero zaczynał, gdy pojawiał się w programach takich talent show i wtedy myślałem sobie, o, ten gość jest świetny. I potem przyszła pierwsza płyta, no i to było coś absolutnie fantastycznego, Comfort and Happiness. Tam to Dawid Podsiadło, ale Karolina Kozak też mu pomagała z utworami. 2013 rok był to, a potem druga płyta w 2015, Annoyance and Disappointment. I ja pamiętam takiego Dawida, którego bardzo przyjemnie się słuchało. Dziś jest bardzo popowy i bardzo stadionowy. Też jest oczywiście bardzo przyjemnie go posłuchać, ale jest go po prostu bardzo dużo. Ale wspomnieniami wracam do tamtych momentów. No i wtedy też na przykład taki utwór jak Forest.

Forest i Dawid Podsiadło za nami. No to teraz utwór, który akurat w tej formie pojawił się w lutym 2020 roku, także jeszcze przed startem Radia Nowy Świat, ja go Państwu prezentowałem w ramach domówek już na pewno, ale też październik 2020 roku pojawił się po raz pierwszy jeszcze wtedy w próbnych lotach, czy nieformalnych domówkach z nazwy takiej wtedy jeszcze niesformalizowanej właśnie. No więc posłuchajmy sobie utworu Bez Czterech Rąk. To oryginalnie Misia Furtak za tym utworem stoi, ale Run Forest niejaki, czyli Grzegorz Wardęga, który u nas w ramach domówek pojawił się w ramach naszych spotkań na początku z utworem Agathy, no ale właśnie też z tym przerobieniem, z tym przetworzeniem z utworu Bez Czterech Rąk.

Misia furtak bez czterech rąk, przetworzona przez Ron Foresta, stąd ten Ron Forestry Work i to za nami. Teraz utwór, który jest o odchodzeniu, o stracie prawdziwie bliskich osób, utwór głęboko dotykający, łapiący za serce, bo to Anita Lipnicka i Ptasiek.

Ptasiek, Anita Lipnicka i The Huts z albumu Miód i Dym. No bardzo wzruszająca jest to piosenka, bardzo wzruszający utwór. Każdy pewnie znajdzie sobie podobne emocje. Tak, no to Anita Lipnicka. Tutaj naprawdę słowa mogą to tylko zepsuć, więc powoli będziemy wyprowadzali się z tego sentymentalnego nastroju i będziemy przechodzili do trochę innych dźwięków, ale to wszystko będzie wydarzało się powoli. Teraz będzie zespół Lowly. Lowly, który też właśnie Państwu grałem i przede wszystkim uwielbiam ich za ten utwór, choć oni i w tym roku powrócili z nowym singlem, więc może i trzeba będzie się do nich jeszcze zwrócić i zobaczyć, jak to brzmi dziś, ale ja właśnie do albumu Hefeweltine 2019 roku, a tam pojawił się utwór Baglands.

Lowly Baglands za nami, a teraz mocarne dźwięki, po prostu fantastyczne i genialne. Cóż tu dużo gadać. Album Cherry 2017 rok, za tym stoi nie kto inny jak Chromatics. No i utwór tytułowy z tego albumu. Cieszmy się tymi dźwiękami, bo to właśnie Cherry od Chromatics.

Cherry Chromatics. No, za nami piękny, fantastyczny utwór. No to po prostu szybko powiem, że przechodzimy teraz do fantastycznego utworu z 2009 roku z albumu From the Circus to the Sea, The Irrepressible. I nie tak dawno temu też zasłuchiwaliśmy się w ten utwór jakiś tam 20-30 domówek temu, a i co i rusz i wraca. Ale wraca dziś właśnie z tej okazji, że był w jednej z pierwszych domówek, jeszcze chyba w październiku, również pod koniec października, przed listopadem 2020 roku. In This Shirt, The Irrepressible.

The Irrepressible in this shirt już za nami. No a teraz Rajex. Nawet były pytania. Tak, czy Rajex dziś będzie. To oczywiście uśmiecham się i puszczam oczko do Agnieszki. No natomiast ja postawię na utwór, który no, wybrzmiewał choćby w 200. domówce i w późniejszych, ale stawiam na utwór, który nie pojawił się w żadnej z początkowych domówek, tylko jako utwór, który pierwszy jako Rajexa polubiłem. To gdzieś tam znalazłem. Utwór jest z 2019 roku, ale ja odkryłem Rajexa dopiero w 2020. I on nagrywał już od tam 2012, publikował single, ale tutaj jednak ten album Unfurled to był taki przełom i wybicie mocne. No i tak właśnie chciałem dzisiaj postawić na Rajexa. Takiego Rajexa, który był moim pierwszym Rajexem. Posłuchajmy utworu Untold. Thank you.

0: biegła.
1: Szanowni Państwo, no i powoli dobiega końca domówka, w tym też mocno domówka wspomnieniówka. No i dziękuję serdecznie Państwu i za 6 lat obecności z Radiem Nowy Świat i mam nadzieję, że na kolejne 6, 66 i w ogóle pewnie i 600 lat, chociaż tego już nie doświadczymy wspólnie, ale czemu nie? Czemu nie wychodzić aż tak daleko? W każdym razie wciąż jeszcze mamy taki świętujemy w ten weekend. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność. Pozdrawiam oczywiście tych, którzy słuchają w podcastach, ale tych, którzy dziś postanowili spędzić ten wieczór razem z nami, razem z Radiem Nowy Świat i wejść w ten sposób już właściwie w niedzielę, no to fantastyczna sprawa. Bardzo serdecznie Państwu raz jeszcze dziękuję i wszystkiego dobrego, wspaniałej nocy życzę. Audycję realizował Rafał Lewandowski, ja nazywam się Paweł Ordikowski, a zostawiam Państwa z dźwiękami. To będzie Rajek i Olafur Arnalds i to też jest wspomnienie z dawnych, dawnych domówek i z tych takich nowszych i świeższych i z wielu innych również. To pierwszy raz wybrzmiało w listopadzie 2020 roku. Oceans. Dobranoc, wszystkiego dobrego.

0: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dziękujemy za przybycie. Jest nam niezwykle miło tutaj być i dla Państwa dzisiaj grać. Na fortepianie Franciszek Raczkowski. Na kontrabasie Michał Aptyka. Na perkusji Michał Szeligowski. Zagramy trochę utworów z pierwszej płyty Nowoświt, ale również znajdą się dzisiaj na naszej setliście utwory z płyty, którą będziemy nagrywać już za niedługo, w grudniu, a płyta nadejdzie w następnym roku, więc zapraszam do... jakie słowo? Zapomniałam. Do śledzenia. Dziękuję, mamo.
1: Mamo zawsze w formie.

Czerw jest mało, ale sami nie wiemy, kiedy nadchodzą, po prostu w sposób improwizowany.

Muszę trochę odsapnąć po tym wszystkim. Chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie dla naszego zespołu Jazz po polsku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również Jasmine. Jest nam niezwykle miło tu być. Franciszek Raczkowski. Michał Awtyka. Michał Szeligowski. Nazywam się Amalia Umela Quartet. Tu mnie Michał oczywiście przypominał o bardzo ważnej sprawie. Mamy płyty. Pierwszą naszą płytę Nowoświt. Można ją dostać przy szatni. W szatni tam. Ale zapraszam również właśnie do śledzenia, tak jak powiedziałam wcześniej, bo za niedługo będzie nasz nowy materiał. Jest nam niezwykle miło i dzięki wielkie jeszcze raz.

0: Dziękujemy bardzo i życzymy miłego wieczoru.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.